0: jako przestrogę.
1: Z ustaleń policjantów wynika, że dziewczyna jadąc na rowerze patrzyła w telefon, który trzymała w ręku. Nie obserwowała drogi i wjechała bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Na nagraniu, które zostało opublikowane na stronie Policji Śląskiej, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze. Podczas jazdy telefon powinien być schowany, a cała uwaga powinna koncentrować się na drodze.
0: Materiały z tego zdarzenia zostaną przesłane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność na drodze. Coraz bliżej 4. Miejskiego Basenu w Katowicach. Kompleks sportowo-rekreacyjny powstanie w Kostuchnie. Miasto wybrało najkorzystniejszą ofertę w przetargu. O szczegółach Joanna Opas.
2: 4. basen ma powstać przy ulicy Boja Żeleńskiego na terenie podawnej kopalni Boże Dary. W zeszłym roku miasto przejęło ten teren od spółki restrukturyzacji kopalni. Basen sportowy będzie się składał z 6 torów. Oprócz tego będzie też basen rekreacyjny, jacuzzi, sauny oraz inne wodne atrakcje. Będzie też 80-metrowa zjeżdżalnia i wielofunkcyjna sala sportowa. Wykorzystane zostaną ciepłe pogórnicze wody dołowe, które będą służyć do ogrzewania obiektu. Na dachu budynku natomiast zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.
0: Wartość tej inwestycji to ponad 56 milionów złotych. Jeśli nie wpłynie żadne odwołanie w przetargu, to czas realizacji tego zadania wyniesie 32 miesiące. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni Celsjusza.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii nie potwierdza, aby poszukiwany Marcin Romanowski wjechał do tego kraju przez oficjalne przejście graniczne. Resort poinformował, że zgodnie z oficjalnymi danymi osoba o takim nazwisku nie przekroczyła granicy.
1: Jednocześnie mołdawska policja prowadzi dodatkowe sprawdzenia i pozostaje w kontakcie z polskimi instytucjami. Sprawa jest szczególnie skomplikowana ze względu na dokumenty, którymi Romanowski mógł się posługiwać po uzyskaniu na Węgrzech statusu uchodźcy. W grudniu 2024 roku węgierskie władze przyznały mu ochronę międzynarodową. W lipcu tego roku Budapeszt cofnął jednak status uchodźcy i unieważnił jego dokument podróży. Nie ma obecnie oficjalnego potwierdzenia, że Romanowski przekroczył granicę Mołdawii. Nie można jednak wykluczyć, że podczas przemieszczania się korzystał z dokumentów wystawionych w związku z węgierską ochroną międzynarodową. O dokumentach na zmienione nazwisko i zmienionym PESEL-u pisał sam były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Mołdawskie służby nie przesądzają więc, gdzie obecnie znajduje się Romanowski. Podkreślają jedynie, że prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Prokuratura chce postawić byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. On sam twierdzi, że to nagonka polityczna. Mieszkańcy Mazowsza zastrzegają w urzędach numery PESEL po wycieku z firmy MyDoktor danych prawie 19 milionów osób. W Płocku przed południem PESEL zastrzegło prawie 70 osób, a zazwyczaj dziennie robi to około 10. Zwiększone zainteresowanie jest też w Radomiu, mówi Janusz Kalinowski z Urzędu Miasta.
2: Od rana do Wydziału Spraw Obywatelskich zgłaszają się mieszkańcy, którzy chcą dokonać takiego zastrzeżenia. Przede wszystkim są to osoby starsze, które nie korzystają z aplikacji M-Obywatel.
0: O zastrzeżenie numeru PESEL apeluje Ministerstwo Cyfryzacji, jak i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Najłatwiej i najszybciej można to zrobić poprzez aplikację M-Obywatel. Obywatel Rosji, który planował w Warszawie egzekucję obywatela z podwójnym obywatelstwem, obywatela USA i Ukrainy, został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW i policji. Do zatrzymania doszło w stolicy, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała.
3: Do zatrzymania 29-letniego podejrzanego doszło 7 sierpnia w Warszawie przy ulicy Wołoskiej. Mężczyzna został dynamicznie zatrzymany przez policjantów z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. A tutaj sprawne współdziałanie stołecznych policjantów i funkcjonariuszy ABW oraz ich duże zaangażowanie pozwoliły na przedstawienie temu mężczyźnie zarzutu dotyczącego przyjęcia zlecenia zabójstwa i czynienia przygotowań do zamachu.
0: Według premiera Donalda Tuska trzeba być przygotowanym na to, że reżim Putina będzie próbował likwidacji ludzi niewygodnych w różnych częściach świata. Dlatego też szef rządu zapowiedział intensywne działania, by temu zapobiec. Wielu Polaków rozpoczyna już przedłużony weekend. Zwiększony ruch panuje na dworcach kolejowych w całym kraju. Na głównej stacji w Poznaniu od rana były tłumy. Rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Szefer.
4: Jedziemy na żagle do Szczecina. Jest tutaj nas teraz czworo, pies, a piąta osoba czeka na nas w Szczecinie. Wybraliśmy pociąg. Jest chyba wygodniej dla nas, bo potem tam na tych żaglach by miejsca nie było, gdzie parkować i się martwić o samochód. Nie ma sensu.
5: Przedłużony długi weekend?
6: Tak, trzeba korzystać z każdej okazji.
5: A dlaczego pociąg?
6: No, ekonomiczne powody są chyba tutaj nie bez znaczenia. Mnie podróż samochodem kosztuje ponad 400 zł, a pociągiem 160 w dwie strony. Idę chyba, po prostu się spóźnię.
0: Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Od poniedziałku wraca pakiet ceny paliw niżej. Poinformował o tym premier Donald Tusk. Pakiet będzie działał do końca sierpnia. Podgórzyn, Szklarska Poręba i Świeradów-Zdrój. W tych miejscowościach susza spowodowała wysychanie powierzchniowych ujęć wody. Najgorzej jest w Kowarach, gdzie strażacy muszą dowozić wodę, mówi Wojciech Chwałko z Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji.
7: Sytuacja jest bardzo zła, żeby nie powiedzieć, że praktycznie dramatyczna, jeśli chodzi o ilość wody, którą dysponujemy w tym momencie.
8: Będziemy po prostu tą wodę dowozić, żeby mieszkańcom jej nie zabrakło. No niestety na niektórych ujęciach, tak jak są Kowary Średnie, przymykamy wodę.
0: Dodaje burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska. W mieście wywiercono już studnie głębinowe, ale potrzebna jest jeszcze potrzebna infrastruktura. Mieszkańcom pozostaje oszczędzać wodę.
9: Na razie jakieś wiadro albo w butelki zostawiamy, żeby było, ale to jest ciężko. Wczoraj na przykład tak pomalu ta woda ciekła, że masakra. Ja mówię do męża, że chyba znowu nie będzie.
10: Kwiaty wszystkie podlewane są z odzysku z deszczówki, a z kąpania do toalety spuszczam.
0: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie dla zlewni Górnego Bobru i zlewni Ostrożnicy o suszy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
0: W nocy od 8 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, 11 w centrum, do 15 nad samym morzem, w rejonach podgórskich Karpat 7 stopni. W piątek na ogół podobnie pogodnie, temperatura od 23 stopni na wschodzie i południu kraju, 26 w centrum i na północy do 29 w krańce, na krańcach zachodnich Polski. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wyż z centrum 1029 hektopaskali nad północno-wschodnią Polską rozbudowuje się na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza 18 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr przeważnie południowo-zachodni 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza 18 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
11: Jedynka. Polskie Radio.

gdzie indziej miałaś dziś być. I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego

0: Minęła 23. 3 lata więzienia grozi mężczyźnie, którego pies dotkliwie pogryzł 50-letnią kobietę. W Chorzowie trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. W Gliwicach młoda rowerzystka wpadła pod samochód.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie pogryzienia przez psa. Do zdarzenia doszło w marcu w centrum Częstochowy.
2: Podczas spaceru alejami Najświętszej Marii Panny 50-latka z psem została zaatakowana przez amstafa. Kobieta doznała trwałego oszpecenia twarzy. Na ławie oskarżonych zasiądzie właściciel agresywnego psa, który zdaniem śledczych nie dopilnował zwierzęcia. Dodatkowo mężczyzna w chwili zdarzenia miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. 45-letni Robert M. oskarżony jest o nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy. Grożą mu 3 lata więzienia.
0: Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Słabikowski. Trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. Grupa rusza od września przy Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Utrata bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu i każdy przeżywa ją inaczej. Dlatego ważne jest wsparcie w tym czasie, stwierdziła Klaudia Janik, psycholog.
3: Ta grupa jest właśnie taką przestrzenią przede wszystkim do rozmawiania o tych emocjach, które towarzyszą w procesie żałoby. Miejscem takim, gdzie rozmawiamy też o tym, w jaki sposób przeżywamy tą żałobę, jak reaguje nasze ciało. Też takim ważnym zasobem grupy są po prostu inni ludzie. I to doświadczenie, że ktoś rozumie, o czym ja mówię, jest też bardzo ważne dla tych osób.
0: Przed rozpoczęciem udziału w spotkaniach odbywa się indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z psychologiem. Spotkania będą się odbywały w każdą środę w godzinach od 13 do 14.30.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Gliwicka policja opublikowała nagranie ze zdarzenia drogowego, do którego doszło w rejonie ulicy Zielińskiego. 15-letnia rowerzystka wpadła pod samochód i z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak powiedziała Marzyna Szwed z gliwickiej policji, filmik opublikowano jako przestrogę.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że dziewczyna jadąc na rowerze patrzyła w telefon, który trzymała w ręku. Nie obserwowała drogi i wjechała bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Na nagraniu, które zostało opublikowane na stronie Policji Śląskiej, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze. Podczas jazdy telefon powinien być schowany, a cała uwaga powinna koncentrować się na drodze.
0: Materiały z tego zdarzenia zostaną przesłane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność na drodze. Coraz bliżej 4. miejskiego basenu w Katowicach. Kompleks sportowo-rekreacyjny powstanie w Kostuchnie. Miasto wybrało najkorzystniejszą ofertę w przetargu. O szczegółach Joanna Opas.
5: 4. basen ma powstać przy ulicy Boja Żeleńskiego na terenie podawnej kopalni Boże Dary. W zeszłym roku miasto przejęło ten teren od spółki restrukturyzacji kopalni. Basen sportowy będzie się składał z 6 torów. Oprócz tego będzie też basen rekreacyjny, jacuzzi, sauny oraz inne wodne atrakcje. Będzie też 80-metrowa zjeżdżalnia i wielofunkcyjna sala sportowa. Wykorzystane zostaną ciepłe pogórnicze wody dołowe, które będą służyć do ogrzewania obiektu. Na dachu budynku natomiast zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.
0: Wartość tej inwestycji to ponad 56 milionów złotych. Jeśli nie wpłynie żadne odwołanie w przetargu, to czas realizacji tego zadania wyniesie 32 miesiące. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni Celsjusza.

0: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3 w finale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. Świątek wywalczyła 26 tytuł w karierze i 12 w tym turnieju, który w randze ustępuje tylko wielkim szlemom. To był jednak dopiero jej pierwszy finał w obecnym sezonie. W najbliższym notowaniu rankingu Polka awansuje na 5 miejsce. Rybakina nadal będzie druga z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Ariny Sabalenki. Od poniedziałku wraca pakiet ceny paliw niżej, poinformował o tym premier Donald Tusk. Poprzedni wprowadzono pod koniec marca i obowiązywał do czerwca.
1: Premier zapowiedział, że pakiet CPN obejmie tym razem obniżenie stawki podatku VAT z 23 do 8%. No i w praktyce obniży to cenę niektórych paliw średnio o złotówkę na litrze.
2: Mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. W porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
1: Donald Tusk zaznaczył, że obniżki byłyby większe, gdyby nie to, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych.
2: Myśmy chcieli pomóc ludziom w ten sposób, żeby obłożyć koncerny paliwowe, nie tylko Orlen, takim podatkiem nadzwyczajnym od tych nadzwyczajnych zysków, po to, żeby móc więcej pieniędzy oddać polskim kierowcom. Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki.
1: Otoczenie prezydenta tłumaczyło, że Karol Nawrocki miał prawo podjąć taką decyzję, jeśli miał zastrzeżenia co do tej ustawy. Z wypowiedzi premiera wynika też, że prawdopodobnie codziennie będzie ustalana maksymalna cena paliwa. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych w ataku na ukraiński Kramatorsk. Rosyjskie bomby lotnicze uszkodziły budynek mieszkalny. Trwa akcja ratunkowa. Stany Zjednoczone wprowadzą 100% cła na importowane drony i części do nich, zapowiedział prezydent Donald Trump. Chodzi o drony, które mogą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu. Biały Dom poinformował, że drony o mniejszych rozmiarach mogą mieć 25% cła. Maszyny z Unii Europejskiej, Japonii, Liechtensteinu, Korei Południowej, Szwajcarii i Tajwanu cła w wysokości 15%, a drony z Wielkiej Brytanii 10%. 450 mieszkańców Warmii i Mazur może skorzystać z ustawy mającej pomóc poszkodowanym w programie Czyste Powietrze. Ich łączne zadłużenie sięga 20 milionów złotych. Chodzi o osoby, które podczas wymiany pieców trafiały na nieuczciwych wykonawców i muszą teraz zwracać otrzymane dotacje, mówi Bartosz Nowicki z Funduszu Ochrony Środowiska.
3: Fundusz istnieje jako jedyny fundusz w Polsce. Zwraca się po te środki do wykonawców, którzy niewłaściwie bądź w ogóle nie wykonali swojego zobowiązania względem beneficjenta. I tutaj roszczenia opieramy na podstawie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia bądź nienależnego świadczenia. Mamy wyznaczone rozprawy w niektórych sprawach. Czekamy na te rozprawy i na rozstrzygnięcia sądu.
0: Pani Zofia z okolic Olsztyna nie dość, że zimę przeżyła bez sprawnego pieca, to jeszcze okazało się, że musi oddać pieniądze.
4: Ja mam dług 68 tysięcy plus procenty. Ja to tak oceniam, tak jak na wnuczka. To jest normalne oszustwo.
0: Nowe przepisy pozwolą także rozłożyć zaległości na raty, a w niektórych przypadkach nawet je umorzyć. Warunkiem będzie zgłoszenie sprawy organom ścigania. Projekt trafi do Sejmu. W całym kraju problem dotyczy 8 tysięcy osób. Badacze Instytutu Pamięci Narodowej szukają w Otwocku zbiorowych mogił żołnierzy Armii Krajowej. Pod Warszawą mogą znajdować się szczątki 600 oficerów rozstrzelanych przez NKWD.
5: Prace terenowe na posesji przy ulicy Poniatowskiego w Otwocku rozpoczęły się 10 sierpnia. Pracownicy IPN wytypowali to miejsce po wcześniejszej kwerendzie wielu dokumentów. Teren przez lata był kojarzony z tajnym pochówkiem, a w ostatnich latach został oznaczony na przyległych sosnach drewnianymi figurkami religijnymi. Nie znaleźliśmy na tym terenie żadnych szczątków, ale to nie koniec naszej pracy, mówi mi rzecznik IPN dr Rafał Kościański.
6: Tych miejsc w Otwocku może być wiele, także musimy poczekać tak naprawdę na kolejne efekty analiz źródłowych.
5: Wniosek o przeprowadzenie prac poszukiwawczych złożył prezydent Otwocka. Prace badawcze IPN obejmują zbrodnie popełnione w latach 1944-1946. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
0: To największy kryzys sycylijskiej infrastruktury lotniskowej od 20 lat. Tak obecne problemy związane z erupcją Etny określa spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii.
7: Spółka poinformowała, że między 6 a 12 sierpnia z powodu obecności popiołu w atmosferze około 630 lotów zaplanowanych w Katanii przekierowano na inne lotniska. Jednocześnie z 1974 zaplanowanych połączeń 711 zostało odwołanych. Część ruchu przejęły lotniska w Comiso, Palermo i Trapani. SAK podkreśla, że przekierowanie setek lotów wymagało stałej koordynacji między lotniskami, liniami lotniczymi, władzami i operatorami, aby zapewnić pasażerom możliwie sprawne połączenia. Spółka zapewnia, że nadal pracuje nad przywróceniem pełnej działalności lotniska w Katanii, gdy tylko pozwolą na to warunki. Lotnisko Fontana Rossa pozostaje zamknięte dla operacji lotniczych do godziny 8 rano w piątek 14 sierpnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W nocy od 8 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, 11 w centrum, do 15 nad samym morzem. W rejonach podgórskich Karpat 7 stopni. W piątek na ogół pogodnie, temperatura w dzień od 23 stopni na wschodzie i południu kraju, 26 w centrum i na północy, do 29 na krańcach zachodnich Polski.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: pani. Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą.

0: Minęła 23. 3 lata więzienia grozi mężczyźnie, którego pies dotkliwie pogryzł 50-letnią kobietę. W Chorzowie trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. W Gliwicach młoda rowerzystka wpadła pod samochód.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie pogryzienia przez psa. Do zdarzenia doszło w marcu w centrum Częstochowy.
2: Podczas spaceru alejami Najświętszej Marii Panny 50-latka z psem została zaatakowana przez amstafa. Kobieta doznała trwałego oszpecenia twarzy. Na ławie oskarżonych zasiądzie właściciel agresywnego psa, który zdaniem śledczych nie dopilnował zwierzęcia. Dodatkowo mężczyzna w chwili zdarzenia miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. 45-letni Robert M. oskarżony jest o nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy. Grożą mu 3 lata więzienia.
0: Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Słabikowski. Trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. Grupa rusza od września przy Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Utrata bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu i każdy przeżywa ją inaczej. Dlatego ważne jest wsparcie w tym czasie, stwierdziła Klaudia Janik, psycholog.
3: Ta grupa jest właśnie taką przestrzenią przede wszystkim do rozmawiania o tych emocjach, które towarzyszą w procesie żałoby. Miejscem takim, gdzie rozmawiamy też o tym, w jaki sposób przeżywamy tą żałobę, jak reaguje nasze ciało. Też takim ważnym zasobem grupy są po prostu inni ludzie. I to doświadczenie, że ktoś rozumie, o czym ja mówię, jest też bardzo ważne dla tych osób.
0: Przed rozpoczęciem udziału w spotkaniach odbywa się indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z psychologiem. Spotkania będą się odbywały w każdą środę w godzinach od 13 do 14.30.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Gliwicka policja opublikowała nagranie ze zdarzenia drogowego, do którego doszło w rejonie ulicy Zielińskiego. 15-letnia rowerzystka wpadła pod samochód i z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak powiedziała Marzyna Szwed z gliwickiej policji, filmik opublikowano jako przestrogę.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że dziewczyna jadąc na rowerze patrzyła w telefon, który trzymała w ręku. Nie obserwowała drogi i wjechała bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Na nagraniu, które zostało opublikowane na stronie Policji Śląskiej, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze. Podczas jazdy telefon powinien być schowany, a cała uwaga powinna koncentrować się na drodze.
0: Materiały z tego zdarzenia zostaną przesłane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność na drodze. Coraz bliżej 4. miejskiego basenu w Katowicach. Kompleks sportowo-rekreacyjny powstanie w Kostuchnie. Miasto wybrało najkorzystniejszą ofertę w przetargu. O szczegółach Joanna Opas.
5: 4. basen ma powstać przy ulicy Boja Żeleńskiego na terenie podawnej kopalni Boże Dary. W zeszłym roku miasto przejęło ten teren od spółki restrukturyzacji kopalni. Basen sportowy będzie się składał z 6 torów. Oprócz tego będzie też basen rekreacyjny, jacuzzi, sauny oraz inne wodne atrakcje. Będzie też 80-metrowa zjeżdżalnia i wielofunkcyjna sala sportowa. Wykorzystane zostaną ciepłe pogórnicze wody dołowe, które będą służyć do ogrzewania obiektu. Na dachu budynku natomiast zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.
0: Wartość tej inwestycji to ponad 56 milionów złotych. Jeśli nie wpłynie żadne odwołanie w przetargu, to czas realizacji tego zadania wyniesie 32 miesiące. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni Celsjusza.

0: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że decyzja o zmianie zasad Starlinka dla Polaków to błąd. Od 17 sierpnia Polska ma już nie być częścią wspólnego europejskiego regionu usługi. W praktyce oznacza to dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminal Starlinka za granicę.
1: Premier powiedział, że strona amerykańska nie potrafi nam dzisiaj wytłumaczyć, co takiego się stało, że Polska wypadła ze wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Rome. Jak mówił, niektórzy Amerykanie sugerują, że był to po prostu błąd i trzeba go naprawiać. Poinformował, że dostaliśmy zapewnienia, że sprawa zostanie jeszcze raz przez nich przeanalizowana. Donald Tusk poinformował, że rząd analizuje możliwość wprowadzenia podatku cyfrowego, ale jak dodał, nie może to narazić na szwank relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Zaznaczył, że kluczowe w tej sytuacji byłoby stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące podpisania wprowadzającej ten podatek ustawy.
2: Więc jeśli będziecie mieli okazję, nie bójcie się, nawet jeśli prezydent będzie pochukiwał albo robił jakieś takie zapytajcie go, jak by się zachował, gdyby rzeczywiście to trafiło do niego na stół do podpisu.
1: Pod koniec czerwca prezydent Donald Trump zagroził, że nałoży 100% cła na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych, co dotknie amerykańskie firmy technologiczne. Podkreślał, że zrobi to niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Od poniedziałku wraca program osłonowy Ceny paliw niżej. Podatek od paliw spadnie z 23 do 8%. Nowa odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Analityk rynku paliw Dawid Czopek nie jest zaskoczony powrotem rządowego programu, choć jak zastrzega, jest to rozwiązanie krótkoterminowe.
3: W dużej mierze będzie to zależało oczywiście od tego, jaki będzie poziom cen paliw, gotowych paliw przede wszystkim. Natomiast pamiętajmy, że program jest kosztowny. To nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność, bo on kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
0: W przypadku oleju napędowego można spodziewać się spadku ceny do 7 zł i 20 groszy za litr. PiS formalnie wykluczył 38 posłów i dwóch senatorów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Sąd koleżeński stwierdził, że członkami partii nie mogą być politycy, którzy założyli własny klub, mówi rzecznik dyscypliny Karol Karski.
4: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości decydował w sprawie osób, które dokonały ciężkiego naruszenia obowiązków statutowych członka Prawa i Sprawiedliwości, tym samym postawiły się poza naszym ugrupowaniem, czyli po prostu będąc członkami PiS-u, wystąpili z klubu PiS-u i utworzyli inny klub parlamentarny. No, takiego szpagatu nie daje się utrzymać. Coś tam po prostu w końcu pęka.
0: Sąd koleżeński PiS nie podjął decyzji w sprawie polityków, którzy nie złożyli deklaracji o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach. Chodzi m.in. o Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Dziewczynka, która kilka dni temu wypadła z 5. piętra bloku w Łomży, trafi do pieczy zastępczej. Tak zdecydował sąd rodzinny, mówi sędzia Jan Leszczewski.
5: Przed tym posiedzeniem sądu opiekę sprawował ojciec. Sąd dzisiaj po przeprowadzonej rozprawie uznał, że w tym przypadku należy zastosować instytucjonalną pieczę zastępczą, gdyż zdaniem sądu rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić tej opieki.
0: Chodzi o wydarzenia, do których doszło w niedzielę. Matka dziecka była pod wpływem alkoholu i spała, a ojciec wówczas był za granicą. Czterolatka wyszła na balkon, wspięła się na barierkę i spadła z 5. piętra. Dziecko uratowali sąsiedzi, którzy na dole rozciągnęli koc. Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3 w finale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. To był jednak dopiero jej pierwszy finał w obecnym sezonie. W najbliższym notowaniu Polka awansuje na 5. miejsce. Amerykanie mają kolejnego multimilionera. Padła główna wygrana w loterii Powerball.
6: Mamy dla Was wiadomość z ostatniej chwili. Jest jeden zwycięzca ostatniego losowania loterii Powerball. Kupon warty ponad miliard dolarów z poprawnie wytypowanymi numerami został wysłany w Illinois. Informują wszystkie najważniejsze media w Stanach Zjednoczonych. Według lokalnych przepisów zwycięzca będzie mógł pozostać anonimowy. Po odliczeniu podatków Do wypłaty dla wygranego zostanie kwota 450 milionów dolarów. Tak wysokich opłat dla fiskusa można uniknąć, decydując się na wypłacanie całej losowanej sumy przez blisko 30 lat. Nikt jednak praktycznie nie decyduje się na takie rozwiązanie. Ostatnie losowanie Powerball było 44 z rzędu w bieżącym cyklu kumulacji, trwającym od czasu ostatniej wygranej 2 maja. Był to również pierwszy cykl kumulacji obejmujący graczy z Wielkiej Brytanii. Odkąd 21 lipca rozpoczęto tam sprzedaż losów Powerball, oczekuje się, że udział graczy z Wysp i wynikające z tego poszerzenie grona uczestników przyczynią się do szybkiego wzrostu kumulacji oraz zwiększą szansę na osiągnięcie wyższych głównych wygranych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Na termometrach od 8 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, 11 w centrum, do 15 nad samym morzem, w rejonach podgórskich Karpat 7. W piątek na ogół pogodnie, temperatura od 23 stopni na wschodzie i południu kraju, 26 w centrum i na północy, do 29 na krańcach zachodnich.
7: Jedynka. Polskie Radio.

Fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, bo nie miałem czapki na zimę, no.

0: Minęła 23. 3 lata więzienia grozi mężczyźnie, którego pies dotkliwie pogryzł 50-letnią kobietę. W Chorzowie trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. W Gliwicach młoda rowerzystka wpadła pod samochód.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie pogryzienia przez psa. Do zdarzenia doszło w marcu w centrum Częstochowy.
2: Podczas spaceru alejami Najświętszej Marii Panny 50-latka z psem została zaatakowana przez amstafa. Kobieta doznała trwałego oszpecenia twarzy. Na ławie oskarżonych zasiądzie właściciel agresywnego psa, który zdaniem śledczych nie dopilnował zwierzęcia. Dodatkowo mężczyzna w chwili zdarzenia miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. 45-letni Robert M. oskarżony jest o nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy. Grożą mu 3 lata więzienia.
0: Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Słabikowski. Trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. Grupa rusza od września przy Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Utrata bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu i każdy przeżywa ją inaczej. Dlatego ważne jest wsparcie w tym czasie, stwierdziła Klaudia Janik, psycholog.
3: Ta grupa jest właśnie taką przestrzenią przede wszystkim do rozmawiania o tych emocjach, które towarzyszą w procesie żałoby. Miejscem takim, gdzie rozmawiamy też o tym, w jaki sposób przeżywamy tą żałobę, jak reaguje nasze ciało. Też takim ważnym zasobem grupy są po prostu inni ludzie. I to doświadczenie, że ktoś rozumie, o czym ja mówię, jest też bardzo ważny dla tych osób.
0: Przed rozpoczęciem udziału w spotkaniach odbywa się indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z psychologiem. Spotkania będą się odbywały w każdą środę w godzinach od 13 do 14.30.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Gliwicka policja opublikowała nagranie ze zdarzenia drogowego, do którego doszło w rejonie ulicy Zielińskiego. 15-letnia rowerzystka wpadła pod samochód i z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak powiedziała Marzyna Szwed z gliwickiej policji, filmik opublikowano jako przestrogę.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że dziewczyna jadąc na rowerze patrzyła w telefon, który trzymała w ręku. Nie obserwowała drogi i wjechała bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Na nagraniu, które zostało opublikowane na stronie Policji Śląskiej, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze. Podczas jazdy telefon powinien być schowany, a cała uwaga powinna koncentrować się na drodze.
0: Materiały z tego zdarzenia zostaną przesłane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność na drodze. Coraz bliżej 4. miejskiego basenu w Katowicach. Kompleks sportowo-rekreacyjny powstanie w Kostuchnie. Miasto wybrało najkorzystniejszą ofertę w przetargu. O szczegółach Joanna Opas.
5: 4. basen ma powstać przy ulicy Boja Żeleńskiego na terenie podawnej kopalni Boże Dary. W zeszłym roku miasto przejęło ten teren od spółki restrukturyzacji kopalni. Basen sportowy będzie się składał z 6 torów. Oprócz tego będzie też basen rekreacyjny, jacuzzi, sauny oraz inne wodne atrakcje. Będzie też 80-metrowa zjeżdżalnia i wielofunkcyjna sala sportowa. Wykorzystane zostaną ciepłe pogórnicze wody dołowe, które będą służyć do ogrzewania obiektu. Na dachu budynku natomiast zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.
0: Wartość tej inwestycji to ponad 56 milionów złotych. Jeśli nie wpłynie żadne odwołanie w przetargu, to czas realizacji tego zadania wyniesie 32 miesiące. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni Celsjusza.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie dotyczące masowego wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestry MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.
1: Z ustaleń prokuratury wynika, że hakerzy weszli w posiadanie danych pacjentów zgromadzonych w systemie MyDoctor najpóźniej 6 sierpnia. Łupem cyberprzestępców padły imiona i nazwiska, numery PESEL, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej oraz dane dotyczące stanu zdrowia, jak treść notatek z wizyt lekarskich czy informacji o wystawionych receptach. Sprawcy ataku ominęli lub przełamali systemy bezpieczeństwa i dostali się do infrastruktury na platformie chmurowej MyDoctor. Później wysłali wycinek danych do redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. Była tam chociażby wewnętrzna korespondencja firmy MyDoctor. Cyberprzestępcom może grozić do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Po wycieku danych konsekwencje mogą grozić również przychodniom, które korzystały z platformy, pisze o tym Rzeczpospolita. Chodzi o nawet 12 tysięcy placówek w całym kraju. Od poniedziałku wraca program osłonowy Ceny paliw niżej. Premier Donald Tusk powiedział, że kierowcy odczują obniżkę w portfelach. Podatek od paliw spadnie z 23 do 8%. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że choć nie wiadomo jeszcze, czy będą to takie same rozwiązania jak poprzednie, ceny paliw spadną.
2: Ale jeśli tak, to niezależnie od tego, w którą stronę będą szły ceny paliw na rynku krajowym, odzwierciedlając zachowania cen na rynku ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, na pewno ceny benzyny oleju napędowego spadną. Będą to korekty mniej więcej od 70-80 groszy do 90 złotówki. Pytanie i zasadnicze znaczenie będzie miała tutaj ta kwestia ustalenia mechanizmu maksymalnej ceny paliwa.
0: W przypadku oleju napędowego można spodziewać się spadku ceny do 7 zł i 20 groszy za litr. Program ma obowiązywać do końca sierpnia. W Toruniu uczczono pamięć żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego Władysława Majtyki, Władysława Kloca i Stefana Urbana. W 1946 roku skazano ich w procesie pokazowym i rozstrzelano. Hołd bohaterom oddali przedstawiciele IPN, władze miasta i rodziny.
3: Cześć i chwała bohaterom!
4: Doktor Alicja Paczowska-Hałkę, pracownik Biura Edukacji Narodowej w Bydgoszczy.
5: Pokazowy proces i szybki wyrok.
4: Bardzo szybki, 5 i 6 sierpnia odbyła się rozprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Bydgoszczy na sesjach wyjazdowych, jedna w Wąbrzeźnie, druga w Toruniu, a już 13 sierpnia odbyła się egzekucja, czyli czas w zasadzie skorzystania z łaski, odwołania się był naprawdę bardzo krótki i właściwie załatwiano to przez telegramy. Podejmowali podobne działania jak wszystkie inne oddziały zbrojne walczące w tym czasie z okupacją sowiecką i z komunistami. Rekwirowali broń milicjantom, działaczom PPR, rozliczali się z tymi, którzy donosili.
0: Ofiary służyły w oddziale Henryka Siwonia Ruczaja, który walczył w powiatach toruńskim, wąbrzeskim, brodnickim i grudziąckim. W Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Żadnemu z reprezentantów Polski nie udało się wczoraj wywalczyć medalu. O szczegółach Rafał Bała.
6: Czwartek dla reprezentacji Polski stało w Birmingham pod znakiem eliminacji i jednego tylko finału. W decydującym biegu na 3000 metrów z przeszkodami wystartowało aż 3 biało-czerwone. Były jednak zaledwie tłem dla czołówki. Najlepsza z nich, Agnieszka Chorzępa, zajęła 9 miejsce z czasem 9 minut 36 sekund i 14 setnych. Kinga Królik była 13, Alicja Konieczek 14. Najlepszy czas półfinałów na 400 metrów uzyskała Natalia Bokowiecka. Obrończyni mistrzowskiego tytułu sprzed 2 lat przebiegła ten dystans w 49,57 sekundy. Po raz pierwszy w tym sezonie złamała barierę 50 sekund i wyrasta na główną kandydatkę do złota. Dobrze w kwalifikacjach rzucali nasi oszczepnicy. Dawid Wegner 82,40 cm, Marcin Krukowski 79,71. Obu zobaczymy w finale, a o medal skoków z wyż powalczy Maria Żodzik. Niedawno doznała kontuzji, ale wróciła do rywalizacji i bez problemu skoczyła w kwalifikacjach 1,91 m. Odpadły Maja Słodzińska i Wiktoria Mionso, a w eliminacjach na 3000 metrów z przeszkodami nie udało się Maciejowi Megierowi i Adamowi Bajorskiemu. Po 4 dniach rywalizacji Polska ma na koncie 3 medale. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
0: Z kolei Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3 w finale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Na termometrach od 8 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, przez 11 w centrum do 15 nad morzem. W piątek na ogół będzie pogodnie, temperatura od 23 na wschodzie i południu, 26 stopni w centrum i najcieplej na krańcach zachodnich i północy, 29 stopni.
7: Jedynka. Polskie Radio.

Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego. Wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win.

tu ciemno, trochę tu smutno. Otwórzcie proszę okna, witrażem wpuść.

0: Minęła 23. 3 lata więzienia grozi mężczyźnie, którego pies dotkliwie pogryzł 50-letnią kobietę. W Chorzowie trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. W Gliwicach młoda rowerzystka wpadła pod samochód.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie pogryzienia przez psa. Do zdarzenia doszło w marcu w centrum Częstochowy.
2: Podczas spaceru alejami Najświętszej Marii Panny 50-latka z psem została zaatakowana przez amstafa. Kobieta doznała trwałego oszpecenia twarzy. Na ławie oskarżonych zasiądzie właściciel agresywnego psa, który zdaniem śledczych nie dopilnował zwierzęcia. Dodatkowo mężczyzna w chwili zdarzenia miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. 45-letni Robert M. oskarżony jest o nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy. Grożą mu 3 lata więzienia.
0: Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Słabikowski. Trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. Grupa rusza od września przy Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Utrata bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu i każdy przeżywa ją inaczej. Dlatego ważne jest wsparcie w tym czasie, stwierdziła Klaudia Janik, psycholog.
3: Ta grupa jest właśnie taką przestrzenią przede wszystkim do rozmawiania o tych emocjach, które towarzyszą w procesie żałoby. Miejscem takim, gdzie rozmawiamy też o tym, w jaki sposób przeżywamy tą żałobę, jak reaguje nasze ciało. Też takim ważnym zasobem grupy są po prostu inni ludzie. I to doświadczenie, że ktoś rozumie, o czym ja mówię, jest też bardzo ważne dla tych osób.
0: Przed rozpoczęciem udziału w spotkaniach odbywa się indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z psychologiem. Spotkania będą się odbywały w każdą środę w godzinach od 13 do 14.30.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Gliwicka policja opublikowała nagranie ze zdarzenia drogowego, do którego doszło w rejonie ulicy Zielińskiego. 15-letnia rowerzystka wpadła pod samochód i z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak powiedziała Marzyna Szwed z gliwickiej policji, filmik opublikowano jako przestrogę.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że dziewczyna jadąc na rowerze patrzyła w telefon, który trzymała w ręku. Nie obserwowała drogi i wjechała bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Na nagraniu, które zostało opublikowane na stronie Policji Śląskiej, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze. Podczas jazdy telefon powinien być schowany, a cała uwaga powinna koncentrować się na drodze.
0: Materiały z tego zdarzenia zostaną przesłane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność na drodze. Coraz bliżej 4. miejskiego basenu w Katowicach. Kompleks sportowo-rekreacyjny powstanie w Kostuchnie. Miasto wybrało najkorzystniejszą ofertę w przetargu. O szczegółach Joanna Opas.
5: 4. basen ma powstać przy ulicy Boja Żeleńskiego na terenie podawnej kopalni Boże Dary. W zeszłym roku miasto przejęło ten teren od spółki restrukturyzacji kopalni. Basen sportowy będzie się składał z 6 torów. Oprócz tego będzie też basen rekreacyjny, jacuzzi, sauny oraz inne wodne atrakcje. Będzie też 80-metrowa zjeżdżalnia i wielofunkcyjna sala sportowa. Wykorzystane zostaną ciepłe pogórnicze wody dołowe, które będą służyć do ogrzewania obiektu. Na dachu budynku natomiast zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.
0: Wartość tej inwestycji to ponad 56 milionów złotych. Jeśli nie wpłynie żadne odwołanie w przetargu, to czas realizacji tego zadania wyniesie 32 miesiące. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni Celsjusza.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie dotyczące masowego wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestry MyDoktor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.
1: Z ustaleń prokuratury wynika, że hakerzy weszli w posiadanie danych pacjentów zgromadzonych w systemie MyDoktor najpóźniej 6 sierpnia. Łupem cyberprzestępców padły imiona i nazwiska, numery PESEL, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej oraz dane dotyczące stanu zdrowia, jak treść notatek z wizyt lekarskich czy informacji o wystawionych receptach. Sprawcy ataku ominęli lub przełamali systemy bezpieczeństwa i dostali się do infrastruktury na platformie chmurowej MyDoktor. Później wysłali wycinek danych do redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. Była tam chociażby wewnętrzna korespondencja firmy MyDoktor. Cyberprzestępcom może grozić do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Po wycieku danych konsekwencje mogą grozić również przychodniom, które korzystały z platformy, pisze o tym Rzeczpospolita. Chodzi o nawet 12 tysięcy placówek w całym kraju. Od poniedziałku wraca program osłonowy Ceny paliw niżej. Premier Donald Tusk powiedział, że kierowcy odczują obniżkę w portfelach. Podatek od paliw spadnie z 23 do 8%. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że choć nie wiadomo jeszcze, czy będą to takie same rozwiązania jak poprzednie, ceny paliw spadną.
2: Ale jeśli tak, to niezależnie od tego, w którą stronę będą szły ceny paliw na rynku krajowym, odzwierciedlając zachowania cen na rynku ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, na pewno ceny benzyny oleju napędowego spadną. Będą to korekty mniej więcej od 70-80 groszy do 90 złotówki. Pytanie i zasadnicze znaczenie będzie miała tutaj ta kwestia ustalenia mechanizmu maksymalnej ceny paliwa.
0: W przypadku oleju napędowego można spodziewać się spadku ceny do 7 zł i 20 groszy za litr. Program ma obowiązywać do końca sierpnia. W Toruniu uczczono pamięć żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego Władysława Majtyki, Władysława Kloca i Stefana Urbana. W 1946 roku skazano ich w procesie pokazowym i rozstrzelano. Hołd bohaterom oddali przedstawiciele IPN, władze miasta i rodziny.
3: Cześć i chwała bohaterom!
4: Doktor Alicja Paczowska-Hałkę, pracownik Biura Edukacji Narodowej w Bydgoszczy.
5: Pokazowy proces i szybki wyrok.
4: Bardzo szybki, 5 i 6 sierpnia odbyła się rozprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Bydgoszczy na sesjach wyjazdowych, jedna w Wąbrzeźnie, druga w Toruniu, a już 13 sierpnia odbyła się egzekucja, czyli czas w zasadzie skorzystania z łaski, odwołania się był naprawdę bardzo krótki i właściwie załatwiano to przez telegramy. Podobne działania jak wszystkie inne oddziały zbrojne walczące w tym czasie z okupacją sowiecką i z komunistami. Rekwirowali broń milicjantom, działaczom PPR, rozliczali się z tymi, którzy donosili.
0: Ofiary służyły w oddziale Henryka Siwonia Ruczaja, który walczył w powiatach toruńskim, wąbrzeskim, brodnickim i grudziąckim. W Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Żadnemu z reprezentantów Polski nie udało się wczoraj wywalczyć medalu. O szczegółach Rafał Bała.
6: Czwartek dla reprezentacji Polski stał w Birmingham pod znakiem eliminacji i jednego tylko finału. W decydującym biegu na 3000 metrów z przeszkodami wystartowało aż 3 biało-czerwone. Były jednak zaledwie tłem dla czołówki. Najlepsza z nich, Agnieszka Chorzępa, zajęła 9 miejsce z czasem 9 minut 36 sekund i 14 setnych. Kinga Królik była 13, Alicja Konieczek 14. Najlepszy czas półfinałów na 400 metrów uzyskała Natalia Bukowiecka. Obrończyni mistrzowskiego tytułu sprzed 2 lat przebiegła ten dystans w 49,57 sekundy. Po raz pierwszy w tym sezonie złamała barierę 50 sekund i wyrasta na główną kandydatkę do złota. Dobrze w kwalifikacjach rzucali nasi oszczepnicy. Dawid Wegner 82,40 cm, Marcin Krukowski 79,71. Obu zobaczymy w finale, a o medal skoków z wyż powalczy Maria Żodzik. Niedawno doznała kontuzji, ale wróciła do rywalizacji i bez problemu skoczyła w kwalifikacjach 1,91 m. Odpadły Maja Słodzińska i Wiktoria Miąso, a w eliminacjach na 3000 metrów z przeszkodami nie udało się Maciejowi Megierowi i Adamowi Bajorskiemu. Po 4 dniach rywalizacji Polska ma na koncie 3 medale. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
0: Z kolei Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3 w finale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Na termometrach od 8 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, przez 11 w centrum do 15 nad morzem. W piątek na ogół będzie pogodnie, temperatura od 23 na wschodzie i południu, 26 stopni w centrum i najcieplej na krańcach zachodnich i północy, 29 stopni.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: Czas na informacje dla kierowców. Zaprasza Anna Juśkiewicz.
1: Dzień dobry, witam. Od północy do chwili obecnej śląscy policjanci odnotowali 6 zdarzeń drogowych. Z ostatnich mamy kolizję w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie na ulicy Zdrojowej samochód wjechał w drzewo. Okoliczności zdarzenia nie znamy. Wiemy jednak, że nikt z tego powodu nie ucierpiał, ale utrudnienia są. To na skrzyżowaniu ulicy Zdrojowej z ulicą Staszica, więc ostrzegamy. W tej chwili na śląskich drogach ruch niewielki. Kierowcy utrudnień nie sygnalizują, choć ich troszkę mamy, no chociażby tych wynikających z prac drogowych. Od wczoraj takowe w katowickiej Ligocie. Rozpoczęły się bowiem prace na dużym skrzyżowaniu zbiegu Ligockiej, Panewnickiej i Medyków. Wymieniana będzie nawierzchnia tego skrzyżowania, a prace potrwają do końca sierpnia, zatem zachowajmy ostrożność. 691 400 400 przypominam Państwu telefon do autoradia Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
0: Minęła 6:30. Na informacje w skrócie zaprasza Piotr Pagiła.
2: W przeddzień święta w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pątniczych. Wejścia pielgrzymek rozpoczęły się po godzinie 5:00. Pierwsza była piesza pielgrzymka siedlecka. 48-letni pracownik zginął wczoraj w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Do wypadku doszło podczas prac demontażowych. Okoliczności tragedii są wyjaśniane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku oraz służby kopalni. Ponad 220 tysięcy złotych dofinansowania otrzymały Tychy na realizację projektów społecznych. Dzięki temu mieszkańcy otrzymają dostęp do nowych form wsparcia, które będą odpowiadać na ich rzeczywiste potrzeby. PiS formalnie wykluczył 38 posłów i 2 senatorów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Sąd koleżeński partii stwierdził, że członkami PiS-u według statutu ugrupowania nie mogą być politycy, którzy wystąpili z klubu PiS i założyli własne.
3: Radia.
0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Izabela Kuczyńska
0: i Piotr Balasz. Iga Świątek, królową Toronto, wygrała swój pierwszy turniej w tym sezonie i w finale rozbiła Jelenę Rybakinę. Świątek
3: takes the title in Toronto. Wraca program CPN. Paliwa będą tańsze od poniedziałku do końca wakacji.
4: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%.
0: Alarm w 2 nadbałtyckich krajach NATO. Nad Łotwą zestrzelony wrogi dron. Finlandia zawiesza ruch lotniczy i morski.
3: Kibice i sama Iga Świątek czekali na to od prawie roku, gdy wygrała swój ostatni turniej w Korei Południowej.
0: Polka znów na szczycie. W Toronto dotarła do finału, a w nim nie dała żadnych szans Jelenie Rybakinie z Kazachstanu.
3: Wygrała z nią 6-2, 6-3. National Bank Open presented by Rogers
5: Champion Iga Świątek. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że to powrót polskiej tenisistki na szczyt. W finale Jelena Rybakina w żaden sposób nie potrafiła przeciwstawić się świetnie grającej Świątek.
6: Thank you so much. Thank you guys.
5: Na ceremonii zaraz po meczu Iga Świątek nawiązała do bardzo trudnych dla niej ostatnich miesięcy. Chcę zadedykować ten tytuł wszystkim, którzy mierzą się z niesprawiedliwą oceną i hejtem. Po prostu nie poddawajcie się, rozwijajcie się i skupiajcie się na sobie, bo wiecie, co jest dla Was najważniejsze. Pamiętajcie też zawsze o tym, co przed Wami, jakie możliwości na Was czekają, podkreślała nasza tenisistka z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Z Toronto Świątek przenosi się do Cincinnati, gdzie będzie broniła tytułu.
3: I to będzie ostatni sprawdzian przed wielkoszlemowym US Open, który rusza pod koniec sierpnia.
0: Wraca program CPN. Paliwo będzie tańsze od poniedziałku.
3: Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska ceny spadną mniej więcej o złotówkę za litr, a ulga będzie obowiązywać do końca wakacji.
4: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół. 1 września zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%.
0: Czy decyzja rządu ulży kierowcom? Pytaliśmy o to na jednej ze stacji.
7: Tak, jak najbardziej.
8: Może być, jeśli to zda egzamin.
7: Ale są też pytania, dlaczego ulga będzie obowiązywać tylko do końca wakacji.
0: Bo to bardzo kosztowny program, wyjaśnia analityk rynku paliw Dawid Czopek.
8: To nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność, bo on kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
7: Na koszt pierwszej wersji programu CPN sięgnął blisko 5 miliardów złotych.
0: Dziewczynka, która kilka dni temu padła z balkonu z piątego piętra jednego z łomżyńskich bloków, trafi do pieczy zastępczej.
7: Decyzję o odebraniu dziecka rodzicom podjął Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łomży.
0: Sędzia Jan Leszczewski zastrzega, że to nie przesądza o dalszych losach dziecka.
9: Jest to rozstrzygnięcie tymczasowe na czas prowadzonego postępowania. Postanowienie podlega natychmiastowej wykonalności, to znaczy się nie czeka na uprawomocnienie się postanowienia, tylko z chwilą jego wydania musi być wykonane.
7: Do zdarzenia doszło w niedzielę. Matka dziecka była pod wpływem alkoholu i spała. Ojciec był wówczas za granicą.
0: Czterolatka wyszła na balkon i wspięła się na barierkę. Spadła. Dziecko uratowali sąsiedzi, którzy rozciągnęli koc i zamortyzowali jej upadek.
10: To są aktualności jedynki.
7: SpaceX wycofuje się z planowanych ograniczeń wobec Polski w kwestii programu Starlink Roam.
0: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski otrzymał odpowiedź od firmy Elona Muska i zapewnienie, że polscy klienci nie będą objęci nowymi zasadami.
11: To dobra wiadomość dla polskich użytkowników. Oczekuję teraz, że deklaracja SpaceX zostanie szybko przełożona na praktykę i firma będzie informować klientów na bieżąco. Polacy korzystający ze Starlinka muszą być traktowani na równych zasadach jak użytkownicy w innych państwach europejskich. I to udało się dzięki staraniom moim Ministerstwa Cyfryzacji dopiąć.
7: Bo już od poniedziałku Polska miała przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam. To oznaczałoby w praktyce dodatkowe obowiązki dla polskich użytkowników.
0: Przedstawiciele SpaceX mieli sugerować, iż wykluczenie Polski z systemu było wynikiem błędu.
7: Alarm w dwóch nadbałtyckich krajach należących do NATO, Łotwa i Finlandia, reagują na kolejną wymianę ciosów między Rosją i Ukrainą z wykorzystaniem dronów.
0: Jeden z bezzałogowców wleciał nocą nad Łotwę i tu poderwane sojusznicze myśliwce zestrzeliły wrogą maszynę. Łotewskie służby już alarm odwołały.
7: Z kolei Helsinki z uwagi na potencjalne zagrożenie zdecydowały się na tymczasowe wstrzymanie ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej części Zatoki Fińskiej.
0: Nocą Ukraina wysłała swoje drony m.in. w stronę Petersburga i graniczącego z Finlandią obwodu leningradzkiego. Rosja zestrzeliła kilkanaście bezzałogowców.
7: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju tenisistek w Toronto. Rozstawiona z numerem 7, Polka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną w dwóch setach do 2-3. Świątek wywalczyła 26 tytuł w karierze, a 12 w turniejach rangi WTA 1000, które tej randze ustępują tylko wielkim szlemom. To jednocześnie pierwszy triumf byłej liderki światowego rankingu w tym sezonie. Po raz ostatni zwyciężyła we wrześniu ubiegłego roku w Seulu. Jagiellonia Białystok awansowała do decydującej czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca po wygranej z Rangers 2-1 u siebie w rewanżu w Glasgow zremisowali 1-1. Nie powiodło się Górnikowi Zabrze. Na tym samym etapie wicemistrz Polski nie zdołał odrobić jednobramkowej straty z pierwszego spotkania z Ferencvaroszem i w rewanżu u siebie tylko zremisował 1-1. A to oznacza, że zagra w decydującej rundzie kwalifikacji do Conference League. Na tym etapie wystąpi również Raków Częstochowa, który w rewanżowym spotkaniu trzeciej rundy kwalifikacji pokonał na wyjeździe szwedzki zespół Hammarby 1-0. Lech Poznań walczący o czwartą rundę kwalifikacji do Ligi Europy nie dotarł wczoraj na czas na mecz z Klaksvík na Wyspach Owczych. Spotkanie zostało przełożone na dzisiaj. Kolejorz po pierwszym meczu ma jednobramkową przewagę. W Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Żadnemu z reprezentantów Polski nie udało się wczoraj wywalczyć medalu. O szczegółach Rafał Bała.
13: Czwartek dla reprezentacji Polski stał w Birmingham pod znakiem eliminacji i jednego tylko finału. W decydującym biegu na 3000 metrów z przeszkodami wystartowało aż trzy biało-czerwone. Były jednak zaledwie tłem dla czołówki. Najlepsza z nich, Agnieszka Chorzępa, zajęła 9 miejsce z czasem 9 minut 36 sekund i 14 setnych. Kinga Królik była 13, Alicja Konieczek 14. Najlepszy czas półfinałów na 400 metrów uzyskała Natalia Bukowiecka. Obrończyni mistrzowskiego tytułu sprzed 2 lat przebiegła ten dystans w 49,57 sekundy. Po raz pierwszy w tym sezonie złamała barierę 50 sekund i wyrasta na główną kandydatkę do złota. Dobrze w kwalifikacjach rzucali nasi oszczepnicy. Dawid Wegner 82,40 cm, Marcin Krukowski 79,71. Obu zobaczymy w finale, a o medal skoków z wyż powalczy Maria Żodzik. Niedawno doznała kontuzji, ale wróciła do rywalizacji i bez problemu skoczyła w kwalifikacjach 1,91 m. Odpadły Maja Słodzińska i Wiktoria Miąso, a w eliminacjach na 3000 metrów z przeszkodami nie udało się Maciejowi Megierowi i Adamowi Bajorskiemu. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
12: Polacy wciąż mają w Birmingham 3 medale. Ponownie o sporcie za godzinę.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
17: Pogoda.
0: Najchłodniejszy poranek we wschodniej Polsce, miejscami na południu około 7 stopni, a najcieplej na zachodzie i nad morzem do 15. W ciągu dnia upał na zachodnich krańcach do 31 stopni, poza tym 24 na wschodzie i nad morzem oraz 26 w centrum. To kolejny dzień pod znakiem słońca. Pogodnie, nawet bezchmurnie i bez opadów.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
17: Klimat.
0: Jakość powietrza jest o poranku bardzo dobra, jedynie miejscami na południu i na zachodzie dobra. Liczba wydanych ostrzeżeń hydrologicznych w związku z suszą wzrosła od wczoraj o 2 do 87. Zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, ale w województwie lubuskim duże.
17: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.

0: Na informacje w skrócie zaprasza Piotr Pagieła.
1: Przed Dzień Święty w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pątniczych. Wejścia pielgrzymek rozpoczęły się po godzinie 5. Pierwsza była pierwsza pielgrzymka siedlecka. 48-letni pracownik zginął wczoraj w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Do wypadku doszło podczas prac demontażowych. Okoliczności tragedii są wyjaśniane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku oraz służby kopalni. Ponad 220 tysięcy złotych dofinansowania otrzymały Tychy na realizację projektów społecznych. Dzięki temu mieszkańcy otrzymają dostęp do nowych form wsparcia, które będą odpowiadać na ich rzeczywiste potrzeby. PiS formalnie wykluczył 38 posłów i dwóch senatorów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Sąd koleżeński partii stwierdził, że członkami PiS-u według statutu ugrupowania nie mogą być politycy, którzy wystąpili z klubu PiS i założyli własne.
2: Ukraiński atak na największy rosyjski port nad Bałtykiem. Drony uszkodziły instalacje w mieście Ust-Ługa. Administracja obwodu leningradzkiego podała, że obrona powietrzna zestrzeliła 50 bezzałogowców. Ust-Ługa to jeden z kluczowych portów przeładunkowych w Rosji, wyposażony w terminal paliwowy.
3: Według gubernatora obwodu leningradzkiego Aleksandra Drozdienki w Ust-Ługu trwa gaszenie pożaru. W regionie obowiązuje alarm przeciwlotniczy. Czasowo ograniczono ruch na petersburskim lotnisku Pułkowo. Drony atakowały także Moskwę. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu 10 maszyn. Nie ma jeszcze pełnej informacji o ukraińskich atakach na zaplecze agresora. Dzień wcześniej Kijów wysłał bezzałogowce do Baszkirii i Orska. Drony uszkodziły tam rafinerie i centra logistyczne Wildberries. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Prokuratura nadzoruje policyjne śledztwo w sprawie wycieku danych prawie 19 milionów Polaków. Chodzi o dane pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych, które korzystały z usług firmy MyDoktor. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoniski-Ba.
4: Imiona, nazwiska, numery PESEL, numery telefonów komórkowych, adresy poczty elektronicznej, ale również dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści na przykład notatek z wizyt lekarskich, informacje o lekach, które zostały przepisane na receptach.
2: Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do zastrzeżenia numeru PESEL. Można to zrobić także w aplikacji M-Obywatel, ale pamiętajmy, że nie można wtedy wziąć kredytu, kupić czegoś na raty, założyć konta w banku czy wyrobić duplikatu karty SIM. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN. Dzięki obniżce VAT paliwo będzie tańsze mniej więcej o złotego na litrze, mówi premier Donald Tusk.
5: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół. 1 września zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%.
2: Wygaszony z końcem czerwca program CPN sprawił, że po wzroście światowych cen w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie ceny na polskich stacjach były jednymi z najniższych w Europie. We wrześniu ma zostać wydana kluczowa decyzja dla ratowania pojezierza Gnieźnieńskiego. Problem obniżania się poziomu wody w tych jeziorach spowodowany jest działalnością kopalni odkrywkowej pod Koninem oraz zmianami klimatu. Sytuację może zmienić pompowanie wody z kanału Ślesińskiego do zbiorników po odkrywkach węgla brunatnego, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
6: Jeżeli nie będzie zgody na pobieranie wody z kanału Ślesińskiego, nic nie zrobimy. Ta decyzja warunkuje dalszy etap inwestycji. Wierzę, że ona we wrześniu zostanie wydana i będziemy mogli przejść już do budowy systemu rurociągu, żeby tą wodę tam uzupełnić.
2: Sposobem na ratowanie jezior, w których poziom wody spadł o kilka metrów, a linia brzegowa cofnęła się daleko od pomostów i ławek, ma być także wsparcie naturalnej retencji. Pojezierze Gnieźnieńskie nazywane jest niekiedy Małymi Mazurami. To ponad 100 jezior o wysokiej klasie czystości. W Warszawie kierowcy muszą przygotować się na zmianę organizacji ruchu na drogach. W związku z jutrzejszą defiladą służby wyłączą z użytku ponad 50 odcinków stołecznych ulic. Utrudnienia w poruszaniu się po mieście dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej. Już dziś zamknięta zostanie Wisłostrada, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Sama defilada, drodzy Państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od godziny 16 do soboty 15 sierpnia do godziny 16. I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.
2: Wisłostradę można ominąć, korzystając z praskiej strony rzeki, jadąc ulicą Modlińską oraz Jagiellońską. To będzie rekordowy weekend w tych wakacji. Piękna pogoda i kilka wolnych dni ściągają na polskie morze prawdziwe tłumy. W Międzyzdrojach już jest tłoczno zarówno przy molo, jak i na plaży, a turystów przybywa.
8: My dopiero dzisiaj przyjechaliśmy i zostajemy do niedzieli. Piękne miejsce, piękne polskie morze, rodzina, nic więcej nie potrzeba.
9: Państwo na plażę?
10: Tak, na plażę.
9: Pierwszy raz?
10: Nie pierwszy raz.
9: Drugi. Czyli niedawno państwo przyjechali?
10: Tak, przed chwileczką.
11: My mamy parawan.
9: Po co jest parawan na plaży?
11: Żeby sobie rozłożyć taki mulek przed słońcem.
9: Lubisz wakacje?
11: Tak.
9: Jak długie powinny być wakacje?
11: Aż do 10.
2: 10, czyli października, rozumiem. Tak, sierpniowy weekend będzie niestety drogi. Popyt wywindował ceny noclegów. Są one 2, a nawet 3 razy droższe niż w kolejny weekend. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: W studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry.
14: Byłeś kiedyś nad morzem?
13: No właśnie, pamiętasz swoją pierwszą wizytę nad morzem? Ja podobno zacząłem jeść piach. Tak bardzo się spodobała mi ta wielka piaskownica.
14: Nie pamiętam, żeby konsumował piach, ale pamiętam. To było w Mielnie, słuchaj. Jeszcze w latach 80. Wiesz, wtedy pod dywan na Wrotkach wjeżdżałeś.
13: No, proszę bardzo.
14: To co, zaczynamy?
13: No, sport ma do dzisiaj bardzo dobre wieści o poranku.
14: Absolutnie, to są znakomite informacje. Tenisowe na początek. Iga Świątek w kapitalnym stylu 6-2 i 6-3 pokonała w finale turnieju WTA 1000 w Toronto Jelenę Rybaki z Kazachstanu i po raz pierwszy w karierze triumfowała w tej imprezie. Na pomeczowej konferencji prasowej pytano ją, ile dla niej znaczy ten sukces.
15: It means a lot.
14: Znaczy wiele, trochę za nie mówiłam, bo droga do tej wygranej, myśląc o moim całym sezonie, była wyboista, więc być tutaj, zdobyć trofeum po pokonaniu topowych rywalek znaczy naprawdę dużo. Jestem dumna z siebie i bardzo szczęśliwa. Stwierdziła Iga Świątek, wielkie brawa dla naszej najlepszej tenisistki. Brawa bijemy także piłkarzom Jagiellonii Białystok. Zremisowali w Glasgow z Rangersami po 1 i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Europy. Tu zagrają z Iberią Tbilisi i będą faworytami. Dalej tyle, że w kwalifikacjach do Ligi Konferencji gra Raków Częstochowa. Awans zapewnił sobie dość niespodziewaną wygraną w Szwecji 1-0 z Hammarby. Gospodarze jednak prawie całą drugą połowę grali w 10 po czerwonej kartce dla jednego ze swoich zawodników. Kolejnym rywalem Rakowa będzie najpewniej Hajduk Split i tu może już nastąpić zderzenie ze ścianą. Ta sama prognoza dotyczy Górnika Zabrze po tym, jak odpadł w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy po domowym remisie po 1 z Ferencvaroszem i spadł do Ligi Konferencji. Tu czeka go dwumecz z AS Monaco, to może być misja niemożliwa. Zajrzymy teraz do Birmingham na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Nie mieliśmy wczoraj specjalnych powodów do radości. Co prawda w finale na 3000 metrów z przeszkodami wystartowały 3 nasze zawodniczki, ale odegrały drugoplanową rolę. Agnieszka Chorzępa zajęła 9 miejsce, 13 była Kinga Królik, 14 Alicja Konieczek. Kończymy serwis siatkówką i lekcją dyscypliny, jaką nasze panie odebrały nie po raz pierwszy od Włoszek. Przegrały z Kretesem 0-3 i to rywalki triumfowały w memoriale Agaty Mruz-Olszewskiej w Koszalinie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Szukam chmur na mapie, szukam i nie widzę. Słoneczny piątek przed nami. Będzie też ciepło, w większości kraju 20 kilka stopni, na krańcach zachodnich nawet 30. A jutro? No jutro powyżej 30 będzie niemal w całej Polsce.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Łączymy się z Damianem Dąbrowskim. Sprawdźmy zatem, co przed nami. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za nami kolejny słoneczny i ciepły dzień sierpniowego lata. Wczoraj w województwie śląskim zanotowano od 23 do 28 stopni, czyli było bardzo przyjemnie, ciepło, wręcz komfortowo. No a w weekend czeka nas, można już powiedzieć tradycyjnie tego lata, ocieplenie. Przejdźmy do szczegółów. Najpierw prognoza na piątek, dzisiaj 14 sierpnia. No i w całym regionie od rana do wieczora będzie słonecznie, wręcz bezchmurnie. A to wszystko za sprawą wyżu o imieniu Ralf, pod wpływem którego jesteśmy od kilku dni. Ten wyż dzisiaj będzie miał swoje centrum na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Oczywiście bez opadów. Zrobi się o kilka stopni cieplej w porównaniu do wczorajszego dnia. Dzisiaj maksymalnie od 25 do 28 stopni. Wiatr powieje słabo ze wschodu oraz południowego wschodu. W nocy z piątku na sobotę będzie praktycznie bezchmurnie, no i w całym regionie tak samo bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu. I teraz już prognoza na zasadniczy weekend. Najpierw świąteczna sobota, 15 sierpnia. Proszę Państwa, jutro od rana do wieczora w całym województwie śląskim będzie bardzo, bardzo słonecznie, wręcz bezchmurnie, no gdyż pogodę nadal będzie kształtować wspomniany wyż Ralf, którego centrum przemieści się nad Ukrainę. Oczywiście bez opadów. I tak jak już na początku sugerowałem, weekend przyniesie nam duże ocieplenie. W sobotę po południu od 29 do 32 stopni, a więc zrobi się bardzo gorąco, a w wielu miejscach nawet upalnie. Wiatr słaby z kierunków południowych. W nocy z soboty na niedzielę nadal w całym regionie bezchmurnie i bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 19 stopni. Wiatr słaby z południa. I prognoza na drugi dzień weekendu, na niedzielę, 16 sierpnia. Proszę Państwa, nadal pogoda nas nie zawiedzie. Będzie w całym województwie śląskim od rana słonecznie. Dopiero wieczorem od zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać, ale na ogół bez opadów. I wciąż upalnie w niedzielę. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 32, lokalnie może nawet 33 stopni. Wiatr powieje słabo, przeważnie z południowego zachodu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono będzie do końca tygodnia wolno spadać z 1026 do 1011 hektopaskali. No i wstępnie dodam, że pogoda zepsuje się, jak to często tego lata bywa, po weekendzie. Poniedziałek, wtorek wyraźne ochłodzenie, ale o szczegółach w kolejnych prognozach. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę miłego weekendu.
18: Dopóki pogoda nie psuje się przed weekendem, to nie będziemy narzekać. Dziękujemy bardzo. Damian Dąbrowski, to była najnowsza prognoza pogody.
15: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Na śląskich drogach ruch odbywa się teraz bardzo spokojnie. Niewielkiego spowolnienia odnotowujemy na południu regionu, na drodze 945 od miejscowości Pewel Mała do Jeleśni, na drodze 946 od S1 do Żywca, na drodze S1 pomiędzy Lalikami a Zwardoniem. Od Zwardonia do naszego południowego sąsiada droga jest zamknięta, przypominam. Wolno poruszamy się też drogą 52 w Kozach, jadąc w kierunku Bielska. Zwalniamy też w tym momencie na autostradzie A1 na wysokości Bobrownik. Tu wolna jazda w obu kierunkach, czyli w stronę Częstochowy Łodzi, jak i Piekar Gliwic. Na terenie naszego kraju dziś i jutro ograniczenia w kursowaniu samochodów o masie całkowitej powyżej 12 ton. Dziś zakaz obowiązywać będzie między 18 a 22. Jutro, 15 sierpnia, od 8 do 22. Skoro o zakazach mowa, to przypomnę, że obowiązują one podczas wakacji do końca sierpnia w każdy weekend od 18 do... Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: a w sobotę od 8 do 14.
1: Jest godzina 8. Dziś warto sprawdzić, czy urząd, do którego się wybieramy, jest czynny. Wiele bowiem ma dzień wolny od pracy. 25. Skarby z Cieszyńskiej Truwły połączone z cieszyńskim winobraniem zaczynają się w Zamku Cieszyn. Rządowy program ceny paliwa niżej w Nowej Odsłonie zacznie działać od poniedziałku.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Piotr Pagieła, zapraszam. Nie wszystkie sprawy uda się dziś załatwić. Wiele instytucji będzie zamkniętych, wśród nich m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Śląski Urząd Wojewódzki, czy urzędy w takich miastach jak Częstochowa, Cieszyn, Dąbrowa Górnicza, Radzionków, czy Sosnowiec. A powód jest prosty, mówi rzecznik sosnowieckiego ratusza Rafał Łysy.
3: Zmiany w funkcjonowaniu urzędu wynikają z przypadającego na 15 sierpnia święta i jest to także dzień wolny, stąd też urząd właśnie w piątek będzie nieczynny.
1: Nie wszyscy urzędnicy mają jednak wolne. Urzędowe sprawy uda nam się załatwić na przykład w Katowicach czy w Tychach, podkreśla rzeczniczka tyskiego ratusza Małgorzata Wawak.
4: Urząd Miasta Tychy pracuje normalnie. To oznacza, że wszystkie sprawy urzędowe można tego dnia załatwić bez zmian. A przy okazji przypominamy, że w każdy piątek urząd jest otwarty od godziny 7.30 do 13.30.
1: Planując dziś wizytę w urzędzie, warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia, na przykład w internecie. 25. Skarby z Cieszyńskiej Truwły połączone z 5. cieszyńskim winobraniem rozpoczynają się w Zamku Cieszyn. Podczas imprezy będzie można m.in. nauczyć się zakładania przydomowych winnic, uczestniczyć w warsztatach, obejrzeć okolicznościowe wystawy, przejść się szlakiem zabytków nieoczywistych oraz poznać winnicę Cieszyńskiego Szlaku Wina. Imprezie towarzyszyć będzie jarmark rzemieślniczy. Skarby z Cieszyńskiej Truwły połączone z winobraniem rozpoczną się o 17 i potrwają do niedzieli. Przemytnika narkotyków zatrzymali śląscy łowcy głów, czyli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. 34-latek był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Zatrzymany mężczyzna ma na swoim koncie przestępstwa narkotykowe. Poszukiwany był głównie za przemyt i obrót transgraniczny znacznych ilości takich substancji. Teraz najbliższe 6 lat i 3 miesiące spędzi w więzieniu.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Rządowy program ceny paliwa niżej w Nowej Odsłonie zacznie obowiązywać od poniedziałku. Według zapowiedzi premiera ceny paliwa mają spaść około złotówkę za litr. Kierowcy wskazują, że obniżki to dobra wiadomość, ale martwi ich, że program będzie działać tylko do końca wakacji.
5: Od poniedziałku wraca program CPN. Złotówkę niżej ma być. Czy to coś zmienia dla pana?
6: Ja jeżdżę na gaz, więc nie. Ja jestem uprzywilejowany w tym temacie.
7: O Jezu, bardzo. Akurat ja jeżdżę gazem, ale że tak powiem, drugi mam samochód normalny. Będzie na 9.5, więc tak, jak najbardziej.
8: Problem cały czas będzie, cały czas taki sam. Cały czas już ta cena będzie, mi się wydaje, szła tylko i wyłącznie do góry, a nie na dół.
6: Może być, jeśli to zda egzamin.
1: W ramach nowych regulacji maksymalne ceny paliw na stacjach będą ustalane przez ministra energii. Redukcja cen jest wynikiem obniżenia stawki VAT-u na paliwa z 23 do 8%.
9: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Jeśli chodzi o obniżki, to dziś podwyżka temperatury. Do 28 stopni ma być maksymalnie słonecznie i ciepło w całym regionie.
10: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Na śląskich drogach ruch odbywa się teraz bardzo spokojnie. Niewielkiego spowolnienia odnotowujemy na południu regionu na drodze 945 od miejscowości Pewel Mała do Jeleśni, na drodze 946 od S1 do Żywca, na drodze S1 pomiędzy Lalikami a Zwardoniem. Od Zwardonia do naszego południowego sąsiada droga jest zamknięta, przypominam. Wolno poruszamy się też drogą 52 w Kozach, jadąc w kierunku Bielska. Zwalniamy też w tym momencie na autostradzie A1 na wysokości Bobrownik. Tu wolna jazda w obu kierunkach, czyli w stronę Częstochowy Łodzi, jak i Piekar Gliwic. Na terenie naszego kraju dziś i jutro ograniczenia w kursowaniu samochodów o masie całkowitej powyżej 12 ton. Dziś zakaz obowiązywać będzie między 18 a 22, jutro 15 sierpnia od 8 do 22. Skoro o zakazach mowa, to przypomnę, że obowiązują one podczas wakacji do końca końca sierpnia w każdy weekend od 18.
11: ABW i policja zatrzymały Rosjanina przygotowującego zamach w Warszawie. Premier zapowiedział w związku z tym wzmocnienie środków ochronnych w całym kraju. O szczegółach Piotr Durys.
12: Jak przekazał premier Donald Tusk, zwerbowany przez Moskwę mężczyzna miał przeprowadzić zamach w stolicy.
13: 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie.
12: Wytypowany na cel mężczyzna posiadał 2 paszporty i był uznawany za osobę niewygodną dla władz na Kremlu.
13: To pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO, właśnie na terenie Polski, na terenie Warszawy.
12: Szef rządu podziękował za sprawny przebieg akcji funkcjonariuszom ABW i policji, a także współpracującym ze stroną polską służbom amerykańskim. Piotr Durys, Polskie Radio.
11: Decyzja w sprawie ewentualnego przekazania Ukrainie kolejnych rakiet do wyrzutni Patriot nie zapadła, mówi szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do wypowiedzi swojej zastępczyni Magdaleny Sobkowiak-Czarnieckiej o tym, że w najbliższym czasie może taka decyzja zapaść. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kwatera główna NATO od dłuższego czasu wysyła pytania do sojuszników w sprawie ewentualnej pomocy dla Ukrainy.
14: Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska. Jeżeli będą tutaj decyzje podejmowane, to oczywiście będą one podejmowane w ramach rządu, bo to jest sprawa rządu, ale będziemy informować też najważniejsze osoby w państwie.
11: Resort obrony kilkanaście tygodni temu potwierdził, że przekazał Ukrainie 5 rakiet do wyrzutni Patriot. Zrobiono to na prośbę Stanów Zjednoczonych. Dane medyczne nawet 19 milionów Polaków mogły zostać skradzione. Audytor ochrony danych osobowych Tomasz Izdorczyk zaleca ostrożność i zmianę haseł. Państwowe służby ustalają okoliczności cyberataku na firmę MyDoctor, która należy do grupy Znany Lekarz.
15: PESEL, informacja o stanie zdrowia, numer telefonu i adres. Takie dane według ekspertów mogły znaleźć się w rękach przestępców. Członek zespołu eksperckiego przy prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych Tomasz Izydorczyk zaleca sprawdzanie.
16: Czy ktoś nie podszywa się pod nas i czy ktoś nie używa naszych danych do tego, żeby dokonywać jakichś transakcji, nie zawsze finansowych, ale w naszym imieniu.
15: Ekspert radzi, aby zastrzec numer PESEL, uważać na wiadomości, w których ktoś powołuje się na dane mogące pochodzić z bazy medycznej, ale także zmienić hasła.
16: Do mediów społecznościowych, platform, na których często dokonujemy zakupy. Nie używajmy tego samego hasła we wszystkich swoich portalach czy różnych serwisach internetowych.
15: Tomasz Izydorczyk zwraca uwagę, że wiele osób niestety jako hasła wykorzystuje datę urodzin lub inne łatwe do odgadnięcia dane osobowe. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
11: SpaceX odpowiedział na żądanie ministra cyfryzacji. Wicepremier otrzymał deklarację od firmy Ilona Muska, że Polska zostanie włączona do obszaru Starlink Rome, tak jak inne kraje europejskie. Jak podkreślił Krzysztof Gawkowski, to oznacza, że polscy klienci nie będą objęci nowymi ograniczeniami.
17: Polacy korzystający ze Starlinka muszą być traktowani na równych zasadach jak użytkownicy w innych państwach europejskich i to udało się dzięki staraniom moim Ministerstwa Cyfryzacji dopiąć.
11: Z tego sierpnia Polska miała przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Rome. Wybór Naddniestrza na miejsce ukrycia to dziwna, wręcz ekstremalna sytuacja. Tak były szef CBA Paweł Wojtunik skomentował doniesienie, że były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS Marcin Romanowski przebywa w Mołdawii. Region jest niebezpieczny i kontrolowany przez rosyjskie służby. Pobyt w Naddniestrzu bywa niezwykle ryzykowny, tłumaczy Paweł Wojtunik.
18: W tej quasi-republice nie działają żadne standardy międzynarodowe, żadne normy prawne związane z opieką konsularną, standardem pracy organów ścigania czy jakością aresztów śledczych. I to jest ostatnie miejsce, w którym ktokolwiek by się ukrywał.
11: Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Przesyłkę nadano w Naddniestrzu. Wrocławska policja rozpoczyna akcję związaną z jutrzejszym meczem Manchester United z AC Milanem. Na stadionie pojawi się ponad 40 tysięcy kibiców z prawie 50 krajów, a wielu z nich odwiedzi także centrum miasta. Działania policji obejmą m.in. okolice strefy kibica, mówi Aleksandra Freuss z Komendy Miejskiej.
19: W tym roku to jeszcze większe siły niż przy finale Ligi Mistrzów zaangażowane tego zabezpieczenia, w które właściwie wchodzą jednostki z całego kraju. Także większe siły i środki i przede wszystkim 3-dniowa policyjna akcja rozpoczynająca się już w piątek o 6 rano z uwagi na strefę kibica i ścisłe centrum, które przewidujemy, że być może zamieni się w jedną wielką strefę kibica.
11: Wrocławskich funkcjonariuszy wesprą policjanci z innych części kraju. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
20: Kontynuujemy wątki sportowe w studiu Krzysztof Łoniewski.
21: Iga Świątek wygrywa turniej w Toronto i to w jakim stylu? Jelena Rybakina z Kazachstanu pokonała 6-2 i 6-3 w godzinę i 16 minut. I tak skomentowała zdobycie pierwszego trofeum w tej imprezie. Ciężko pracowaliśmy na ten moment. Tęskniłam za taką grą. Czasami byłam zbyt niecierpliwa, szukając tego podczas sezonu. Może po prostu nie byłam na to gotowa i wreszcie ten tydzień sprawił, że moja gra zaskoczyła. Motorycznie, mentalnie. To na pewno mój najlepszy tydzień dotychczas w całym sezonie.
22: The mental work, so for sure best week of the season so far.
21: Powodzenia w US Open, turniej na Flushing Meadows w Nowym Jorku za rogiem. W dobrych nastrojach budzą się kibice tenisa i Jagiellonii Białystok. Remis po jeden z Glasgow, w Glasgow z Rangersami dał jad awans do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Europy. Tu ekipa Adriana Siemieńca będzie faworytem, zagra z Iberią Tbilisi. Raków Częstochowa niestety raczej nie w decydującym dwumeczu awansie do Ligi Konferencji, bo wpadnie na Hajduk Split i to może być przeszkoda nie do pokonania, ale na razie gratulujemy awansu, bo podopieczni Dawida Kroczka zwyciężyli zaskakująco w Szwecji 1-0 z Hammarby i grają dalej. Gospodarze prawie całą drugą połowę grali jednak w 10. Nie poradził sobie Górnik Zabrze, zremisował u siebie z Ferencvaroszem po 1. Przed tygodniem w Budapeszcie przegrał 0-1 i spada z Ligi Europy do Ligi Konferencji. Tak brak awansu lapidarnie uzasadnił obrońca Górnika Rafał Janicki.
23: Może to jest brak tego doświadczenia w pucharach. Może to jest to, że większość z nas po prostu gra w takim czymś pierwszy raz.
21: Teraz Górnik zagra z Monako. Szanse awansu, powiedzmy sobie szczerze, iluzoryczne. Tak jak nasze nadzieje na medal naszych zawodniczek, wczoraj w biegu na 3000 metrów z przeszkodami na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Agnieszka Chorzęba była 9, Kinga Królik 13, Alicja Konieńczek 14. Pod kreską także nasze siatkarki. 0-3 przegrały z Włoszkami w Koszalinie w Memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Rywalki triumfowały w całej imprezie.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
20: O pogodzie krótko, bo dziś będzie łatwa i przyjemna. Bezchmurne niebo niemal w całym kraju i w większości Polski 20 kilka stopni. Tak to się zapowiada. Jutro już niemal wszędzie będzie powyżej 30.
24: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: Łączymy się z Damianem Dąbrowskim. Sprawdźmy zatem, co przed nami. Dzień dobry.
28: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Za nami kolejny słoneczny i ciepły dzień sierpniowego lata. Wczoraj w województwie śląskim zanotowano od 23 do 28 stopni, czyli było bardzo przyjemnie, ciepło, wręcz komfortowo. No a w weekend czeka nas, można już powiedzieć tradycyjnie tego lata, ocieplenie. Przejdźmy do szczegółów. Najpierw prognoza na piątek, dzisiaj 14 sierpnia. No i w całym regionie od rana do wieczora będzie słonecznie, wręcz bezchmurnie. A to wszystko za sprawą wyżu o imieniu Ralf, pod wpływem którego jesteśmy od kilku dni. Ten wyż dzisiaj będzie miał swoje centrum na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Oczywiście bez opadów. Zrobi się o kilka stopni cieplej w porównaniu do wczorajszego dnia. Dzisiaj maksymalnie od 25 do 28 stopni. Wiatr powieje słabo ze wschodu oraz południowego wschodu. W nocy z piątku na sobotę będzie praktycznie bezchmurnie, no i w całym regionie tak samo bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu. I teraz już prognoza na zasadniczy weekend. Najpierw świąteczna sobota, 15 sierpnia. Proszę Państwa, jutro od rana do wieczora w całym województwie śląskim będzie bardzo, bardzo słonecznie, wręcz bezchmurnie. No, gdyż pogodę nadal będzie kształtować wspomniany wyż Ralf, którego centrum przemieści się nad Ukrainę. Oczywiście bez opadów. I tak jak już na początku sugerowałem, weekend przyniesie nam duże ocieplenie. w sobotę po południu od 29 do 32 stopni, a więc zrobi się bardzo gorąco, a w wielu miejscach nawet upalnie. Wiatr słaby z kierunków południowych. W nocy z soboty na niedzielę nadal w całym regionie bezchmurnie i bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 19 stopni. Wiatr słaby z południa. I prognoza na drugi dzień weekendu, na niedzielę, 16 sierpnia. Proszę Państwa, nadal pogoda nas nie zawiedzie. Będzie w całym województwie śląskim od rana słonecznie. Dopiero wieczorem od zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać, ale na ogół bez opadów. I wciąż upalnie. W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 32, lokalnie może nawet 33 stopni. Wiatr powieje słabo, przeważnie z południowego zachodu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono będzie do końca tygodnia wolno spadać z 1026 do 1011 hektopaskali. No i wstępnie dodam, że pogoda zepsuje się, jak to często tego lata bywa, po weekendzie. Poniedziałek, wtorek wyraźne ochłodzenie, ale o szczegółach w kolejnych prognozach. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę miłego weekendu.
27: Dopóki pogoda nie psuje się przed weekendem, to nie będziemy narzekać. Dziękujemy bardzo. Damian Dąbrowski, to była najnowsza prognoza pogody.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko nieprasobliwy.
1: 7 dnia nie stworzyłeś
0: piekła?

sobie, mówię to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem. I wypuścić to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to. Patrzcie, to się tak.

0: Jest 9. Przed dzień święta w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pątniczych. Święto Zielin dziś w Brennej organizuje je Beskidzki Dom Zielin Przytulia. Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad północno-wschodnią Łotwą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W przeddzień święta w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pątniczych. Wejście rozpoczęły się po godzinie 5 rano. Pierwsza była piesza pielgrzymka siedlecka. Rano dotarła także pielgrzymka z diecezji płockiej. Wśród pątników byli rowerzyści, witani przez Paulinów na jasnogórskim szczycie.
2: Pielgrzymka rowerowa wyruszyła 11 sierpnia spod katedry w Płocku i już wczoraj dotarła na Jasną Górę. Grupa liczyła 30 osób. Bardzo cieszymy się z waszej obecności.
0: Główne uroczystości święta w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny odbędą się jutro. Rozpoczyna się długi weekend. Wiele osób dziś lub w poniedziałek ma dodatkowy dzień wolny za przypadające jutro święto. To oznacza wyjazdy na krótki wypoczynek. Jak mówi Arkadiusz Kudy ze Śląskiej Drogówki, na drogach można spodziewać się większej liczby patroli.
3: Policjanci ruchu drogowego pojawiają się liczni na drogach wylotowych oraz głównych trasach. Policjanci zwrócą uwagę na krewki kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrolę możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przed wyjazdem warto sprawdzić trasę i upewnić się, czy nie występują na niej utrudnienia. Pamiętajmy, aby prędkość zawsze dostosować do aktualnie warunków panujących na drodze, natężenia ruchu i własnych możliwości.
0: A podczas kontroli wykorzystane zostaną zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane patrole. Policja przypomina, by wyjeżdżając w dłuższą trasę zaplanować przerwy w podróży na regenerację sił. Mundrowi apelują o rozsądek i rozwagę na drogach. Święto Zielin dziś w Brennej organizuje Beskidzki Dom Zielin Przytulia. 15 sierpnia to dla górali śląskich jedno z najważniejszych świąt w roku. Kobiety zbierały wtedy zioła, kłosy zbóż oraz owoce i robiły z nich bukiety. Były podziękowaniem za plony i dary natury. Miały chronić i zapewniać zdrowie. W Brennej z tej okazji będzie można uczestniczyć w warsztatach oraz posłuchać Magdy Mildner. To zielarka, fitoterapeutka, specjalistka, która szczególnie w Brennej na swoim terenie świat roślin zna na wylot. Spotkanie zaczyna się w południe.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad północno-wschodnią Łotwą. Okoliczności zdarzenia są badane, a bezzałogowiec wleciał nad Łotwę w wyniku działań rosyjskich środków walki elektronicznej. Takie incydenty się pojawiają. Trzeba na nie reagować. Nie można pozostawić sygnałów bez odpowiedzi, mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.
4: Jeżeli to jest dron rosyjski, to znaczy, że to jest kolejny element testowania siły i jedności NATO. To jest testowanie naszych reakcji. Te reakcje muszą być jednoznaczne, muszą być zdecydowane i musimy pokazywać, że czasami wtedy, kiedy to nikomu nie zagrozi, zestrzeliwujemy takiego drona czy jakąkolwiek rakietę, albo doprowadzamy do tego, że widząc, jak ona się zachowuje, gdzie ona leci, pozwolimy spokojnie jej spaść w terenie niezamieszkałym.
0: Gdy w łotewskiej przestrzeni powietrznej pojawił się dron, aktywowano myśliwce, które skutecznie go zestrzeliło. Obecnie trwa przeszukiwanie miejsca zdarzenia. Zagrożenie dla mieszkańców minęło.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś w regionie lato wszędzie, czyli słonecznie i ciepło. Temperatura do 28 stopni.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona. Jak donoszą media, bezzałogowiec został zauważony w okolicach miasta Balwi na północnym wschodzie kraju.
8: Przedstawicielka łotewskiej armii Iweta Berzinia powiedziała w łotewskim radiu, że okoliczności zdarzenia są badane. Aktywowano myśliwce uczestniczące w misji patrolowania przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, które skutecznie zestrzeliły drona. Obecnie trwa przeszukiwanie miejsca zdarzenia. Iweta Berzinia dodała, że bezzałogowiec wleciał na Łotwę w wyniku działania rosyjskich środków walki elektronicznej. Zaznaczyła, że zagrożenie dla mieszkańców minęło. Alerty dla wschodniej Łotwy zostały ogłoszone około 4 nad ranem czasu lokalnego i odwołane niespełna godzina później. W związku z możliwym pojawieniem się dronów również Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Siły zbrojne tego kraju wyjaśniły, że był to środek ostrożności mający zapewnić bezpieczeństwo i umożliwić służbom reagowanie na ewentualne zagrożenie ze strony dronów. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
7: Nie było to pierwsze tego typu zdarzenie w krajach bałtyckich. Wiosną natowskie myśliwce zestrzeliły drony nad Łotwą i Estonią. Rosyjskie służby mogły pomóc Marcinowi Romanowskiemu w przedostaniu się do Naddniestrza, uważa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Wniosek miał wysłać z Tyraspola, stolicy zbuntowanego prorosyjskiego regionu Mołdawii.
9: W oparciu o wiedzę, którą sam pan Romanowski nam przekazuje, gdzie jest, że ma jakiś dodatkowy dokument, nie mógł tego sam zrobić. Dokumentów nie robią, bo także jeszcze były takie tropy. Żadne organizacje międzynarodowe, także te o charakterze religijnym, raczej dokumentów nie podrabiają, więc moim zdaniem pan Romanowski zrobił autodonos. Tak, jestem na pasku służb, no i tropy są tylko jedne, ruskich służb.
7: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. List żelazny ma mu gwarantować ochronę przed zatrzymaniem i aresztowaniem w przypadku powrotu do kraju. Wojna w Ukrainie trwa już ponad 4 lata, ale ludzie, którzy pozostali w tym kraju, nadal potrzebują pomocy, mówił w rozmowie w Trójce Piotr Skopiec z Fundacji Humanność imienia Sławy i Iska Wołosiańskich. Jak dodał, fundacja nie zrezygnuje z jej udzielania bez względu na opinię w Polsce.
10: Trzeba pamiętać o tym, że to jest najdłuższa chyba w historii Ukrainy wojna, która się toczy na jej terenie. Radość, którą sprawia im wizyta polskich medyków, polskich obywateli i wsparcie, które im tym dajemy, daje nam siłę do tego, żeby jechać tam ponownie i pomagać dalej.
7: Fundacja wspiera ukraińskie rodziny w rejonie Charkowa. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. W poniedziałek wraca rządowy program CPN. W tym czasie VAT ma zostać obniżony z 23 do 8%. Dzięki temu na stacjach za litr paliwa zapłacimy mniej o złotego, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
11: No jest to dobra informacja przede wszystkim na te dwa ostatnie tygodnie wakacji dla kierowców, dla wszystkich tych, którzy będą z wakacji wracać, ale też przedsiębiorców czy rolników, którzy no, w tym okresie cały czas prac polowych, żniwnych, także są narażeni na te koszta związane z cenami paliw, a tutaj będziemy mieli bardzo, można powiedzieć, duże wsparcie.
7: Nowa odsłona programu Ceny Paliw Niżej ma obowiązywać do końca sierpnia. Ale jeszcze w długi weekend policyjne patrole zapłacą na stacjach drożej, a o tym, że w czasie sierpniówki można się spodziewać większej liczby radiowozów, zapewnia Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
3: Pojawią się na drogach wylotowych oraz głównych trasach. Policjanci zwrócą uwagę na krewki kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrolę możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
7: Policjanci apelują o ostrożność na drodze w czasie wzmożonego ruchu oraz przy utrudnieniach, które czekają kierowców w Warszawie w czasie Święta Wojska Polskiego.
12: Ze względu na jutrzejszą defiladę, dziś zamknięta zostanie Wisłostrada na odcinku od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina. Na trasę nie wjedziemy od mostów Grota Roweckiego, Śląsko-Dąbrowskiego i Poniatowskiego oraz od Alei Solidarności. Od godziny 16 odcinkowo zamknięte zostanie wiele ulic dochodzących, jak na przykład Krasińskiego, Zakroczymska, Bednarska, Dobra, Łazienkowska czy Tamka. Aby ominąć zamknięty odcinek Wisłostrady, najlepiej kierować się prawą stroną Wisły lub przez centrum Warszawy. Na objazdach będzie też komunikacja zbiorowa. Utrudnienia będą obowiązywały do jutrzejszego wieczora. Kacper Zych, Polskie Radio RDC.
7: Klimat. Jakość powietrza na przeważającym obszarze kraju jest bardzo dobra, na zachodzie i południu dobra. Około 40% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Zagrożenie pożarowe w lasach przeważnie średnie, ale w województwie lubuskim duże. I prawie w całym kraju mamy suszę hydrologiczną. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: No dobra, to sport i do...
13: To jaka jest ta jakość powietrza?
7: Bardzo dobra i bardzo dobra.
13: Dobra,
7: albo u nas bardzo dobra. U nas, i atmosfera, przede wszystkim atmosfera. U nas bardzo dobra. Krzysztof Oniewski, sport.
13: Imponująca wygrana Igi Świątek 6-2 i 6-3 pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu i po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto.
14: Sometimes we need to fight things that we shouldn't.
13: Czasami walczymy z rzeczami, z którymi nie powinniśmy. Tym bardziej jestem dumna z samej siebie, że potrafiłam się skupić na mojej drodze, nie dałam się zaszufladkować. Wierzyłam w swoje umiejętności i że praca przyniesie efekty i cóż, jasne dni nadchodzą. Metaforycznie swój triumf podsumowała Iga Świątek. Zostając przy metaforach, można zaryzykować tezę, że Dawid pokonał Goliata myśląc o sukcesie piłkarzy Jagiellonii Białystok. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy poradzili sobie z Rangers FC po remisie w Glasgow po 1. Budżet rywali Jagi jest mniej więcej czterokrotnie wyższy. Teraz ekipa Adriana Siemieńca wpada na niżej notowaną Iberię Tbilisi i awans do rozgrywek grupowych wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Co innego w przypadku Rakowa. Drużyna z Częstochowy poradziła sobie w dwumeczu kwalifikacji do Ligi Konferencji z Hammarby. Wczoraj wygrywając 1-0 w Szwecji, ale teraz wpadnie najpewniej na Hajduka Split i to może być przeszkoda nie do pokonania. Tak jak w przypadku Górnika Zabrze, zremisował wczoraj z Ferencvaroszem Budapeszt po 1 u siebie i z Ligi Europy spadł do Ligi Konferencji. Teraz zagra z Monako. Kibice piłki wiedzą, że awans byłby tu sensacją. Nie była nią porażka naszych siatkarek z Włoszkami. Ogrywają nasze panie właściwie bez przerwy od wielu lat. Tak było i w Koszalinie podczas memoriału Agaty Mruz-Olszewskiej było gładkie 0-3. A Rodri, gwiazda piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii i zawodnik Manchesteru City przemierzany do Barcelony, dał kolejny dowód swojej skromności. Jest milionerem, a właśnie został sfilmowany, jak czekał w kolejce z bagażem podręcznym na odprawę u najbardziej znanego taniego przewoźnika lotniczego. Nawet Priority nie wykupił. Kiedyś powiedział, że został piłkarzem nie po to, żeby sprawić sobie Ferrari, jeździł starym Oplem Corsa za 4000 euro, będąc obiektem umownej szydery kolegów z drużyny.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Gdzieś tam szydera, ale w Poznaniu na pewno szacunek. Pogoda krótko i na słoneczny temat, w całej Polsce pogodnie i bez opadów. Na termometrach od 23 stopni na Podhalu do 24 na Podlasiu, 26 w centrum i 30 na południowym zachodzie.
13: Nie tylko w Poznaniu, w Glasgow także.
7: No właśnie.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas.
16: Łączymy się z Damianem Dąbrowskim. Sprawdźmy zatem, co przed nami. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za nami kolejny słoneczny i ciepły dzień sierpniowego lata. Wczoraj w województwie śląskim zanotowano od 23 do 28 stopni, czyli było bardzo przyjemnie, ciepło, wręcz komfortowo. No a w weekend czeka nas, można już powiedzieć tradycyjnie tego lata, ocieplenie. Przejdźmy do szczegółów. Najpierw prognoza na piątek, dzisiaj 14 sierpnia. No i w całym regionie od rana do wieczora będzie słonecznie, wręcz bezchmurnie. A to wszystko za sprawą wyżu o imieniu Ralf, pod wpływem którego jesteśmy od kilku dni. Ten wyż dzisiaj będzie miał swoje centrum na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Oczywiście bez opadów. Zrobi się o kilka stopni cieplej w porównaniu do wczorajszego dnia. Dzisiaj maksymalnie od 25 do 28 stopni. Wiatr powieje słabo ze wschodu oraz południowego wschodu. W nocy z piątku na sobotę będzie praktycznie bezchmurnie, no i w całym regionie tak samo bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu. I teraz już prognoza na zasadniczy weekend. Najpierw świąteczna sobota, 15 sierpnia. Proszę Państwa, jutro od rana do wieczora w całym województwie śląskim będzie bardzo, bardzo słonecznie, wręcz bezchmurnie, no gdyż pogodę nadal będzie kształtować wspomniany wyż Ralf, którego centrum przemieści się nad Ukrainę. Oczywiście bez opadów. I tak jak już na początku sugerowałem, weekend przyniesie nam duże ocieplenie. W sobotę po południu od 29 do 32 stopni, a więc zrobi się bardzo gorąco, a w wielu miejscach nawet upalnie. Wiatr słaby z kierunków południowych. W nocy z soboty na niedzielę nadal w całym regionie bezchmurnie i bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 19 stopni. Wiatr słaby z południa. I prognoza na drugi dzień weekendu, na niedzielę, 16 sierpnia. Proszę Państwa, nadal pogoda nas nie zawiedzie. Będzie w całym województwie śląskim od rana słonecznie. Dopiero wieczorem od zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać, ale na ogół bez opadów. I wciąż upalnie. W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 32, lokalnie może nawet 33 stopni. Wiatr powieje słabo, przeważnie z południowego zachodu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono będzie do końca tygodnia wolno spadać z 1026 do 1011 hektopaskali. No i wstępnie dodam, że pogoda zepsuje się, jak to często tego lata bywa, po weekendzie. W poniedziałek, wtorek wyraźne ochłodzenie, ale o szczegółach w kolejnych prognozach. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę miłego weekendu.
16: Dopóki pogoda nie psuje się przed weekendem, to nie będziemy narzekać. Dziękujemy bardzo. Damian Dąbrowski, to była najnowsza prognoza pogody.

0: Jest 9. W przeddzień święta w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pątniczych. Święto Zielin dziś w Brennej organizuje je Beskidzki Dom Zielin Przytulia. Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad północno-wschodnią Łotwą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W przeddzień święta w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pątniczych. Wejście rozpoczęły się po godzinie 5 rano. Pierwsza była piesza pielgrzymka siedlecka. Rano dotarła także pielgrzymka z diecezji płockiej. Wśród pątników byli rowerzyści, witani przez Paulinów na jasnogórskim szczycie.
2: Pielgrzymka rowerowa wyruszyła 11 sierpnia spod katedry w Płocku i już wczoraj dotarła na Jasną Górę. Grupa liczyła 30 osób. Bardzo cieszymy się z waszej obecności.
0: Główne uroczystości święta w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny odbędą się jutro. Rozpoczyna się długi weekend. Wiele osób dziś lub w poniedziałek ma dodatkowy dzień wolny za przypadające jutro święto. To oznacza wyjazdy na krótki wypoczynek. Jak mówi Arkadiusz Kudy ze Śląskiej Drogówki, na drogach można spodziewać się większej liczby patroli.
3: Policjanci ruchu drogowego pojawią się liczniej na drogach wylotowych oraz głównych trasach. Policjanci zwrócą uwagę na krewki kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrolę możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przed wyjazdem warto sprawdzić trasę i upewnić się, czy nie występują na niej utrudnienia. Pamiętajmy, aby prędkość zawsze dostosować do aktualnie warunków panujących na drodze, natężenia ruchu i własnych możliwości.
0: A podczas kontroli wykorzystane zostaną zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane patrole. Policja przypomina, by wyjeżdżając w dłuższą trasę zaplanować przerwy w podróży na regenerację sił. Mundrowi apelują o rozsądek i rozwagę na drogach. Święto Zielin dziś w Brennej organizuje je Beskidzki Dom Zielin Przytulia. 15 sierpnia to dla górali śląskich jedno z najważniejszych świąt w roku. Kobiety zbierały wtedy zioła, kłosy zbóż oraz owoce i robiły z nich bukiety. Były podziękowaniem za plony i dary natury. Miały chronić i zapewniać zdrowie. W Brennej z tej okazji będzie można uczestniczyć w warsztatach oraz posłuchać Magdy Mildner. To zielarka, fitoterapeutka, specjalistka, która szczególnie w Brennej na swoim terenie świat roślin zna na wylot. Spotkanie zaczyna się w południe.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad północno-wschodnią Łotwą. Okoliczności zdarzenia są badane, a bezzałogowiec wleciał nad Łotwę w wyniku działań rosyjskich środków walki elektronicznej. Takie incydenty się pojawiają. Trzeba na nie reagować. Nie można pozostawić sygnałów bez odpowiedzi, mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.
4: Jeżeli to jest dron rosyjski, to znaczy, że to jest kolejny element testowania siły i jedności NATO. To jest testowanie naszych reakcji. Te reakcje muszą być jednoznaczne, muszą być zdecydowane i musimy pokazywać, że czasami wtedy, kiedy to nikomu nie zagrozi, zestrzeliwujemy takiego drona, czy jakąkolwiek rakietę, albo doprowadzamy do tego, że widząc, jak ona się zachowuje, gdzie ona leci, pozwolimy spokojnie jej spaść w terenie niezamieszkałym.
0: Gdy w łotewskiej przestrzeni powietrznej pojawił się dron, aktywowano myśliwce, które skutecznie go zastrzeliło. Obecnie trwa przeszukiwanie miejsca zdarzenia. Zagrożenie dla mieszkańców minęło.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś w regionie lato wszędzie, czyli słonecznie i ciepło. Temperatura do 28 stopni.
6: Na razie wręcz wymarzone warunki pogodowe, a co będzie dalej, o tym opowie nam Dariusz Szmit, który pojawił się w studiu. Dzień dobry, cześć.
7: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Proszę Państwa, no kolejny piękny, słoneczny dzionek przed nami. Chłodniejsze powietrze polarnomorskie od zachodu już jest wypierane przez cieplejszą, zwrotnikową masę powietrza. No szczególnie to odczujemy jutro i pojutrze. A dziś, proszę Państwa, w całym kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 24 stopni. Na wschodzie i Helu około 26 w centrum kraju. i na północy do 31 na krańcach zachodnich Polski. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam do 22 stopni. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. A w województwie śląskim dziś piękny letni dzień przed nami. Temperatura już teraz w granicach 21-22 stopni. No, przez to, że niebo bezchmurne i słońce będzie operować od rana do wieczora, to maksymalnie dziś na termometrach do 27 w Częstochowie na Jurze, do 28 w Katowicach, miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 27 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 23 do 26 wysoko w Beskidach od 17 do 20, a najcieplej dziś będzie, proszę Państwa, w Raciborzu, tam nawet do 29 stopni po południu może tyle się pojawić na termometrach. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany wschodni, południowo-wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 990, a mierzone na poziomie morza 1023 hektopaskale, będzie spadać. Pogoda nadal korzystnie wpływa dziś na nasze organizmy, jakże mogłoby być też inaczej. A jutro w sobotę pięknej aury, dalszy ciąg w całym regionie, od rana do wieczora słonecznie, niemal bezchmurnie, bez opadów oczywiście, co się z tym wiąże. No i wróci upał, bo temperatura maksymalna w zakresie 28-32 stopni Celsjusza. Wiatr słaby wschodni i południowy, południowo-wschodni. Teraz patrzymy na niedzielę, drugi dzień weekendu. No również można powiedzieć, że pogoda jak wakacje, jak na wakacje wymarzona w województwie śląskim. Od rana słońce i tylko słońce. Dopiero wieczorem od zachodu zacznie wzrastać zachmurzenie, jednak nie powinno padać i upał, proszę Państwa, bo temperatura maksymalna w zakresie 30-33 stopni Celsjusza. Także myślę, że warto zaplanować sobie na jutro i na pojutrze jakiś wypad w plener.
6: Niewątpliwie. Bardzo ładnie to ująłeś, że słońce operuje. Ja nie wiem, kto jest operatorem, ale wykonuje swoje zadanie bardzo, bardzo dobrze. A Darek Szmit ponownie pojawi się po godzinie 14. Dziękujemy i do usłyszenia.
7: Dzięki, do usłyszenia.
8: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Mamy kilka nowych zdarzeń drogowych. W Kozach koło Bielska na ulicy Spółdzielczej dachowało auto, w wyniku czego jedna osoba została ranna. Na miejsce zdarzenia jedzie policja. Zachowajmy ostrożność. W Tarnowskich Górach na Zagórskiej potrącenie rowerzysty. Patrol policyjny jest w drodze. W Zabrzu na ulicy Ziemskiej mamy utrudnienie pod wiaduktem kolejowym. Zaklinowała się pod nim koparka z lawetą. Ostrzegamy i doradzamy inną drogę, bo utrudnienie może potrwać jakiś czas. Na autostradzie A4 nadal spowolnienia jazdy w Rudzińcu, to jest między Kleszczowem a Łanami. Na jezdni w kierunku Wrocławia powodem są prowadzone tu prace drogowe. Na drodze krajowej 81 spowolnienia w Skoczowie w kierunku Harbutowic i Ustronia. Zwalniamy też na drodze 941 pomiędzy Ustroniem a Wisłą. Podobna sytuacja na S1 na południu województwa. Tutaj roboty drogowe na ekspresowej drodze.
9: Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad północno-wschodnią Łotwą. Okoliczności zdarzenia są badane, a bezzałogowiec wleciał nad Łotwę w wyniku działania rosyjskich środków walki elektronicznej. Takie incydenty się pojawiają, trzeba na nie reagować, mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.
4: To jest kolejny element testowania siły i jedności NATO. To jest testowanie naszych reakcji. Te reakcje muszą być jednoznaczne, muszą być zdecydowane i musimy pokazywać, że czasami wtedy, kiedy to nikomu nie zagrozi, zestrzeliwujemy takiego drona czy jakąkolwiek rakietę, albo doprowadzamy do tego, że widząc, jak ona się zachowuje, gdzie ona leci, pozwolimy spokojnie jej spaść w terenie niezamieszkałym.
9: Trwa przeszukiwanie miejsca zdarzenia. Zagrożenie dla mieszkańców minęło. Na wybrzeżu Chorwacji, chętnie odwiedzanym przez polskich turystów, trwa walka z pożarami. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Omisza. Ogień pojawił się wieczorem w miejscowości Lokwa Rogoznica.
10: Silny wiatr błyskawicznie rozprzestrzeniał płomienie, pożar zagrażał domom. Ogień zmusił do ewakuacji mieszkańców i turystów. W akcji uczestniczyło kilkuset strażaków i kilkadziesiąt wozów strażackich. Ogień zniszczył część domów i samochodów. W nocy dotarł do centrum Omisza. Rannych zostało co najmniej 36 osób, z czego 14 hospitalizowano. 7 osób jest w stanie zagrożenia życia. Rano do walki z ogniem skierowano 4 samoloty gaśnicze. W rejon pożaru ma przyjechać premier Chorwacji. Inny poważny pożar wybuchł na półwyspie Pelješac, w pobliżu miejscowości Kuna Pelješka. Strażacy określają sytuację jako bardzo poważną, ponieważ silny wiatr szybko rozprzestrzenia ogień, a w pobliżu są zabudowania. Według chorwackich służb są to jedne z najpoważniejszych pożarów tego lata. Piotr Piętka, Polskie Radio.
9: W Warszawie już dziś będą utrudnienia na Wisłostradzie, powodem zbliżająca się wojskowa defilada. Pierwsze wyłączenia ruchu szykują się już od 16. Największe utrudnienia spowoduje zamknięcie Wisłostrady od mostu Curie-Skłodowskiej do ulicy Gagarina, mówi rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Boyd.
11: Wszystkie te ulice, które gdzieś tam są na styku z tym odcinkiem Wisłostrady, też oczywiście ich odcinki będą wyłączone z ruchu. Trasy AK i mostu Grota Roweckiego, Aleja Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego.
9: Utrudnienia potrwają do jutra wieczorem. Niemal w całej Polsce pogłębia się susza hydrologiczna. Na przestrzeni lat poziom wody w kilku jeziorach po jeziorze Gnieźnieńskiego obniżył się o kilka metrów, a linia brzegowa cofnęła o kilkaset. Małe Mazury cierpią z powodu wieloletniego działania kopalni odkrywkowej i na skutek zmian klimatu.
12: Kilkanaście metrów. Tam jest taki mur, tam dalej przy tej restauracji to trzeba przy murze było iść, bo była woda. A teraz po prostu jest to około, no ja ile tam, 500 metrów już nie ma wody.
13: A trafiliśmy tutaj generalnie dlatego, że to jest najczystsze jezioro w Polsce. Tutaj ta woda wysycha, nie? To tak też, żeby to trzeba zauważyć, że w tej chwili jest to trochę inaczej wygląda niż wyglądało to kiedyś. To jezioro bardzo obniżyło poziom.
9: We wrześniu ma zostać ogłoszona decyzja środowiskowa dotycząca rozwiązań, które mają przełożyć się na zatrzymanie procesu obniżania poziomu wody w jeziorach. To najpoważniejszy kryzys dla sycylijskiej infrastruktury lotniskowej od 20 lat. Tak obecne problemy związane z erupcją Etny określa zarządzająca lotniskiem w Katanii spółka SAK.
14: Spółka poinformowała, że między 6 a 12 sierpnia z powodu obecności popiołu w atmosferze około 630 lotów zaplanowanych w Katanii przekierowano na inne lotniska. Jednocześnie z 1974 zaplanowanych połączeń 711 zostało odwołanych. Część ruchu przejęły lotniska w Comiso, Palermo i Trapani. SAK podkreśla, że przekierowanie setek lotów wymagało stałej koordynacji między lotniskami, liniami lotniczymi, władzami i operatorami, aby zapewnić pasażerom możliwie sprawne połączenia. Spółka zapewnia, że nadal pracuje nad przywróceniem pełnej działalności lotniska w Katanii, gdy tylko pozwolą na to warunki. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
9: Operacje na lotnisku w Katanii będą wstrzymane do godziny 2 w nocy w sobotę. To był Serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Prognoza pogody na dziś bardzo krótka. W całej Polsce pogodnie i bardzo ciepło, od 23 stopni w Zakopanem do 27 w Gdańsku i do 30 we Wrocławiu.
16: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

Dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach

świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: Jest 11. Na Jasną Górę dotrze około 15.315 warszawska piesza pielgrzymka. Na terenie gminy Łodygowice możliwy będzie interwencyjny odstrzał dzików. Elektromobilność rośnie zarówno w Polsce, jak i w Europie. Na koniec więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Na Jasną Górę dotrze dziś 315 warszawska pielgrzymka piesza. W sumie to 6 grup. Wyruszyły one 6 sierpnia i mają do pokonania około 290 kilometrów. Początki pielgrzymowania z Warszawy do Częstochowy sięgają 1711 roku. Od tego czasu pątnicy zawsze wyruszają z kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha. Pielgrzymka z Warszawy pojawi się przed jasnogórskim szczytem około 15. Jutro główna suma odpustowa w uroczystość w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny zostanie odprawiona o godzinie 11. Przewodniczyć jej będzie metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Na terenie gminy Łodygowice możliwy będzie interwencyjny odstrzał dzików. Starosta żywiecki na wniosek wójta i po pozytywnej opinii Polskiego Związku Łowieckiego wydał decyzję obowiązującą do 30 czerwca 2029 roku. Limit to łącznie 50 zwierząt. Odstrzał będzie prowadzony w zależności od występującego zagrożenia i potrzeb. Decyzja daje możliwość szybkiego reagowania w sytuacjach, kiedy zwierzęta stanowią zagrożenie. Nie oznacza to automatycznego odstrzału wszystkich dzików pojawiających się na terenie gminy, wyjaśnia wójt Łodygowic Tadeusz Karolini.
2: Zwierzęta pojawiają się na prywatnych posesjach, w pobliżu dróg, szkoły, ścieżek rowerowych i innych miejsc użytkowanych przez mieszkańców, powodując szkody i stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa. Do gminy wpływały liczne zgłoszenia mieszkańców, a dotychczasowe działania polegające na odstraszaniu dzików nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
0: Najwięcej zgłoszeń dotyczących dzików urząd otrzymuje od mieszkańców Pietrzykowic i Zarzecza. Policjanci z Jastrzębia-Zdroju odwołali poszukiwania zaginionego Patryka S. i jego 4-letniego syna. Mężczyzna ostatni raz był widziany z synem wczoraj po południu, kiedy to wyszedł z nim na podwórko. Dziś, jak informuje policja, zostali odnalezieni.
1: Informacje ekonomiczne.
0: Elektromobilność rośnie zarówno w Polsce, jak i w Europie. Powodem są m.in. dopłaty do zakupu tego rodzaju samochodów, ale także trudna sytuacja na rynku paliw, wywołana konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych Tomasz Bęben mówi, że zebrane dane pokazują bardzo widoczny wzrost popytu na tak zwane elektryki.
3: W pierwszym półroczu tego roku w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 1 200 000 nowych samochodów w pełni elektrycznych. To już ponad 20% wszystkich nowych rejestracji. Czyli mniej więcej co piąty nowy samochód rejestrowany w Europie jest elektryczny. W Polsce również widzimy wzrost. Na koniec czerwca mieliśmy prawie 155 tysięcy samochodów całkowicie elektrycznych, a w pierwszym półroczu tego roku ich liczba zwiększyła się o ponad 22 tysiące.
0: Zdaniem ekspertów z branży samochód elektryczny warto oceniać nie tylko przez pryzmat ceny zakupu, ale też całkowitego kosztu użytkowania.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś słonecznie i ciepło, temperatura do 28 stopni. Druga dekada sierpnia to czas polenia traw, babki, szczawiu, pokrzywy, komosy, bylicy i ambrozji. W powietrzu też zarodniki grzybów z rodzajów kladosporium i alternaria.
5: Moskiewski sąd skazał obywatela Rosji na 23 lata łagru za rzekome szpiegowanie na rzecz Polski. Rosyjskie służby zarzuciły Georgijowi Pirogowowi zbieranie danych o uzbrojeniu wykorzystywanym przez Rosję w Ukrainie. Nie wiadomo, kiedy zapadł wyrok. Dziś komunikat w tej sprawie opublikowała Federalna Służba Bezpieczeństwa.
6: Georgi Pirogow ma 37 lat. Według rosyjskiej FSB w 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę wyjechał do Polski. Rosyjskie służby podały, że nawiązał kontakt z polskim wywiadem wojskowym. Na terenie Rosji miał zbierać informacje o produkcji zbrojeniowej, w tym o kompleksach rakietowych. W Moskwie zarzucono mu również finansowe wspieranie ukraińskiej armii, organizowanie przerzutów uzbrojenia na Ukrainę oraz zbieranie danych osobowych o osobach dopuszczonych do tajemnicy państwowej. Niezależni eksperci do spraw bezpieczeństwa ostrzegają, że komunikaty rosyjskich służb traktować należy z dużą dozą ostrożności, szczególnie w warunkach wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Stuart KB, znany jako Stu, trafił do warszawskiego aresztu. Wieczorem youtuber został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski. A sprawa ma związek z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku, gdy okazało się, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty z nieletnimi. W październiku 2023 roku prokuratura okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów stewardowi KB, który czekał w brytyjskim areszcie na ekstradycję do Polski. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi kara do 12 lat więzienia. Program CPN wraca. Od poniedziałku przez 2 tygodnie VAT na paliwa samochodowe ma być obniżony z 23 do 8% i ma obowiązywać ich maksymalna wysokość. Dobrze się stało, że te dwa wskaźniki zostały połączone, mówił w programie Winien i Ma w Trójce ekonomista Marek Zuber.
7: Będą tacy przedsiębiorcy, już mówię teraz o tych detalistach, którzy mogą mieć problem, jeżeli chodzi o kwestię zysku. Na pewno ten zysk może w paru przypadkach się obniżyć, ale wydaje mi się, że po pierwsze nie będzie to coś, co będzie decydowało o ich bycie albo nie być, a po drugie, biorąc pod uwagę właśnie to, że zazwyczaj jednak idziemy w drugą stronę, czyli zawyżania tych cen, no to warto coś takiego zrobić, bo gdyby ogłoszono wczoraj tylko obniżkę VAT-u, to spora część z tych 15% by nam się zgubiła i znowu byłyby dziesiątki tłumaczeń, dlaczego tak musi być.
5: Z rządowych szacunków wynika, że koszt tej operacji wyniesie prawie 0,5 miliarda złotych. W przededniu święta Wojska Polskiego wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom zaangażowanym w przygotowania do największej defilady w kraju. Szef MON-u zachęcił wszystkich Polaków do wzięcia udziału w defiladzie. Przypomniał, że w tym roku odbędzie się ona pod hasłem Polska Safe, Polska Bezpieczna.
8: Program SAFE, który jest największym w najkrótszym czasie programem transformacji i modernizacji sił zbrojnych, to jest to wydarzenie tego roku, które pozwoliło nam zakontraktować kolejny sprzęt, szczególnie w polskich zakładach zbrojeniowych. Będzie on się prezentował na czele z naszymi borsukami.
5: Defilada w Warszawie rozpocznie się jutro o 12, a nieco wcześniej, bo o 11.30 w Gdyni rozpocznie się Parada Morska z udziałem około 20 jednostek marynarki wojennej. Tysiące dudziarzy i perkusistów, setki orkiestr i morze barwnych kiltów. W Glasgow przez 2 dni miasto będzie rozbrzmiewać muzyką, a najlepsze zespoły będą walczyć o tytuł Mistrzów Świata. O zwycięstwie zdecydują precyzja, idealne zgranie i brzmienie.
9: Do Glasgow przyjechało ponad 8 tysięcy muzyków. W mieście zrobiło się głośno, tłoczno i niezwykle kolorowo. Orkiestry występują w odświętnych strojach, a wiele z nich można rozpoznać po charakterystycznych wzorach tartanu. Do Szkocji zjechali miłośnicy gry na dudach z całego świata. Wśród nich jest Judy Gauci z Perth w Australii. Któregoś dnia po prostu zaczęłam grać na dudach ku przerażeniu mojej rodziny. Kocham to, gram już tak 15-16 lat i wciąż nie mam dość. Mówiła Judy szkockiej telewizji STV. Każdy występ muzyków jest dokładnie oceniany przez jurorów. Liczy się brzmienie dud, precyzja perkusistów i zgranie całej orkiestry. W najwyższej kategorii orkiestry wykonują tradycyjne marsze i szkockie tańce, a także specjalnie przygotowane składanki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: W całej Polsce słonecznie i bez opadów. Teraz na termometrach w Zakopanem 19 stopni, w Warszawie i Gliwicach 21, a w Legnicy 25. Wkrótce zrobi się jeszcze cieplej.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na razie wręcz wymarzone warunki pogodowe, a co będzie dalej, o tym opowie nam Dariusz Szmit, który pojawił się w studiu. Dzień dobry, cześć.
13: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Proszę Państwa, no kolejny piękny, słoneczny dzionek przed nami. Chłodniejsze powietrze polarnomorskie od zachodu już jest wypierane przez cieplejszą, zwrotnikową masę powietrza. No szczególnie to odczujemy jutro i pojutrze. A dziś, proszę Państwa, w całym kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 24 stopni. Na wschodzie i Helu około 26 w centrum kraju i na północy do 31 na krańcach zachodnich Polski. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam do 22 stopni. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. A w województwie śląskim dziś piękny letni dzień przed nami. Temperatura już teraz w granicach 21-22 stopni. No, przez to, że niebo bezchmurne i słońce będzie operować od rana do wieczora, to maksymalnie dziś na termometrach do 27 w Częstochowie na Jurze, do 28 w Katowicach, w miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, do 27 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich, od 23 do 26 wysoko w Beskidach, od 17 do 20, a najcieplej dziś będzie, proszę Państwa, w Raciborzu, tam nawet do 29 stopni po południu może tyle się pojawić na termometrach. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany wschodni, południowo-wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 990, a mierzone na poziomie morza 1023 hektopaskale, będzie spadać. Pogoda nadal korzystnie wpływa dziś na nasze organizmy, jakże mogłoby być też inaczej. A jutro w sobotę pięknej aury, dalszy ciąg w całym regionie, od rana do wieczora słonecznie, niemal bezchmurnie, bez opadów oczywiście, co się z tym wiąże. No i wróci upał, bo temperatura maksymalna w zakresie 28-32 stopni Celsjusza, wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni. Teraz patrzymy na niedzielę, drugi dzień weekendu, również można powiedzieć, że pogoda jak na wakacje wymarzona w województwie śląskim. Od rana słońce i tylko słońce, dopiero wieczorem od zachodu zacznie wzrastać zachmurzenie, jednak nie powinno padać i upał, proszę Państwa, bo temperatura maksymalna w zakresie 30-33 stopni Celsjusza, także myślę, że warto zaplanować sobie na jutro i na pojutrze jakiś wypad w plener.
12: Niewątpliwie. Bardzo ładnie to ująłeś, że słońce operuje. Ja nie wiem, kto jest operatorem, ale wykonuje swoje zadanie bardzo, bardzo dobrze. A Darek Schmidt ponownie pojawi się po godzinie 14. Dziękujemy i do usłyszenia.
13: Dzięki, do usłyszenia.
14: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Mamy kilka nowych zdarzeń drogowych. W Kozach koło Bielska na ulicy Spółdzielczej dachowało auto, w wyniku czego jedna osoba została ranna. Na miejsce zdarzenia jedzie policja. Zachowajmy ostrożność. W Tarnowskich Górach na Zagórskiej potrącenie rowerzysty. Patrol policyjny jest w drodze. W Zabrzu na ulicy Ziemskiej mamy utrudnienie pod wiaduktem kolejowym. Zaklinowała się pod nim koparka z lawetą. Ostrzegamy i doradzamy inną drogę, bo utrudnienie może potrwać jakiś czas. Na autostradzie A4 nadal spowolnienia jazdy w Rudzińcu, to jest między Kleszczowem a Łanami. Na jezdni w kierunku Wrocławia powodem są prowadzone tu prace drogowe. Na drodze krajowej 81 spowolnienia w Skoczowie w kierunku Harbutowic i Ustronia. Zwalniamy też na drodze 941 pomiędzy Ustroniem a Wisłą. Podobna sytuacja na S1 na południu województwa. Tutaj roboty drogowe na ekspresowej drodze

0: koparka z lawetą pod wiaduktem. W tej chwili przejazd jest już płynny.
1: Jest godzina 12. Przeddzień święta w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę wchodzi najwięcej grup pątników. Zakończyła się kompleksowa modernizacja dwóch pięter szpitala Joannitas w Pszczynie. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 37 groszy.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
1: Piotr Pagieła, zapraszam. Przeddzień święta w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę wchodzi najwięcej grup pątniczych. Wejście rozpoczęły się już po 5 rano, a pierwsza była piesza pielgrzymka siedlecka. Rano dotarła także pielgrzymka z diecezji płockiej. Wśród pątników byli rowerzyści, witani przez Paulinów na jasnogórskim szczycie.
3: Pielgrzymka rowerowa wyruszyła 11 sierpnia spod katedry w Płocku i już wczoraj dotarła na Jasną Górę. Grupa liczyła 30 osób. Bardzo cieszymy się z waszej obecności.
1: A główne uroczystości święta w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny odbędą się jutro.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Zakończyła się kompleksowa modernizacja dwóch pięter szpitala Joannitas w Pszczynie. Już niebawem z tych przestrzeni korzystać będą pacjenci zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, mówi rzeczniczka placówki Barbara Zejma-Oracz.
4: Zakład mieści się na 4. piętrze szpitala. Zakres inwestycji objął modernizację niewykorzystywanego 8. i 9. piętra szpitala oraz zakup wyposażenia i sprzętu, w szczególności łóżek i urządzeń rehabilitacyjnych. Ponadto dzięki inwestycji powstała możliwość poszerzenia bazy łóżkowej o kolejne 16 łóżek dla pacjentów, których leczenie finansował będzie NFZ, w tym 4 łóżek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
1: To nie jedyna inwestycja, jaka została zrealizowana w pszczyńskim szpitalu, dodaje Barbara Zejma-Oracz.
4: Udało się zakupić nowoczesne urządzenia medyczne do poradni kardiologicznej. Zostały zakupione kardiologiczny aparat USG, holter EKG i holter RR, defibrylator, kozetki kardiologiczne, centralny system monitorowania dla 6 pacjentów, wózki do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
1: Wartość obu inwestycji to ponad 21,5 miliona złotych, z czego 18 milionów to środki z KPO. Blisko 3,5 miliona złotych pozyskały Katowice na rozwój szkolnictwa zawodowego. To pozwoli poprawić jakość tego typu kształcenia. Jak mówi Michał Mendale z katowickiego ratusza, zyskają zarówno uczniowie, jak i szkoły.
5: Projekty pozwolą uczniom zdobywać praktyczne umiejętności podczas kursów i staży, a szkoły zyskają nowoczesne wyposażenie pracowni. Chcemy, aby uczniowie katowickich szkół mieli dostęp do sprzętu, który przygotuje ich do pracy w nowoczesnych branżach. To realna inwestycja w przyszłość młodych ludzi, którzy będą kształtować nowoczesną gospodarkę i rozwijać nasze miasto.
1: Dzięki tym środkom zakupiony zostanie nowy sprzęt komputerowy, symulator drukowania, nowoczesne oprogramowanie, a także narzędzia. Ponadto część nauczycieli przejdzie także specjalistyczne szkolenia.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Maksymalne ceny paliw na stacjach określono w obwieszczeniu ministra energii Miłosza Motyki opublikowanym w Monitorze Polskim. Rząd zdecydował o częściowym przywróceniu programu ceny paliw niżej. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: O pogodzie będzie krótko, ale optymistycznie. Dziś słonecznie i ciepło, temperatura do 28 stopni.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz na drodze krajowej 44 w Mikołowie, to ulica Gliwicka. Tam przewrócił się rowerzysta, są utrudnienia na drodze. Z kolei w Gliwicach na Styczyńskiego miało miejsce zderzenie rowerzystki z samochodem osobowym. Kłopoty mogą być jeszcze także w Kozach na Spółdzielczej. Tam trwa usuwanie z jezdni samochodu, który wcześniej dachował. Kierowcy informują także o kolizji na trasie S1 w Bielsku. Doszło do niej przewrócenie. przed węzłem Lipnik na pasach do Cieszyna i Katowic. W Katowicach zakorkowany przejazd drogą 86. Kolejka samochodów jest na pasach do Tychów przed węzłem Murckowska. To za sprawą prac drogowych. W Tychach tłoczno na trasie 44 przy węźle z Krajową Jedynką. 691-400-400, czekamy na sygnały.
8: Minister energii podał maksymalne ceny paliw, jakie mają obowiązywać w poniedziałek. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy, benzyny 98 7 zł 20 groszy, a oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Rząd zdecydował o częściowym przywróceniu programu CPN od poniedziałku. VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%.
9: Program według wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli rządu miał objąć dokładnie 2 ostatnie tygodnie wakacji, co akurat jest niezrozumiałe dla polityków opozycji, między innymi Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Uzasadnienie pana premiera, że pozwoli ludziom wrócić z wakacji przy tańszym paliwie, no jakby sugeruje, że pan premier zakłada, że ci, co wyjechali w czerwcu, pod koniec sierpnia będą wracać.
9: Pytanie o to przedstawiciele koalicji rządowej zwracają uwagę, że program częściowo miał sfinansować podatek od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwił się jednak prezydent Karol Nawrocki, który skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak, pytany dziś rano w Polskim Radiu, dlaczego program nie objął weekendu z 15 sierpnia, odpowiedział.
11: Tak to niestety się kończy, gdy w grę wchodzi polityka i doktryna sypać piach w tryby rządowi.
9: Według wyliczeń resortu finansów nowa odsłona programu CPN będzie kosztować budżet państwa 500 mln zł. Sylwia Białek, Polskie Radio.
8: Na chorwackim wybrzeżu trwa walka z pożarami. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Omisza. Spędzający tam wakacje krytyk kulinarny Robert Makłowicz powiedział Polskiemu Radiu, że mogło dojść do zaprószenia ognia.
12: Pali się taka mafia śródziemnomorska. No ja widzę do domu dym i słyszę kanadery, czyli samoloty gaśnicze. O tyle jest sytuacja niebezpieczna, że wieje mura, czyli taki ciepły wiatr, który rozprzestrzenia ten ogień. Bo jedyną naszą w tej chwili uciążliwością to jest brak prądu.
8: Pożar zmusił do ewakuacji mieszkańców oraz turystów. Rannych zostało co najmniej 36 osób. 7 osób jest w stanie zagrożenia życia. Coraz więcej osób na hulajnogach ginie na drogach w Polsce. Rośnie też liczba wypadków z ich udziałem, alarmują policjanci. Do lipca tego roku takich zdarzeń w całym kraju odnotowano 828, a w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 702 przypadki, mówi Joanna Pilarska z Komendy Policji w Biguraju.
13: W 2025 roku odnotowaliśmy aż 1158 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych, których zginęło 11 osób, a 1055 zostało rannych. Wstępne dane za okres styczeń-lipiec tego roku pokazują dalszy niepokojący wzrost liczby zdarzeń z udziałem tej grupy użytkowników. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba osób zabitych wzrosła z 5 do 11.
8: Osoby jadące hulajnogą muszą poruszać się po drodze rowerowej. Kiedy jej nie ma, mogą jechać na jezdni, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. W innym przypadku mogą jechać po chodniku, ale muszą poruszać się wyłącznie z prędkością zbliżoną do pieszego. Wydawcy książek domagają się reformy systemu wynagrodzeń za wypożyczenia biblioteczne. Rząd przyjął projekt ustawy, która podwyższa wynagrodzenia dla pisarzy, tłumaczy i wydawców z 5 do 10% wartości kupionych książek. Jednak statystyki, na podstawie których wyliczane są honoraria dla przedstawicieli rynku książki, dotyczą tylko 100 spośród prawie 7,5 tysiąca bibliotek w całym kraju.
14: Wielcy wydawcy będą dostawać więcej, ale do mniejszych nie trafią żadne dodatkowe pieniądze, jeśli system naliczania wynagrodzeń za wypożyczenia książek się nie zmieni, twierdzi Michał Michalski z wydawnictwa ArtRage.
15: Trudno mi sobie wyobrazić inny system niż taki, który wlicza wszystkie wypożyczenia.
14: Obecnie za jedno wypożyczenie dzieła z biblioteki pisarz dostaje niecałe 4 grosze. Nawet podwojenie stawki nie oznacza potężnego zastrzyku gotówki, dodaje pisarka Joanna Gierak-Onoszko z Unii Literackiej.
16: Tych grosików musi nakapać bardzo, bardzo dużo, żeby uzbierała się kwota, powyżej której taka wypłata w ogóle operatorowi się opłaca. A dziś to niecałe 43 zł.
14: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje systemowe rozwiązania, odpowiada rzecznik resortu Piotr Jędrzejowski.
17: Kończymy pracę nad ustawą o ochronie rynku książki, która będzie ważnym krokiem do poprawy sytuacji twórców, tłumaczy i wydawców.
14: Michał Makowski, Polskie Radio.
18: Klimat.
8: Najwięcej energii pochodzi teraz ze słońca, aż 60%. Do 16 trwają zielone godziny. Warto wykorzystać nadmiar energii z OZE. Zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, na zachodzie w województwie lubuskim duże. To był serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Piątkowe popołudnie pogodne i bardzo ciepłe. W Suwałkach 24 stopnie, w Łodzi i Zamościu 26, a w Legnicy 30.
19: Zapraszamy do reklamy.
20: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie.
21: Na razie wręcz wymarzone warunki pogodowe, a co będzie dalej, o tym opowie nam Dariusz Szmit, który pojawił się w studiu. Dzień dobry, cześć.
22: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Proszę Państwa, no kolejny piękny, słoneczny dzionek przed nami. Chłodniejsze powietrze polarnomorskie od zachodu już jest wypierane przez cieplejszą, zwrotnikową masę powietrza. No szczególnie to odczujemy jutro i pojutrze. A dziś, proszę Państwa, w całym kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 24 stopni. Na wschodzie i Helu około 26 w centrum kraju i na północy do 31 na krańcach zachodnich Polski. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam do 22 stopni. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. A w województwie śląskim dziś no, piękny letni dzień przed nami. Temperatura już teraz w granicach 21-22 stopni. No, przez to, że niebo bezchmurne i słońce będzie operować od rana do wieczora, to maksymalnie dziś na termometrach do 27 w Częstochowie na Jurze, do 28 w Katowicach, miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 27 w Bielsku Białej, w rynach podgórskich od 23 do 26 wysoko w Beskidach od 17 do 20, a najcieplej dziś będzie, proszę Państwa, w Raciborzu, tam nawet do 29 stopni po południu może tyle się pojawić na termometrach. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany wschodni, południowo-wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 990, a mierzone na poziomie morza 1023 hektopaskale będzie spadać. Pogoda nadal korzystnie wpływa dziś na nasze organizmy, jakże mogłoby być też inaczej. A jutro w sobotę, no pięknej aury, dalszy ciąg w całym regionie od rana do wieczora, słonecznie, niemal bezchmurnie, bez opadów oczywiście, co się z tym wiąże. No i wróci upał, bo temperatura maksymalna w zakresie 28-32 stopni Celsjusza. Wiatr słaby wschodni i południowy, południowo-wschodni. Teraz patrzymy na niedzielę, drugi dzień weekendu. No również można powiedzieć, że pogoda jak w wakacje, jak na wakacje wymarzona w województwie śląskim. Od rana słońce i tylko słońce. Dopiero wieczorem od zachodu zacznie wzrastać zachmurzenie, jednak nie powinno padać i upał, proszę Państwa, bo temperatura maksymalna w zakresie 30-33 stopni Celsjusza, także myślę, że warto zaplanować sobie na jutro i na pojutrze jakiś wypad w plener.
21: Niewątpliwie. Bardzo ładnie to ująłeś, że słońce operuje. Ja nie wiem, kto jest operatorem, ale wykonuje swoje zadanie bardzo, bardzo dobrze. A Darek Szmit ponownie pojawi się po godzinie 14. Dziękujemy i do usłyszenia.
22: Dzięki, do usłyszenia.
23: W tym swoim

sierot, nie mają ojca matki, staruchy i wariatki, pakuj olo, banatki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani, ja pakuję w ubikacji, trzeci grosik dla młodzieży, na straży macierzy, Prusków kontra Wołomin, sędzia od obu bierze, czwarty grosik na pomniki, tworzących

stoi, taki to mój podopieczny. Szósty groszyk na pomniki, tworzący historię. Magdalena, gdy popije, robi laskę, gdzie byle siódmy groszyk na lekarzu. Już co złego się zdarzy, kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gram całkiem nieźle, ósmy groszyk.

prawda. Muzyka łagodzi obyczaje. Świetnie brzmi ta nieprawda.

0: się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.

Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

kino, i ching, feng shui, sushi, ying yang, drum and bass, Buena Vista Social Club. Przepraszam na chwileczkę, muszę w toalecie przypudrować nos.

0: koparka z lawetą pod wiaduktem. W tej chwili przejazd jest już płynny.
1: Jest godzina 12. Przeddzień święta w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę wchodzi najwięcej grup pątników. Zakończyła się kompleksowa modernizacja dwóch pięter szpitala Joannitas w Pszczynie. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 37 groszy.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
1: Piotr Pagieła, zapraszam. Przeddzień święta w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę wchodzi najwięcej grup pątniczych. Wejście rozpoczęły się już po 5 rano, a pierwsza była piesza pielgrzymka siedlecka. Rano dotarła także pielgrzymka z diecezji płockiej. Wśród pątników byli rowerzyści, witani przez Paulinów na jasnogórskim szczycie.
3: Pielgrzymka rowerowa wyruszyła 11 sierpnia spod katedry w Płocku i już wczoraj dotarła na Jasną Górę. Grupa liczyła 30 osób. Bardzo cieszymy się z waszej obecności.
1: A główne uroczystości święta w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny odbędą się jutro.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Zakończyła się kompleksowa modernizacja dwóch pięter szpitala Joannitas w Pszczynie. Już niebawem z tych przestrzeni korzystać będą pacjenci zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, mówi rzeczniczka placówki Barbara Zejma-Oracz.
4: Zakład mieści się na 4. piętrze szpitala. Zakres inwestycji objął modernizację niewykorzystywanego 8. i 9. piętra szpitala oraz zakup wyposażenia i sprzętu, w szczególności łóżek i urządzeń rehabilitacyjnych. Ponadto dzięki inwestycji powstała możliwość poszerzenia bazy łóżkowej o kolejne 16 łóżek dla pacjentów, których leczenie finansował będzie NFZ, w tym 4 łóżek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
1: To nie jedyna inwestycja, jaka została zrealizowana w pszczyńskim szpitalu, dodaje Barbara Zejma-Oracz.
4: Udało się zakupić nowoczesne urządzenia medyczne do poradni kardiologicznej. Zostały zakupione kardiologiczny aparat USG, holter EKG i holter RR, defibrylator, kozetki kardiologiczne, centralny system monitorowania dla 6 pacjentów, wózki do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
1: Wartość obu inwestycji to ponad 21,5 miliona złotych, z czego 18 milionów to środki z KPO. Blisko 3,5 miliona złotych pozyskały Katowice na rozwój szkolnictwa zawodowego. To pozwoli poprawić jakość tego typu kształcenia. Jak mówi Michał Mendale z katowickiego ratusza, zyskają zarówno uczniowie, jak i szkoły.
5: Projekty pozwolą uczniom zdobywać praktyczne umiejętności podczas kursów i staży, a szkoły zyskają nowoczesne wyposażenie pracowni. Chcemy, aby uczniowie katowickich szkół mieli dostęp do sprzętu, który przygotuje ich do pracy w nowoczesnych branżach. To realna inwestycja w przyszłość młodych ludzi, którzy będą kształtować nowoczesną gospodarkę i rozwijać nasze miasto.
1: Dzięki tym środkom zakupiony zostanie nowy sprzęt komputerowy, symulator drukowania, nowoczesne oprogramowanie, a także narzędzia. Ponadto część nauczycieli przejdzie także specjalistyczne szkolenia.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Maksymalne ceny paliw na stacjach określono w obwieszczeniu ministra energii Miłosza Motyki opublikowanym w Monitorze Polskim. Rząd zdecydował o częściowym przywróceniu programu ceny paliw niżej. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: O pogodzie będzie krótko, ale optymistycznie. Dziś słonecznie i ciepło. Temperatura do 28 stopni.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz na drodze krajowej 44 w Mikołowie, to ulica Gliwicka. Tam przewrócił się rowerzysta, są utrudnienia na drodze. Z kolei w Gliwicach na Styczyńskiego miało miejsce zderzenie rowerzystki z samochodem osobowym. Kłopoty mogą być jeszcze także w Kozach na Spółdzielczej. Tam trwa usuwanie z jezdni samochodu, który wcześniej dachował. Kierowcy informują także o kolizji na trasie S1 w Bielsku. Doszło do niej przez przed węzłem Lipnik na pasach do Cieszyna i Katowic. W Katowicach zakorkowany przejazd drogą 86. Kolejka samochodów jest na pasach do Tychów przed węzłem Murckowska. To za sprawą prac drogowych. W Tychach tłoczno na trasie 44 przy węźle z Krajową Jedynką. 691-400-400 czekamy na sygnały.
8: W poniedziałek litr benzyny ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy, benzyny 98 7 zł 20 groszy, a oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Od poniedziałku wraca program CPN. Sytuacja na światowych rynkach jest naprawdę trudna, mówi minister energii Miłosz Motyka.
9: Stąd też nasza determinacja do tego, żeby ten pakiet wprowadzić. Tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować, tak jak powiedziałem, obywatelom, ale ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu, którym pracowaliśmy nad tym, by środki mimo blokady przez pana prezydenta podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych udało się w budżecie znaleźć. Koszty tego pakietu to 500 000 000 zł.
8: Program CPN ma obowiązywać do końca wakacji. Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubert Papaj został odwołany ze stanowiska. Zarząd województwa dolnośląskiego odwołał również całą Radę Nadzorczą spółki. To kolejne zmiany w kierownictwie agencji. 11 sierpnia ze względu na zastrzeżenia moralne i etyczne odwołano wiceprezeskę Annę Konieczyńską. Powołano już nową Radę Nadzorczą, a nowe władze mają przeprowadzić audyt spółki i współpracować z instytucjami prowadzącymi kontrolę. Polscy strażacy przebywający w Hiszpanii przerwali szkolenie i zostali skierowani do gaszenia pożaru. Grupa ratowników szkoliła się w bazie śmigłowcowej Campillos. Dzień szkoleniowy zakończył się rzeczywistym skierowaniem do akcji w pobliżu miejscowości Czeka, mówi Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu, który jest na miejscu w Hiszpanii.
10: Między innymi zadaniem polskich strażaków było wykonanie oddzielenia pożarowego na obwodzie pożaru. Wykorzystali do tego narzędzia ręczne. Teren był bardzo górzysty, dość stromy, więc te działania były intensywne i zakończyły się tak naprawdę dziś o 2:00 w nocy.
8: Pożary dotykają całego południa Europy. W nocy ogień pojawił się na półwyspie Chalkidiki. Sytuacja się poprawia, ale greckie służby wciąż walczą z rozproszonymi ogniskami. Pożar, który wybuchł w rejonie Sivri, pozostawił za sobą spalone domy, samochody i łodzie.
11: Według wstępnych szacunków ogień strawił około 350 hektarów terenu. Na miejscu działa 227 strażaków, 57 pojazdów, 13 zespołów pieszych, a także 6 samolotów gaśniczych i śmigłowiec. Nie ma aktywnego frontu pożaru, ale służby obawiają się ponownych zapłonów. Pożar był szczególnie groźny ze względu na ogromną liczbę turystów przebywających w tym popularnym regionie. Władze uruchamiały kolejne komunikaty alarmowe, nakazując mieszkańcom i turystom opuszczenie Sivri oraz Fourki. Ewakuację dodatkowo utrudniały korki na głównej drodze prowadzącej z pierwszego półwyspu. Ostatecznie grecka Straż Przybrzeżna ewakuowała drogą morską 481 osób z plaży w Sivri. Ludzie byli przewożeni m.in. do Sani i Salonik. Greckie służby podkreślają, że priorytetem była ochrona życia i zabudowań, ponieważ ogień dotarł do silnie zurbanizowanej części Chalkidiki, pełnej domów i obiektów turystycznych. Piotr Piętka, Polskie Radio.
8: Policjanci z Mielca zatrzymali 4 mieszkańców Dolnego Śląska podejrzanych o oszukiwanie seniorów. Wszyscy zostali aresztowani na 3 miesiące. W środę mieszkanka Mielca zawiadomiła policję, że została oszukana metodą na tzw. legendę i przekazała przestępcom około 42 tysięcy złotych. Funkcjonariusze szybko ustalili miejsce pobytu sprawców, mówi Bernadeta Krawczyk z Komendy Policji w Mielcu.
12: Policjanci w jednym z hosteli w Mielcu zatrzymali 2 podejrzanych. Podczas przeszukania wynajmowanego przez nich pomieszczenia funkcjonariusze ujawnili znaczne ilości gotówki w różnych walutach. Zabezpieczono również przedmioty mogące pochodzić z przestępstw, karty płatnicze oraz telefony.
8: Policjanci zatrzymali także 2 innych mężczyzn. Wszyscy podejrzani działali w zorganizowany sposób. Odbierali pieniądze od oszukanych seniorów. Przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Grozi im do 8 lat więzienia. Rodzina i przyjaciele pożegnali na powązkach wojskowych dziennikarza TVN24 Andrzeja Morozowskiego. Polityka była dla niego pasją, a dziennikarstwo wymarzonym zawodem, mówiła żona zmarłego Agata Nowakowska. Współpracownicy podkreślali, że działał on i myślał poza schematem. Dawny dziennikarz Trójki Tomasz Sianecki mówił, że Andrzej Morozowski miał ciekawość drugiego człowieka, a jego warsztat może być wzorem dla innych.
13: To było takie staroświeckie, można by użyć tego określenia, dziennikarstwo polegające na tym, żeby równo traktować wszystkich rozmówców, żeby być w stosunku do nich grzecznym, ale jednocześnie stanowczym.
8: Andrzej Morozowski odszedł 7 sierpnia po długiej walce z chorobą. Był laureatem wielu nagród, m.in. Grand Pressa, nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego, Telekamer i Wiktora. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Jeśli parasole, to tylko przeciwko słońcu. W całej Polsce pogodniej, bez opadów, od 23 stopni na Podhalu do 26 w centrum, 27 nad morzem i 30 na Dolnym Śląsku.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
16: Na razie wręcz wymarzone warunki pogodowe, a co będzie dalej, o tym opowie nam Dariusz Szmit, który pojawił się w studiu. Dzień dobry, cześć.
17: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Proszę Państwa, no kolejny piękny, słoneczny dzionek przed nami. Chłodniejsze powietrze polarnomorskie od zachodu już jest wypierane przez cieplejszą, zwrotnikową masę powietrza. No szczególnie to odczujemy jutro i pojutrze. A dziś, proszę Państwa, w całym kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 24 stopni. Na wschodzie i Helu około 26 w centrum kraju i na północy do 31 na krańcach zachodnich Polski. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam do 22 stopni. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. A w województwie śląskim dziś no, piękny letni dzień przed nami. Temperatura już teraz w granicach 21-22 stopni. No, przez to, że niebo bezchmurne i słońce będzie operować od rana do wieczora, to maksymalnie dziś na termometrach do 27 w Częstochowie na Jurze, do 28 w Katowicach, miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 27 w Bielsku Białej, w rynach podgórskich od 23 do 26 wysoko w Beskidach od 17 do 20, a najcieplej dziś będzie, proszę Państwa, w Raciborzu, tam nawet do 29 stopni po południu może tyle się pojawić na termometrach. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany wschodni, południowo-wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 990, a mierzone na poziomie morza 1023 hektopaskale będzie spadać. Pogoda nadal korzystnie wpływa dziś na nasze organizmy, jakże mogłoby być też inaczej. A jutro w sobotę, no pięknej aury, dalszy ciąg w całym regionie od rana do wieczora, słonecznie, niemal bezchmurnie, bez opadów oczywiście, co się z tym wiąże. No i wróci upał, bo temperatura maksymalna w zakresie 28-32 stopni Celsjusza, wiatr słaby wschodni i południowy, południowo-wschodni. Teraz patrzymy na niedzielę, drugi dzień weekendu, no również można powiedzieć, że pogoda jak w wakacje, jak na wakacje wymarzona w województwie śląskim. Od rana słońce i tylko słońce, dopiero wieczorem od zachodu zacznie wzrastać zachmurzenie, jednak nie powinno padać i upał, proszę Państwa, bo temperatura maksymalna w zakresie 30-33 stopni Celsjusza, także myślę, że warto zaplanować sobie na jutro i na pojutrze jakiś wypad w plener.
16: Niewątpliwie. Bardzo ładnie to ująłeś, że słońce operuje. Ja nie wiem, kto jest operatorem, ale wykonuje swoje zadanie bardzo, bardzo dobrze. A Darek Szmit ponownie pojawi się po godzinie 14. Dziękujemy i do usłyszenia.
17: Dzięki, do usłyszenia.

sobie osadzę. Na pamiątkę masz coś do rozniecania ognia.

0: Minęła 14. W poniedziałek ponownie ruszy program Ceny paliw niżej, będzie obowiązywać do końca wakacji. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy w środę w Zabrzu zaatakowali kibiców z Węgier. W Cieszynie ruszają dziś 25. skarby z cieszyńskiej Truwły. Za chwilę więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Koszt obniżenia cen paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji to 500 000 000 zł, przekazał Miłosz Motyka. Minister energii podczas konferencji prasowej podał szczegóły przywracanego od poniedziałku programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Miłosz Motyka podziękował obywatelom oraz ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu za znalezienie środków na wprowadzenie obniżek na stacjach paliw.
2: Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji projektu rozporządzenia, to 500 000 000 zł. W te 2 tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw.
0: Miłosz Motyka podkreślił, że rząd znalazł pieniądze na program pomimo zablokowania przez prezydenta Karola Nawrockiego wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pakiet CPN przewiduje obniżkę stawki podatku VAT do 8% oraz obwieszczenie ministra energii z maksymalnymi cenami paliw na stacjach benzynowych. 17 i 20-latka z Rydułtów zatrzymała zabrzeńska policja. To pokłosie burdy pseudokibiców, do której doszło w środowy wieczór. Grupa zamaskowanych Polaków zaatakowała w pizzerii obywateli Węgier, którzy przyjechali do Zabrza na czwartkowy mecz Górnika z Ferencvaroszem. Zatrzymani mężczyźni są powiązani z tak zwaną młodą torcidą, mówi Sebastian Bijok z zabrzeńskiej policji.
3: Mężczyźni ci brali udział w środowych wydarzeniach przy ulicy Wolności w Zabrzu. Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Ponadto przyjęto też zawiadomienie od właściciela zdewastowanego lokalu. Wstępnie straty zostały wycenione na kwotę 30 000 zł.
0: Śledczy złożyli do sądu wniosek o areszt dla mężczyzn, a policjanci nadal prowadzą czynności w tej sprawie.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Tylko w lipcu 700 pacjentów nie przyszło na umówione wizyty do kardiologa w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. W czerwcu było ich o 200 więcej. Taka sytuacja powoduje straty finansowe dla szpitala i wydłuża kolejki. Medycy proszą o telefoniczne odwoływanie wizyt, co pozwoli na przyjęcie miesięcznie nawet o 1500 chorych więcej. Rejestratorki medyczne nie pytają o powód przesunięcia wizyty i starają się ustalić kolejny termin w możliwie jak najszybszym czasie. Na Górze Zamkowej w Cieszynie ruszają dziś 25. skarby z cieszyńskiej Truwły. 3-dniowe wydarzenie organizowane przez Zamek Cieszyn to spotkanie z rzemiosłem, folklorem, sztuką, regionalną kuchnią, a także winobraniem. Jak wyjaśnia Maciej Rusek, kierownik działu turystyki w Zamku Cieszyn, impreza nawiązuje do niegdyś nieodłącznego elementu wyposażenia domów na Śląsku Cieszyńskim.
5: Truwła to tradycyjna skrzynia posagowa, pięknie zdobiona, w której niegdyś panna młoda miała swój posag schowany, przechowywany najczęściej w sypialni. Rodzaj, można powiedzieć, takiej też później szafy, ale przede wszystkim najprościej rozpoznać, że jest to pięknie zdobiona, duża skrzynia, w której chowa się te skarby.
0: A wśród dzisiejszych skarbów o godzinie 16 koncert zespołu Skład Niearchaiczny, następnie oficjalne otwarcie Truwły i występ folk-rockowej grupy Bratnicki.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów po południu i wieczorem w regionie bezchmurne niebo lub najwyżej małe zachmurzenie. Na termometrach maksymalnie dziś od 25 do 28 stopni.
7: O tej porze sprawdzamy, co na drogach regionu. Z raportem Autoradia w studiu jest już Dorota Stabik.
8: I przypominam o kłopotach w Bielsku Białej na Sępołowskiej. W rejonie Ronda zderzyły się 2 osobówki. Kłopoty też w Bielsku na trasie S1. Tam kolizja miała miejsce przed węzłem Lipnik na pasach do Cieszyna i Katowic. Z kolei na skrzyżowaniu Mirowskiej i Turystycznej w Częstochowie miało miejsce zderzenie osobówki z motocyklem. Zatłoczona autostrada A4 w rejonie Gliwic między Kleszczowem a Kozłowem na pasach do Wrocławia. Wcześniej tam także miała miejsce kolizja 2 samochodów. Kierowcy sygnalizują teraz nas także o kolizji na autostradzie A4 w Katowicach przed zjazdem na Mikołowską na pasach do Wrocławia. Ruch tam zwalnia, a nasz słuchacz przekazuje o kłopotach na autostradzie A4 na Bramkach w Brzęczkowicach. Tam prawdopodobnie zepsuł się samochód. Jeden pas jest zablokowany i są spore utrudnienia w ruchu. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 15.
7: W studiu Radia Katowice jest już Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: To może zacznijmy od tego, co najważniejsze. Gdzie się wcisnąć z ręcznikiem przy upale?
9: No ciężkie zadanie, zwłaszcza, bo teraz że baseny nawet, oblężone są.
7: Zwłaszcza, że nawet gdybyś miał takie miejsce, to pewnie byś się nim publicznie nie dzielił.
9: To no, inna sprawa.
7: No dobrze, to skupmy się na prognozie.
9: Po południu i wieczorem w kraju nadal bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy do 31 na krańcach zachodnich Polski. Nieco chłodniej jedynie w rejonach podgórskich Karpat. Tam około 22 stopni, wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. W województwie śląskim również druga połowa dnia, piękna, słoneczna, letnia. Niebo bezchmurne, tylko miejscami gdzieś jakieś chmurki mogą się pojawić. Temperatura już teraz 24, 25, 25,5 stopnia Celsjusza, a maksymalnie dziś na termometrach do 27 w Częstochowie, podobnie na Jurze do 28 w Katowicach, miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak również w Rybniku do 27 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 23 do 26. Wysoko w Beskidach od 17 do 20, najcieplej dziś w Raciborzu, tam do 29 stopni i wiatr jeszcze, no taki nieprzeszkadzający, słaby, miejscami umiarkowany wschodni i południowo-wschodni, a najbliższa noc również najczęściej bezchmurna w całym regionie, no i tym samym też bez opadów, a temperatura minimalna w zakresie 11-15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał słaby, wschodni i południowo-wschodni. A jutro, w sobotę, no powiem tak, nadal pięknie w całym regionie, od rana do wieczora dużo słońca, niemal bezchmurne niebo i no oczywiście również bez opadów. Za to no, zrobi się upalnie, bo temperatura maksymalna między 28 a 32 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni. Drugi dzień weekendu, czyli niedziela, bardzo podobna do soboty w całym województwie śląskim. Od rana słonecznie i gorąco. Upał, temperatura w zakresie od 30 do 33 stopni Celsjusza, z tym, że no pod koniec dnia, wieczorem już zachmurzenie zacznie nieco wzrastać i raczej nie powinno padać, ale to już będzie też zapowiedź pogody, jaka nas czeka w przyszłym tygodniu, bo ten początek tygodnia to jest takie lekkie ochłodzenie, bym powiedział.
7: No, ja bym powiedział więcej niż lekkie, ale nie uprzedzajmy faktów, do poniedziałku jeszcze...
9: Tak fajnie, taka fajna prognoza, także nie chciałem na koniec burzyć tego
7: absolutnie
9: efektu.
7: Zrozumiałe, nie uprzedzajmy zresztą faktów, bo do poniedziałku jeszcze przecież przy tej sytuacji meteorologicznej może się trochę pozmieniać, a nuż upały zostaną z nami dłużej. Dariusz Schmidt wraca jeszcze dziś.
9: Tak,
7: po godzinie 18 z kolejną obszerną prognozą. Gdyby się coś właśnie miało zmienić, to usłyszą Państwo o tej porze, o tych zmianach. Dziękuję Ci.
9: Dzięki również.
10: Lecą głowy po kontrowersjach wokół pomocy dla firm poszkodowanych przez powódź. Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubert Papaj został odwołany. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował także o wymianie całej Rady Nadzorczej spółki. O zmianach informuje rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego Michał Nowakowski.
11: Decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Powołano nową Radę Nadzorczą Karkonoskiej Agencji Rozwoju, której ekspercki skład kompletowano w ostatnich dniach i która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim.
10: A sprawa ma związek z ustaleniami Wirtualnej Polski dotyczącymi przyznawania pieniędzy dla firm po powodzi. Około 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z Dziwiszowa, w tym firmy męża byłej już wiceprezeski Anny Konieczyńskiej. Powołano już nową radę nadzorczą agencji, a po zakończeniu kontroli ma zostać przygotowany konkurs na nowego prezesa. Koszt wprowadzenia programu ceny paliw niżej na 2 tygodnie wyniesie 0,5 miliarda złotych, mówi minister energii Miłosz Motyka. Od poniedziałku zaczną obowiązywać ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego. Minister Motyka zapewnia, że paliwa na stacjach nie zabraknie.
2: Mamy zakontraktowane dostawy, one są realizowane w sposób absolutnie niezachwiany. Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych. To udało się zrealizować dzięki sprawnej współpracy pomiędzy spółkami odpowiedzialnymi za logistykę, za import, spółką Pern, a koncernami paliwowymi. I nie ma żadnego ryzyka, że paliwa w Polsce zabraknie.
10: W poniedziałek litr popularnej 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 41 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. Służby badają sprawę 29-latka, który na zlecenie Rosji miał dokonać egzekucji w Warszawie. Celem miał być mężczyzna mający obywatelstwo Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że zatrzymanie podejrzanego to efekt udanej akcji polskich służb. Przypomniał, że niedawno w Polsce doszło do zabójstwa rosyjskiego artysty, który krytykował Władimira Putina.
12: Mieliśmy kilkanaście tygodni temu zabójstwo w Białej Podlaskiej. Też tropy wiodą na wschód, jeśli chodzi o zleceniodawców tego zabójstwa. Udało się udaremnić następną taką sytuację. To jest też bardzo mocne wskazanie, jakich metod używa Rosja, rosyjskie służby.
10: O zatrzymaniu 29-latka z Donbasu informował wczoraj premier. Jak podkreślił, dzięki działaniom służb udało się udaremnić zamach w ostatniej chwili. Rosja nie zgodziła się na rozejm na Morzu Czarnym. Propozycję powstrzymania się od ataków na statki i porty złożyła Ukraina. Nie widzimy podstaw do takiego rozejmu, oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u.
13: Rosja i Ukraina prowadzą na Morzu Czarnym bitwę o szlaki morskie i porty. Uszkadzana jest zarówno ukraińska, jak i rosyjska infrastruktura oraz jednostki wpływające i wypływające z portów należących do każdego z walczących państw. Ukraińcy chcieli rozejmu, przekazali swoje stanowisko poprzez pośredników. Wcześniej zabiegała o zawieszenie broni w akwenie Morza Czarnego Turcja. Jednak Rosjanie odmówili, bo jak stwierdziła rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa, rozejm byłby wykorzystany przez Kijów jako przerwa techniczna. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
10: To będzie najbardziej tłoczny weekend tego lata. Dodatkowy dzień wolny i piękna pogoda ściągnęły nad Bałtyk tłumy.
14: Jak sobie poradzić w tym tłumie?
15: No, trzeba cierpliwości. Warto przyjść prędzej, koło 10, żeby się położyć tam, gdzie człowiek ma ochotę, a nie tam, gdzie musi.
16: Trzeba troszeczkę oddalić się od głównego molo i wtedy na pewno znajdziemy przytulne miejsce.
17: Najlepiej w stronę Świnoujścia, plaża nudystów. Tylko nie za daleko. Z dziećmi nie polecam, samotnym jak najbardziej.
10: Tłoczno też w Tatrach. Niemal wszystkie miejsca noclegowe zostały wykupione, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
18: My właściwie na Podhalu zupełnie spokojnie podchodzimy do tej kumulacji sezonu. Od dekad wiemy, że jest to punkt kulminacyjny lata. Pobiliśmy wszelkie rekordy możliwości pojemności Podhala. Kolejki do restauracji, jak i do atrakcji turystycznych będą, a przecież nie tylko słynną Doliną Krupówek Podhale stoi.
10: Według szacunków pod Tatry mogło dotrzeć około 150 tysięcy osób. Niemal codziennie pod Giewontem tworzą się kolejki chętnych do wejścia na popularny szczyt. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Synoptycy ostrzegają przed upałem. Na południowym wschodzie to alert pomarańczowy, poza tym żółty. Alerty obowiązują jutro i w niedzielę. Teraz w Suwałkach 24 stopnie, w Łodzi i Zamościu 26, a w Legnicy 30.
19: Autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
20: Dzień dobry, jestem.
1: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki. Gdzie

znam odpowiedź.

0: Minęła 15. W poniedziałek wraca program CPN obniżający cenę paliw. Decyzja rządu nie wpłynęła jednak na polityczną burzę wokół tego tematu. Śląscy łowcy głów zatrzymali 34-letniego przemytnika narkotyków. W serwisie także o powrocie połączeń kolejowych do Jastrzębia-Zdroju.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wraca program CPN. Od poniedziałku ceny paliw mogą spaść nawet o złotówkę na litrze. To dzięki decyzji rządu o obniżce podatku VAT z 23 do 8%. Jednak nie zamyka to politycznego sporu wokół cen paliw.
2: Opozycja uważa, że decyzja rządu jest spóźniona.
3: Mamy wprowadzenie czegoś, co powinno działać przez cały okres, jeśli rząd nie radził sobie z taką systemową obniżką ceny paliwa.
2: Mówi Michał Nieznański z Konfederacji. PiS krytykuje rząd za to, że nie obniżył akcyzy.
4: Przecież z punktu widzenia przedsiębiorców czy rolników ta obniżka nie ma żadnego znaczenia.
2: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
5: No niech z tą krytyką i z pretensjami pójdą do Pałacu Prezydenckiego.
2: Odpowiada Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej i dodaje.
5: Prezydent Nawrocki uniemożliwił wejście w życie ustawy, która dawała nam ponad 4 miliardy złotych na to, żeby sfinansować właśnie taki program, gdzie moglibyśmy również akcyzę obniżyć.
2: Rząd szacuje, że ceny paliw spadną nawet o 1 zł na litrze. Realnie może być to 70 groszy, bo od weekendu Orlen podniósł ceny paliw w hurcie o 30 groszy.
0: A opinie polityków w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Przemytnika narkotyków zatrzymali śląscy łowcy głów, czyli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. 34-letni Arkadiusz P. był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Zatrzymany mężczyzna na swoim koncie ma przestępstwa narkotykowe. Poszukiwany był głównie za przemyt i obrót transgraniczny znacznych ilości substancji niedozwolonych, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
6: Poszukiwania 34-latka rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, a kilka miesięcy później sąd wydał za nim list gończy. W październiku sprawę przejęli śląscy łowcy głów, którzy na podstawie zgromadzonych informacji ustalili miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. 7 sierpnia policjanci pojawili się pod ustalonym adresem w miejscowości Wola. Zastali poszukiwanego mężczyznę, który był wyraźnie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy.
0: Teraz mężczyzna najbliższych 6 lat i 3 miesiące spędzi w zakładzie karnym. Kolej ma wrócić do Jastrzębia-Zdroju w 2029 roku. Takie zapewnienie usłyszały władze miasta podczas ostatniej konferencji Co dalej z CPK? Bilans, szanse, zagrożenia, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Mamy potwierdzenie, że równolegle projektowane są dwa warianty dla naszego miasta, mówi prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł.
7: Pierwszy to jest Kolej Plus, czyli tej kolei podmiejskiej, która ma do Katowic zawieźć mieszkańców z centrum miasta poprzez Pawłowice, Żory dalej do aglomeracji. Termin, jaki tam jest wskazany, to jest 2029 rok. Drugi to jest centralny port komunikacyjny, który planuje tą szprychę po osi Y jednak wybudować, z czego się bardzo cieszymy. I ta kolej szybka z Ostrawy do Katowicy też jest już projektowana.
0: Jastrzębie-Zdrój to największe miasto na prawach powiatu w Polsce bez dostępu do transportu kolejowego. Pociągi pasażerskie przestały tam kursować w 2001 roku. Pacjenci zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego ze szpitala Joannitas w Pszczynie już niebawem przeniosą się do zupełnie nowych przestrzeni. W placówce zakończyła się bowiem kompleksowa przebudowa 8 i 9 piętra. Jak mówi rzeczniczka szpitala Barbara Zejma-Oracz, kondygnację przygotowano tak, żeby zapewnić pacjentom wymagającym długoterminowej opieki dobre i bezpieczne warunki pobytu. Ponadto zwiększyła się liczba miejsc o kolejnych 16 łóżek finansowanych przez NFZ, w tym 4 dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. To nie jedyne inwestycje, jakie zostały zrealizowane w pszczyńskim szpitalu, bowiem udało się zakupić nowoczesne urządzenia medyczne do poradni kardiologicznej. Wśród nich holtery, defibrylatory, centralny system monitorowania dla 6 pacjentów czy wózki do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wartość obu inwestycji to ponad 21,5 miliona złotych, z czego 18 milionów to środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy.
8: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów do końca dnia i w nocy w regionie niemal bezchmurne niebo, na termometrach teraz około 26-27 stopni. W nocy temperatura minimalna od 12 do 14 kresek.
9: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz na wypadek w Tychach w Alei Bielskiej. Dwa samochody zderzyły się w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego. Dwie kolizje także w Bytomiu. Jedna miała miejsce na ulicy Powstańców Śląskich, a druga na Siemianowickiej. W Katowicach korek na trasie 86 przed węzłem Murckowska na pasach do Tychów. Zwolnić trzeba za węzłem Bagienna. Spory korek na autostradzie A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Z powodu prac tłok jest na pasach w obie strony. Z kolei na autostradzie A4 dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć na bramkach w Mysłowicach. Na wysokości Będzina zwalniają kierowcy jadący w stronę Częstochowy. To na drodze krajowej 86. W Bielsku prace drogowe utrudniają przejazd tracą S1 korek na pasach do Żywca.
10: Po wielkim wycieku danych Biuro Informacji Kredytowej wprowadza darmowe alerty na 3 miesiące. Informacje dotyczące 19 milionów pacjentów wykradziono z systemu prowadzącej dokumentację medyczną firmy MyDoctor. Alerty BIK-u to ostrzeżenia o wnioskach i zapytaniach dotyczących konkretnej osoby.
11: W związku z tym, że w tej chwili obywatele są pod dużą presją ryzyka, że ich dane zostaną użyte w niewłaściwy sposób, no to podjęliśmy decyzję, że każdy będzie mógł skorzystać bezpłatnie z tego. Ochrony.
10: Prezes BIK-u Mariusz Cholewa dodaje, że ostrzeżenia dostaje się SMS-em lub drogą mailową.
11: Kiedy będziemy wnioskowali albo ktoś w naszym imieniu wnioskowałby o jakąkolwiek kredyt, pożyczkę, odroczoną płatność, kup teraz, zapłać później, no to informacja o tym jest odnotowana w BIK-u albo w momencie, kiedy jest takie zapytanie do nas o to, żebyśmy udostępnili takie dane, albo w momencie, kiedy takie zobowiązanie pojawia już się u nas.
10: Żeby skorzystać z darmowej usługi, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej i potwierdzić tożsamość za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Można to zrobić do końca sierpnia. Maciej Berek ma być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Może zastąpić w nim Justyna Piskorskiego, którego kadencja kończy się w połowie września. Sprawa budzi emocje, relacjonuje Michał Fabisiak.
12: Był taki kontekst, nikt tego z nas nie ukrywa, sukcesu polskich służb przy wymianie, dzięki której obok innych osób pan Andrzej Poczobut mógł być wypuszczony z więzienia i przyjechać do Polski. Więc mam nadzieję, że ta sprawa będzie pozytywnie rozpatrzona, bo są to osoby, które absolutnie na to zasługują.
10: Szefowie Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nadal czekają na generalskie awanse. Wnioski leżą na biurku prezydenta Karola Nawrockiego od 3 miesięcy. O tym właśnie mówił minister koordynator służb Tomasz Siemoniak. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Jordania i Arabia Saudyjska potępiły ataki na tankowce w cieśninie Ormus. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin co najmniej 3 jednostki były celem irańskich dronów. Nie ma doniesień o ofiarach.
13: Państwowa kompania naftowa Abu Zabi poinformowała, że wczoraj wieczorem dwie należące do niej jednostki zostały zaatakowane w cieśninie Ormus. Dziś irańskie drony zaatakowały kolejną. We czwartek newralgiczny szlak żeglugowy pokonało 9 jednostek. Dzień wcześniej było ich 5. Iran przepuszcza przez Ormus jedynie te statki, które uiszczą na rzecz Teheranu kontrowersyjne opłaty żeglugowe. Iran wstrzymuje wydobycie ropy, której nie ma już gdzie magazynować. Niepokój budzi też wpływ tej sytuacji na środowisko naturalne. Plama ropy z uszkodzonego tankowca rosyjskiej floty cieni dotarła do wybrzeża Omanu. Skażone jest co najmniej 40 km plaż. Do skażenia środowiska doszło też na irańskiej wyspie Hark, gdzie znajdują się magazyny ropy naftowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bejrut.
14: Oblężenie tutaj w zak...
10: Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, na zachodzie miejscami umiarkowana. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Do 16 ze względu na tak zwane zielone godziny warto korzystać z nadwyżki w sieci. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie i bez opadów. Na razie od 23 do 30 stopni. Nad ranem 6 stopni w Karpatach, 10 na Podlasiu, 13 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. A jutro na zachodzie nawet 35 stopni.
15: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska Sieć Serwisów Szyb Samochodowych Autoglas.

1990, the big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.

kosik dla chudzinek. Nie jedzą kolacji, skredzi leżą pijani. Ja pakuję w ubikacji trzeci grosik dla żołnierzy. Na straży macierzy Pruszków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze czwarty grosik dla urzędu. Przeca

gdy popije, robi laskę gdzie? Byle siódmy grosik dla lekarzy, nóż co złego się zdarzy. Kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gram całkiem nie.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare bloki.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz na wypadek w Tychach w Alei Bielskiej. Dwa samochody zderzyły się w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego. Dwie kolizje także w Bytomiu. Jedna miała miejsce na ulicy Powstańców Śląskich, a druga na Siemianowickiej. W Katowicach korek na trasie 86 przed węzłem Murckowska na pasach do Tychów. Zwolnić trzeba za węzłem Bagienna. Spory korek na autostradzie A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Z powodu prac tłok jest na pasach w obie strony. Z kolei na autostradzie A4 dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć na bramkach w Mysłowicach. Na wysokości Będzina zwalniają kierowcy jadący w stronę Częstochowy, to na drodze krajowej 86. W Bielsku prace drogowe utrudniają przejazd, tracą S1 korek na pasach do Żywca.

0: Minęła 16. Wraca temat budowy stadionu Rakowa Częstochowa na terenach Eleneksu. Za chwilę więcej na ten temat. Przywrócenie na 2 tygodnie programu CPN jest krótkowzroczne, ocenia ekonomista Marcin Mrowiec. Blisko 3,5 miliona złotych pozyskały Katowice na rozwój szkolnictwa zawodowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wojewódzki konserwator zabytków wyraził zgodę na budowę stadionu Rakowa Częstochowa na terenie dawnej fabryki Elanex. To zwrot w sprawie, bowiem jeszcze niedawno uważano, że ze względu na wpisanie obiektu do rejestru zabytków inwestycja w tym miejscu jest niemożliwa. Miasto jako inwestor rozważało szukanie innej lokalizacji. Tymczasem, jak udało nam się ustalić, do częstochowskiego magistratu wpłynęło pismo wojewódzkiego konserwatora, w którym wstępnie dopuszcza do realizacji budowę stadionu na terenach dawnej przędzalni czesankowej Elanex. Stadion może powstać w miejscu istniejących na tym obszarze współczesnych, długotrwale nieużytkowanych hal przemysłowych. Konserwator zaznaczył jednak, że znajdujące się dookoła budynki wpisane do rejestru muszą zostać zachowane, a wszelka ingerencja w nie musi zostać poprzedzona wnikliwymi koncepcjami i ekspertyzami. Zdaniem konserwatora inwestycja stanie się przyczynkiem do przeprowadzenia kompleksowych robót budowlanych i konserwatorskich budynków poprzez wykorzystanie ich potencjału jako kluczowej infrastruktury techniczno-sanitarnej oraz administracyjnej, umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie obiektu, obsługę kibiców oraz organizację wydarzeń masowych. Na komentarz władz miasta oraz przedstawicieli Rakowa zapewne trzeba będzie poczekać do przyszłego tygodnia, bowiem Raków rozegrał wczoraj mecz w Sztokholmie, a urzędy w większości są dziś nieczynne. Wraca program CPN. Od poniedziałku ceny paliw mogą spaść nawet o złotówkę za litr. To dzięki decyzji rządu o obniżce podatku VAT z 23 do 8%. Ekonomista Marcin Mrowiec ocenia to rozwiązanie jako krótkowzroczne. Jak wyjaśnił, choć program chwilowo odciąży kieszenie kierowców, to w konsekwencji zwiększy zadłużenie budżetu państwa.
2: Tutaj kupujemy sobie trochę niższe ceny paliw, ale to nikt nie daje nam tego za darmo. Po prostu to się będzie odkładało w zadłużeniu, które będzie jeszcze większe w tym roku. A przypomnę, że oficjalne cyfry rządowe, które jeszcze były ogłaszane pod koniec poprzedniego roku, kiedy jeszcze nie było mowy o CPN-ie, one mówiły, że w tym roku nasze zadłużenie wzrośnie pomiędzy 390 a 420 miliardów złotych. A my tutaj, no, w zależności od długości trwania tego programu, ale dokładamy kolejne miliardy do tego zadłużenia.
0: Jak poinformował minister energii Miłosz Motyka, koszt wprowadzenia programu CPN na 2 tygodnie to 0,5 miliarda złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Niemal 3,5 miliona złotych pozyskały Katowice na rozwój szkolnictwa zawodowego. Pozwoli to poprawić jakość tego typu kształcenia. Jak mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu, zyskują zarówno uczniowie, jak i szkoły.
3: Projekty pozwolą uczniom zdobywać praktyczne umiejętności podczas kursów i staży, a szkoły zyskają nowoczesne wyposażenie pracowni. Chcemy, aby uczniowie katowickich szkół mieli dostęp do sprzętu, który przygotuje ich do pracy w nowoczesnych branżach. To realna inwestycja w przyszłość młodych ludzi, którzy będą kształtować nowoczesną gospodarkę i rozwijać nasze miasto.
0: Dzięki tym środkom zakupiony zostanie nowy sprzęt komputerowy. Ponadto część nauczycieli przejdzie dodatkowe szkolenia. 4 dni z koronką i beskidzkimi tradycjami. W Koniakowie trwają 24 dni koronki koniakowskiej. Obok warsztatów, wystaw, koncertów, kuchni regionalnej, pokazów mody i spotkań z koronczarkami i twórcami ludowymi w programie jest też miejsce na góralskie tańce. Zaprasza Lucyna Ligocka-Kochut, prezes Fundacji Koronki Koniakowskiej.
4: Koniecznie musicie przyjść potańcować z góralską kapelą Beskid Banda i pod okiem instruktorów Pauliny Kupczyk i Józefa Łupierzowca będziecie tańcować kapustem, łowięzioka, jak kiedyś się nie wie, jak otóż was nauczą.
0: Potańcówka rozpocznie się o 20 w karczmie Świstak. 24 dni koronki koniakowskiej potrwają do niedzieli.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Teraz jeszcze optymistycznie o pogodzie. Do końca dnia i w nocy w regionie pogodnie z bezchmurnym niebem. Noc ciepła, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni.
6: Podejrzany w tak zwanej Pandora Gate youtuber jest już w warszawskim areszcie. Ścigany polskim nakazem aresztowania 34-letni Stewart wczoraj został sprowadzony do Polski. Po ekstradycji z Wielkiej Brytanii w przyszłym tygodniu ma usłyszeć zarzuty za przestępstwa o charakterze pedofilskim. Szczegóły sprawy zna Krzysztof Polasik.
7: Stuart K., znany w sieci jako Stu, według śledczych wykorzystywał popularność na YouTube i dopuścił się czynów o charakterze seksualnym wobec dziewczynek poniżej 15 roku życia, a także nakłaniał nastolatki do spożywania alkoholu. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii, gdzie bronił się przed ekstradycją, argumentując, że politycy wywierają presję na polskie sądy. W czwartek wieczorem youtuber trafił do Polski, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
8: Zgodnie z postanowieniem sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, po przylocie do Polski mężczyzna został osadzony w areszcie śledczym, gdzie też oczekuje na dalsze czynności procesowe.
7: Prokuratura postawi Stu zarzuty za przestępstwa popełnione w 2015 i 2018 roku. W szczycie popularności jego kanał na YouTube obserwowały ponad 4 miliony głównie młodych widzów. Według nakazu aresztowania mężczyźnie grozi teraz do 12 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
6: Rzetelny, dociekliwy i dowcipny, tak koledzy i współpracownicy wspominają Andrzeja Morozowskiego, dziennikarza telewizyjnego. Podczas świeckiej ceremonii na Powązkach Wojskowych żegnali Tomasz Sianecki, Piotr Kraśko oraz szef programu informacyjnego 19.30 Paweł Puska.
9: Był osobą, która trudno to uwierzyć, bo jakoś tak nie za bardzo się to z tym jego wizerunkiem oficjalnym kojarzył. Był osobą, która robiła żarty, dowcipy różnego rodzaju. Nie zawsze najwyższych lotów, ale często też bardzo śmieszne.
10: Nie ma i nie będzie takich ludzi więcej. I nie wiem, jak Andrzej to robił, że miał w sobie umiejętność robienia najbardziej nowoczesnej telewizji, jaką można sobie wyobrazić.
11: Był naprawdę świetnym kolegą, uśmiechniętym, radosnym, ale przy tym był przede wszystkim bardzo rzetelnym dziennikarzem, dociekliwym, nie bojącym się zadawać trudnych pytań.
6: Andrzej Morozowski zmarł 7 sierpnia, miał 69 lat. Atak hakerski na Instytut Pileckiego. W nocy na stronach internetowych placówki pojawiły się treści z przekazem przypominające rosyjską propagandę, mówi rzeczniczka Instytutu Lukrecja Jaszewska.
12: Treści te wymierzone były w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie. Dzięki natychmiastowej reakcji naszego zespołu IT, który pracował do późnych godzin nocnych, zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować ten atak.
6: Sytuacja została opanowana i trwa przegląd zabezpieczeń. Instytut Pileckiego zajmuje się badaniem systemów totalitarnych i upamiętnianiem ofiar zbrodni nazistowskich oraz komunistycznych. Ruszają ostatnie przygotowania do jutrzejszych obchodów Święta Wojska Polskiego. Drogowcy zamykają jedną z kluczowych warszawskich tras Wisłostrady. Będą czasowe ograniczenia w ruchu i zmienione trasy komunikacji miejskiej. Na trasie przy Moście Północnym jest nasz reporter Piotr Durys.
13: Dzień dobry. Blokada tej trasy odcina bezpośredni przejazd między północnymi a południowymi dzielnicami miasta na pełne 24 godziny. Już teraz żaden samochód nie wjeżdża od strony Gdańska. Ostatnie pojazdy właśnie zjeżdżają w okolicy Mostu Północnego. Władze miasta zalecają utrudnienie.
14: Kłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od godziny 16 do soboty do godziny 16. I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.
13: O północy wejdą w życie dodatkowe zakazy parkowania aut na Powiślu, a szczegółowych informacji o zmianach w kursowaniu autobusów i tramwajów udziela całodobowa miejska infolinia pod numerem 19115.
6: Piotr Durys, dziękujemy za relację. Tłumy turystów już przemierzają tatrzańskie szlaki do Zakopanego. Na dłuższy sierpniowy weekend przyjechało około 150 tysięcy osób.
15: Oblężenie tutaj w Zakopanem jest bardzo duże.
16: Tak, ruch spory, ruch jest bardzo duży. Jeszcze przyznam szczerze, nie spotkałem się w górach z takim ruchem jak teraz.
17: Fajna okazja do patrzenia na góry, humory dopisują. Nie, no jest pięknie, tak? Wszyscy chcą tego uświadczyć.
18: Bardzo piękna pogoda. Korzystamy z pogody tak naprawdę tyle, ile możemy.
17: No na pewno Gubałówka, no na pewno w Dolinki warto się wybrać z dzieckiem.
19: Piękna pogoda, piękne góry, no cóż więcej.
6: Przewodnik tatrzański Przemysław Sobczyk mówi, że są szlaki, na których można uniknąć tłumów.
20: Natomiast jeżeli weźmiemy sobie całe Tatry Zachodnie, Wołowiec, Starobociański, tutaj Bystrą Błyszcz, czy nawet Czerwone Wierchy, z których dzisiaj zbiegałem, spotkałem ponad 40 kozic, 13 łani, wiele świstaków, w tym młodych i nikogo. I nikogo na Czerwonych Wierchach. Dopiero gdzieś tam powolutku ktoś wychodzi.
6: W dłuższy sierpniowy weekend na tatrzańskie szlaki może wyruszać codziennie około 40 tysięcy osób. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Adam Malecki, sport po południu.
21: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
21: Na początek wracamy do tenisowych wydarzeń i wrażeń nocnych. W wielkim finale turnieju w Toronto Iga Świątek pokonała 6-2, 6-3 Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Więcej o tym wyczynie Polki opowie nasz amerykański korespondent.
22: W finałowym starciu pewnie pokonała wiceliderkę światowego rankingu Jelenę Rybakinę zaledwie godzinę i 15 minut. W mistrzowskim przemówieniu na ceremonii Polka podkreślała znaczenie tego triumfu, zwłaszcza po wcześniejszym przeżywaniu w tym sezonie na korcie wyjątkowo trudnych chwil. Bardzo się cieszę z tego turnieju. Wiele dla mnie znaczy, bo ostatnie miesiące nie były łatwe. Cieszę się, że mimo opinii, z jakimi na co dzień, czy to w internecie, czy na żywo, spotykałam się ze strony wielu ludzi, konsekwentnie skupiałam się na rozwoju drobnych zmian w stylu gry i doskonaleniu swoich umiejętności. Radzenie sobie z tym wszystkim nie jest łatwe. Mówiła po meczu Świątek, która przenosi się teraz do Cincinnati, gdzie będzie bronić tytułu sprzed roku. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
21: Tyle o tenisie, czas na lekkoatletykę. W Birmingham trwają Mistrzostwa Europy z udziałem rzecz jasna Polaków. Z bardzo dobrej strony w dwóch pierwszych konkurencjach siedmioboju zaprezentowała się Adrianna Sułek-Schubert, która jest na prowadzeniu. Przebiegła 100 metrów przez płotki w 13 sekund i 29 setnych, a w skoku wzwyż uzyskała wynik 1 m i 86 cm i zgromadziła 2135 punktów. Wieczorem wieloboistki wystartują w pchnięciu kulą i biegu na 200 metrów. Co jeszcze? W finałach sztafet 4x400 pobiegną nasze reprezentacje kobiet i mężczyzn. Panie w swojej grupie zajęły 5. miejsce, a panowie początkowo nie zakwalifikowali się, jednak skorzystali na dyskwalifikacji Francuzów i stawią się na starcie. Swój udział w mistrzostwach Starego Kontynentu zakończyła Maria Andrejczyk, odpadła w eliminacjach. Nie tak to miało wyglądać.
23: To jest wręcz aż niewiarygodne, że był taki niski poziom. A ja mam jeszcze niżej, mimo że no, tak wierzyłam w to, co robiliśmy w tym roku i te przygotowania były nieco stabilniejsze, fajnie to wyglądało na początku sezonu. Sport jest bardzo nieprzewidywalny, ale to strasznie krzywdzi moje serce. Przepraszam, bo łzy mi lecą, no bo bardzo mi zależało dzisiaj.
21: Powody do radości ma za to Małgorzata Maślak-Glugla, która w finale rzutu oszczepem wystąpi. Mistrzostwa Europy w lekkiej, a także w pływaniu, a pływają w Paryżu Katarzyna Wasik na 50 metrów stylem dowolnym, Justyna Kozan na 20 metrów stylem zmiennym oraz bracia Krzysztof i Michał Chmielewcy na 200 metrów stylem motylkowym wywalczyli awans do wieczornych półfinałów. W piłce nożnej w pierwszym meczu czwartej kolejki Ekstraklasy w derbach województwa mazowieckiego Legia w Warszawie zagra z Radomiakiem Radom. Początek o 20:30. Przypomnę, że w przełożonym na dzisiaj meczu kwalifikacji Ligi Europy zagra Lech Poznań. Rywalem Kolejorza, który w pierwszym spotkaniu wygrał 1-0, będzie Klakspik z Wysp Owczych. Pierwszy gwizdek o 20:00, a kolejny sport za godzinę.
1: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć

0: serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: A co to był za pies, który gratulował Idze Świątek wygranej?
4: On nie gratulował, leżał i kazał się głaskać po brzuszku.
3: Ale myślałam, że jest tam jakiś element gratulacji też, nie?
4: Będzie.
3: Dobrze, bo jeszcze będziemy o tym mówić, będzie. Prawda? Trzeba się cieszyć. Kiedy słuchałam teraz lekkoatletek, to jeszcze bardziej podziwiam sportowców i sportowczynie ze względu na te emocje, które towarzyszą tym startom i rozczarowaniom. I tak zagaduję o sporcie, dlatego że prognoza pogody dzisiaj nudnawa, proszę Państwa. Powtarzalna, bezchmurne niebo albo małe zachmurzenie, temperatura od 24 do 31 stopni. No ta rozpiętość jest taka, że 24 najchłodniej na wschodzie i na Helu, a generalnie od 26 do 31. I jeszcze kilka razy to dzisiaj powtórzę.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Minęła 16. Wraca temat budowy stadionu Rakowa Częstochowa na terenach Eleneksu. Za chwilę więcej na ten temat. Przywrócenie na 2 tygodnie programu CPN jest krótkowzroczne, ocenia ekonomista Marcin Mrowiec. Blisko 3,5 miliona złotych pozyskały Katowice na rozwój szkolnictwa zawodowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wojewódzki konserwator zabytków wyraził zgodę na budowę stadionu Rakowa Częstochowa na terenie dawnej fabryki Elanex. To zwrot w sprawie, bowiem jeszcze niedawno uważano, że ze względu na wpisanie obiektu do rejestru zabytków inwestycja w tym miejscu jest niemożliwa. Miasto jako inwestor rozważało szukanie innej lokalizacji. Tymczasem, jak udało nam się ustalić, do częstochowskiego magistratu wpłynęło pismo wojewódzkiego konserwatora, w którym wstępnie dopuszcza do realizacji budowę stadionu na terenach dawnej przędzalni czesankowej Elanex. Stadion może powstać w miejscu istniejących na tym obszarze współczesnych, długotrwale nieużytkowanych hal przemysłowych. Konserwator zaznaczył jednak, że znajdujące się dookoła budynki wpisane do rejestru muszą zostać zachowane, a wszelka ingerencja w nie musi zostać poprzedzona wnikliwymi koncepcjami i ekspertyzami. Zdaniem konserwatora inwestycja stanie się przyczynkiem do przeprowadzenia kompleksowych robót budowlanych i konserwatorskich budynków poprzez wykorzystanie ich potencjału jako kluczowej infrastruktury techniczno-sanitarnej oraz administracyjnej, umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie obiektu, obsługę kibiców oraz organizację wydarzeń masowych. Na komentarz władz miasta oraz przedstawicieli Rakowa zapewne trzeba będzie poczekać do przyszłego tygodnia, bowiem Raków rozegrał wczoraj mecz w Sztokholmie, a urzędy w większości są dziś nieczynne. Wraca program CPN. Od poniedziałku ceny paliw mogą spaść nawet o złotówkę za litr. To dzięki decyzji rządu o obniżce podatku VAT z 23 do 8%. Ekonomista Marcin Mrowiec ocenia to rozwiązanie jako krótkowzroczne. Jak wyjaśnił, choć program chwilowo odciąży kieszenie kierowców, to w konsekwencji zwiększy zadłużenie budżetu państwa.
2: Tutaj kupujemy sobie trochę niższe ceny paliw, ale to nikt nie daje nam tego za darmo. Po prostu to się będzie odkładało w zadłużeniu, które będzie jeszcze większe w tym roku. A przypomnę, że oficjalne cyfry rządowe, które jeszcze były ogłaszane pod koniec poprzedniego roku, kiedy jeszcze nie było mowy o CPN-ie, one mówiły, że w tym roku nasze zadłużenie wzrośnie pomiędzy 390 a 420 miliardów złotych, a my tutaj w zależności od długości trwania tego programu, ale dokładamy kolejne miliardy do tego zadłużenia.
0: Jak poinformował minister energii Miłosz Motyka, koszt wprowadzenia programu CPN na 2 tygodnie to 0,5 miliarda złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Niemal 3,5 miliona złotych pozyskały Katowice na rozwój szkolnictwa zawodowego. Pozwoli to poprawić jakość tego typu kształcenia. Jak mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu, zyskują zarówno uczniowie, jak i szkoły.
3: Projekty pozwolą uczniom zdobywać praktyczne umiejętności podczas kursów i staży, a szkoły zyskają nowoczesne wyposażenie pracowni. Chcemy, aby uczniowie katowickich szkół mieli dostęp do sprzętu, który przygotuje ich do pracy w nowoczesnych branżach. To realna inwestycja w przyszłość młodych ludzi, którzy będą kształtować nowoczesną gospodarkę i rozwijać nasze miasto.
0: Dzięki tym środkom zakupiony zostanie nowy sprzęt komputerowy. Ponadto część nauczycieli przejdzie dodatkowe szkolenia. 4 dni z koronką i beskidzkimi tradycjami. W Koniakowie trwają 24 dni koronki koniakowskiej. Obok warsztatów, wystaw, koncertów, kuchni regionalnej, pokazów mody i spotkań z koronczarkami i twórcami ludowymi w programie jest też miejsce na góralskie tańce. Zaprasza Lucyna Ligocka-Kochut, prezes Fundacji Koronki Koniakowskiej.
4: Koniecznie musicie przyjść potańcować z góralską kapelą Beskid Banda i pod okiem instruktorów Pauliny Kupczyk i Józefa Łupierzowca będziecie tańcować kapustem, łowięzioka, jak kiedy się nie wie, jak otóż was nauczą.
0: Potańcówka rozpocznie się o 20 w karczmie Świstak. 24 dni koronki koniakowskiej potrwają do niedzieli.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Teraz jeszcze optymistycznie o pogodzie. Do końca dnia i w nocy w regionie pogodnie z bezchmurnym niebem. Noc ciepła, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni.
6: Poznańska policja zatrzymała jedną z agresorek, która zaatakowała Ukraińców na poznańskim Starym Mieście. Informuje o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodaje, tożsamość drugiej z kobiet również jest znana policji. Do incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek przed jednym z lokali gastronomicznych. Dwie kobiety zaatakowały dwóch obywateli Ukrainy. Na nagraniach w internecie widać, jak jedna z pijanych kobiet podchodzi do mężczyzn, obraża ich i spluwa na jednego z nich. Przewraca także na mężczyzn stojący obok parasol gastronomiczny, po czym uderza jednego z nich i krzyczy, żeby wracali na Ukrainę. Sprawą zajmują się policjanci z komisariatu Poznań Stare Miasto. 2 lata więzienia dla byłej wicewojewody podkarpackiej zatrzymanej przez CBA w styczniu 2024 roku. Sąd w Przemyślu uznał Lucynę P. winną przywłaszczenia prawie 700 tysięcy złotych i składania fałszywych oświadczeń majątkowych, mówi rzeczniczka sądu Małgorzata Reiser.
7: Kara łączna pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat skazana została również na łączną karę grzywny w wymiarze 30 tysięcy złotych. Środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem lub nadzorem w fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych na okres 5 lat.
6: Wyrok nie jest prawomocny. Lucyna P. była wicewojewodą w latach 2018-20. Była też prezeską Przemyskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i dyrektorką przedszkola, a także radną i przewodniczącą Rady Miasta Przemyśla oraz dyrektorką Biura Poselskiego Marka Kuchcińskiego. Maciej Berek ma być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Może zastąpić w nim Justyna Piskorskiego, którego kadencja kończy się 18 września. Sprawa budzi emocje, relacjonuje Michał Fabisiak.
8: Choć jeszcze 3 dni temu zasiadał w rządzie, to dziś politycy koalicji przekonują.
9: Nie jest politykiem. Nie róbcie mu krzywdy, mówiąc, że to jest polityk.
8: Zdaniem opozycji to złamanie przedwyborczej obietnicy o odpartyjnieniu Trybunału. Zbigniew Kuźmiuk z PiS zauważa też, że Maciej Berek może nie spełniać wymogów formalnych.
10: Być radcą prawnym przez 10 lat, ten okres funkcjonowania jego kancelarii jest chyba krótszy.
8: Temat budzi emocje wśród koalicjantów, którzy przypominają, że niedawno uchwalili ustawę zabraniającą transferów z rządu do Trybunału przed upływem 4 lat. Ale Zbigniew Konwiński z KO przypomina.
11: Ta ustawa nie weszła w życie.
8: I dodaje, z jakim zadaniem do Trybunału wybiera się Maciej Berek.
11: Idzie po to, żeby przywracać klasyczny trójpodział władzy, na który PiS się zamachnął.
8: O losie tej kandydatury zdecyduje we wrześniu Sejm. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: Kolejne drony spadły w Rumunii i Bułgarii. Jeden z nich był bojowy. Na wybrzeżu Morza Czarnego odczuwalne jest napięcie związane z wojną w Ukrainie. Relacjonuje Piotr Piętka.
12: Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony bezzałogowiec spadł w lesie. Służby szukają go z powietrza. Radary rumuńskiej armii nie wykryły drona, ponieważ leciał zbyt nisko nad ziemią. Nie ma informacji o ofiarach. To kolejny w ostatnich dniach incydent w pobliżu rumuńsko-ukraińskiej granicy. Władze przypominają mieszkańcom, aby w przypadku alarmu pozostawali w budynkach z dala od okien i ścian zewnętrznych. Z kolei w Bułgarii na plaży w popularnym kurorcie Primorsko znaleziono wyrzucony przez morze dron rozpoznawczy. Specjaliści bułgarskiej marynarki wojennej zabezpieczyli i zbadali obiekt. Wojsko zareagowało również na 2 kolejne zgłoszenia dotyczące potencjalnie niebezpiecznych fragmentów dronów na wybrzeżu, m.in. w rejonie miasta Lozenec. Piotr Piętka, Polskie Radio.
6: To będzie najbardziej tłoczny weekend nad morzem. Kilka dni wolnego i piękna pogoda ściągnęły nad Bałtyk tłumy.
13: Jak sobie poradzić w tym tłumie?
14: O, trzeba cierpliwości.
13: Na plaży miejsce jakieś znaleźć?
14: Tak, znaleźliśmy, ale to warto przyjść prędzej, koło 10, żeby się położyć tam, gdzie człowiek ma ochotę, a nie tam, gdzie musi.
15: Trzeba troszeczkę oddalić się od głównego molo i wtedy na pewno znajdziemy przytulne miejsce.
16: Najlepiej w stronę Świnoujścia, plaża nudystów. Tylko nie za daleko, bo właśnie można trafić na roznegliżowanych. Z dziećmi nie polecam, samotnym jak najbardziej.
6: Usłyszała w Międzyzdrojach nasza reporterka Aneta Łuszkowska, a pogoda sprzyja wyjazdom nad morze. Jutro w całym kraju gorąco niemal wszędzie. Temperatura wzrośnie do 30-32 stopni Celsjusza.
17: Także gorąca sobota przed nami. No i początek zmiany nocą z soboty na niedzielę, kiedy zacznie nasuwać się od północnego zachodu chłodny front atmosferyczny, który przyniesie burze z przelotnymi opadami deszczu. Front ten w niedzielę będzie się przemieszczał stopniowo w kierunku południowo-wschodnim i na północnym zachodzie już się wyraźnie ochłodzi.
6: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Więcej o pogodzie zaraz po sporcie.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: No właśnie, bo zanim pogoda, to jednak sport. Adam Malecki.
19: Iga Świątek wygrała swój pierwszy turniej w tym sezonie. Wygrała w Toronto i może się już przygotowywać do kolejnego wyzwania w Cincinnati. W stanie Ohio są już Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, którzy dzisiaj wystąpią w pierwszej rundzie. Hurkacz już niedługo pojawi się na korcie, właściwie za chwilę. Zagra z Japończykiem Shoshi Mambukuro. O 20:00 powinno się rozpocząć spotkanie Majchrzaka. On zagra z Australijczykiem Christopherem O'Connellem. W piłce nożnej na dzisiaj zaplanowano początek czwartej kolejki Ekstraklasy. Na inaugurację zagrają Legia Warszawa z Radomiakiem Radom. Legioniści w ostatnim meczu zremisowali z Koroną Kielce, więc trener Marek Papszon liczy na zgarnięcie pełnej puli.
20: No oczywiście, no kibicowsko to jest mecz przyjaźni, ale na boisku no każdy walczy o swoje, każda drużyna. Tutaj nie ma sentymentu, więc my będziemy dążyli do tego, żeby to spotkanie wygrać, szczególnie, że gramy przez własną publicznością i chcemy szczególnie u siebie zadawalać swoich kibiców i powodować to, żeby te trybuny były wypełnione w każdym spotkaniu.
19: W tabeli Legia zajmuje drugie miejsce, Radomiak jest 12, a początek meczu przy Łazienkowskiej o 20:30. Pół godziny wcześniej w meczu rewanżowym trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy zagra Lech Poznań. Kolejorz w pierwszym spotkaniu wygrał 1-0 i dzisiaj tej skromnej zaliczki będzie bronił z Klaksvikiem z Wysp Owczych. Dziś także pojadą na Żużlu. W pierwszym meczu 13 kolejki, ostatni w tabeli Włókniarz. W Częstochowie zmierzy się z GKM-em Grudziądz, który zajmuje piąte miejsce. To spotkanie rozpocznie się już o 18:00. Wieczorową porą w derbach ziemi lubuskiej pojadą Waluba z Zielona Góra i Stal Gorzów. Obie drużyny sąsiadują także w tabeli. Gorzowianie są na 6. miejscu, a Rajderzy z Grodu Bachusa na 7. Początek meczu o 20:30, a Sport w Trójce wróci kilka minut po 18:00.
18: Ja spojrzałam na to, czy jakieś zwroty akcji wydarzą się w nocy, z piątku na sobotę. Jeśli chodzi o pogodę, nie, w nocy będzie bezchmurnie, miejscami na północy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 10 stopni Celsjusza na wschodzie i miejscami na południu, 13 do 16 stopni na przeważającym obszarze kraju, 17 najcieplej nad morzem, no a chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 6 stopni Celsjusza.
21: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Minęła 16. Wraca temat budowy stadionu Rakowa-Częstochowa na terenach Eleneksu. Za chwilę więcej na ten temat. Przywrócenie na 2 tygodnie programu CPN jest krótkowzroczne, ocenia ekonomista Marcin Mrowiec. Blisko 3,5 miliona złotych pozyskały Katowice na rozwój szkolnictwa zawodowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wojewódzki konserwator zabytków wyraził zgodę na budowę stadionu Rakowa-Częstochowa na terenie dawnej fabryki Elanex. To zwrot w sprawie, bowiem jeszcze niedawno uważano, że ze względu na wpisanie obiektu do rejestru zabytków inwestycja w tym miejscu jest niemożliwa. Miasto jako inwestor rozważało szukanie innej lokalizacji. Tymczasem, jak udało nam się ustalić, do częstochowskiego magistratu wpłynęło pismo wojewódzkiego konserwatora, w którym wstępnie dopuszcza do realizacji budowę stadionu na terenach dawnej przędzalni czesankowej Elanex. Stadion może powstać w miejscu istniejących na tym obszarze współczesnych, długotrwale nieużytkowanych hal przemysłowych. Konserwator zaznaczył jednak, że znajdujące się dookoła budynki wpisane do rejestru muszą zostać zachowane, a wszelka ingerencja w nie musi zostać poprzedzona wnikliwymi koncepcjami i ekspertyzami. Zdaniem konserwatora inwestycja stanie się przyczynkiem do przeprowadzenia kompleksowych robót budowlanych i konserwatorskich budynków poprzez wykorzystanie ich potencjału jako kluczowej infrastruktury techniczno-sanitarnej oraz administracyjnej, umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie obiektu, obsługę kibiców oraz organizację wydarzeń masowych. Na komentarz władz miasta oraz przedstawicieli Rakowa zapewne trzeba będzie poczekać do przyszłego tygodnia, bowiem Raków rozegrał wczoraj mecz w Sztokholmie, a urzędy w większości są dziś nieczynne. Wraca program CPN. Od poniedziałku ceny paliw mogą spaść nawet o złotówkę za litr. To dzięki decyzji rządu o obniżce podatku VAT z 23 do 8%. Ekonomista Marcin Mrowiec ocenia to rozwiązanie jako krótkowzroczne. Jak wyjaśnił, choć program chwilowo odciąży kieszenie kierowców, to w konsekwencji zwiększy zadłużenie budżetu państwa.
2: Tutaj kupujemy sobie trochę niższe ceny paliw, ale to nikt nie daje nam tego za darmo. Po prostu to się będzie odkładało w zadłużeniu, które będzie jeszcze większe w tym roku. A przypomnę, że oficjalne cyfry rządowe, które jeszcze były ogłaszane pod koniec poprzedniego roku, kiedy jeszcze nie było mowy o CPN-ie, one mówiły, że w tym roku nasze zadłużenie wzrośnie pomiędzy 390 a 420 miliardów złotych, a my tutaj w zależności od długości trwania tego programu, ale dokładamy kolejne miliardy do tego zadłużenia.
0: Jak poinformował minister energii Miłosz Motyka, koszt wprowadzenia programu CPN na 2 tygodnie to 0,5 miliarda złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Niemal 3,5 miliona złotych pozyskały Katowice na rozwój szkolnictwa zawodowego. Pozwoli to poprawić jakość tego typu kształcenia. Jak mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu, zyskują zarówno uczniowie, jak i szkoły.
3: Projekty pozwolą uczniom zdobywać praktyczne umiejętności podczas kursów i staży, a szkoły zyskają nowoczesne wyposażenie pracowni. Chcemy, aby uczniowie katowickich szkół mieli dostęp do sprzętu, który przygotuje ich do pracy w nowoczesnych branżach. To realna

0: inwestycja w przyszłość młodych ludzi, którzy będą kształtować nowoczesną gospodarkę i rozwijać nasze miasto.
1: Dzięki tym środkom zakupiony zostanie nowy sprzęt komputerowy. Ponadto część nauczycieli przejdzie dodatkowe szkolenia. 4 dni z koronką i beskidzkimi tradycjami. W Koniakowie trwają 24 dni koronki koniakowskiej. Obok warsztatów, wystaw, koncertów, kuchni regionalnej, pokazów mody i spotkań z koronczarkami i twórcami ludowymi w programie jest też miejsce na góralskie tańce. Zaprasza Lucyna Ligocka-Kochut, prezes Fundacji Koronki Koniakowskiej.
2: Koniecznie musicie przyjść potańcować z góralską kapelą Beskid Banda i pod okiem instruktorów Pauliny Kupczyk i Józefa Łupierzowca będziecie tańcować kapustem, łowięzioka. Jak kiedy się nie wie, jak otóż was nauczę.
1: Potańcówka rozpocznie się o 20 w karczmie Świstak. 24 dni koronki koniakowskiej potrwają do niedzieli.
3: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Teraz jeszcze optymistycznie o pogodzie. Do końca dnia i w nocy w regionie pogodnie z bezchmurnym niebem. Noc ciepła, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni.

0: Serwis Autoradia i Dorota Stabik.
1: I nadal mogą być jeszcze utrudnienia na autostradzie A4 między węzłami Ostropa a Kleszczów na pasach do Wrocławia. Tam zderzyły się dwa samochody i przejezdny jest tylko jeden pas. W Katowicach cały czas zakorkowany przejazd drogą 86 w stronę Tychów. To za sprawą prac przed węzłem Murckowska. Zwalniają też kierowcy na drodze krajowej 44 w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. Na południu regionu ciasno jeszcze na drodze 52 w Kozach. Zwalnia też przejazd trasą S1 przez Bielsko. Drogowcy utrudniają przejazd w stronę Żywca. Na trasie S1 tłok też na wysokości Żywca. Mocno zakorkowany także zjazd z drogi S1 do centrum Żywca i ciasno też na wlocie do tego miasta starą drogą z Bielska. Zatłoczone także drogi dojazdowe do ronda przy hipermarkecie. Z kolei na trasie 945 między Żywcem a Jeleśnią zwolnić trzeba w miejscowości Pewel Mała. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
0: A teraz czas na skrót informacji Radia Katowice. Tomasz Gancarek.
2: Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach-Ostropie. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości. To oznacza, że grozi mu łagodniejsza kara. Policja zatrzymała dwóch młodych pseudokibiców Górnika Zabrze podejrzanych o udział w ataku na węgierskich fanów w zabrzańskiej pizzerii. Zatrzymani to mieszkańcy Redutów w wieku 17 i 20 lat. Usłyszeli zarzuty dotyczące narażenia innych osób na niebezpieczeństwo oraz zniszczenia mienia. Na terenie gminy Łodygowice możliwy będzie interwencyjny odstrzał dzików. Starosta Żywiecki na wniosek wójta i po pozytywnej opinii Polskiego Związku Łowieckiego wydał decyzję obowiązującą do 30 czerwca 2029 roku. Limit to łącznie 50 zwierząt. Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Blachowni mogą zgłaszać swoje propozycje do budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest 350 tysięcy złotych. Składanie wniosków odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej. Swoje propozycje może składać każdy mieszkaniec gminy.

0: 4 Polaków ucierpiało podczas pożarów w Chorwacji, potwierdza MSZ. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem w okolicach Omisza na wybrzeżu Adriatyku. Wiadomo, że w wyniku pożaru zginęła jedna osoba. W szpitalu w Splicie pomocy udzielono 40 poszkodowanym. 4 ciężko poparzone osoby przewożone są do szpitali w Zagrzebiu. Jak informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, wśród poszkodowanych jest 4 obywateli Polski.
1: Jedna z tych osób przybywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
0: MSZ apeluje do turystów przebywających w Chorwacji o rejestrowanie się w systemie Odyseusz. To ułatwi polskim placówkom dyplomatycznym nawiązanie kontaktu i udzielenie pomocy. Ponad 3 miliony złotych, które miały trafić na leczenie i rehabilitację ciężko chorych dzieci, wylądowały na prywatnych kontach. Krakowska policja we współpracy z prokuraturą rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą działającą pod przykrywką Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej. Zbiórki prowadzone były od 2014 roku.
2: Pieniądze zebrane od darczyńców, zamiast trafiać do potrzebujących dzieci, zasilały prywatne konta prezesa i osób związanych z fundacją.
0: Rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech dodaje, że 3 osoby związane ze stowarzyszeniem usłyszały już zarzuty i trafiły na 3 miesiące do aresztu.
2: 71-latka i jej 45-letni wspólnik odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa wielkiej wartości w łącznej kwocie ponad 3 milionów złotych na szkodę wielu pokrzywdzonych oraz pranie pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego. 46-latek odpowie dodatkowo za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozić mu może do 15 lat pozbawienia wolności.
0: Puszki i skarbonki z logo Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej można było znaleźć w punktach usługowych w całej Polsce. Ukraińskie służby zorganizowały zamach na wysokiego rangą oficera rosyjskiej floty podwodnej, który wcześniej zdradził Ukrainę i przeszedł na stronę Rosji. Zginął w wybuchu bomby na okupowanym Krymie. O likwidacji kolaborantów poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. O raporcie ukraińskich służb specjalnych Paweł Buszko.
3: Chodzi o kolaborantów, którzy uczestniczą w rosyjskich atakach przeciwko Ukrainie. Według mediów zabity wczoraj w Sewastopolu oficer to kapitan Robert Szagiejew. W 2014 roku oddał on Rosjanom jedyny ukraiński okręt podwodny Zaporoże, którego był dowódcą, a sam przeszedł na służbę Kremla i został mianowany na dowódcę rosyjskiej dywizji łodzi podwodnych. Miał być odpowiedzialny za ostrzały rakietowe ukraińskich miast. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Administracja prezydenta USA zwróciła się do Sądu Najwyższego, by pozwolił jej na dalszą budowę sali balowej przy Białym Domu. Tydzień temu sąd apelacyjny zablokował pracę, a Donald Trump określił tę decyzję jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Prawnicy administracji użyli tego argumentu we wniosku i wystąpili do Sądu Najwyższego o zezwolenie na kontynuowanie prac do czasu rozstrzygnięcia sporu prawnego. Według Białego Domu projekt ukończony jest w 65%. Donald Trump zapowiada, że sala balowa zostanie otwarta we wrześniu 2028 roku. Szczyt szczytów letniego sezonu w Tatrach. Zgodnie z przewidywaniami w dłuższy sierpniowy weekend do Zakopanego przyjechały tłumy turystów. Według szacunków nawet 150 tysięcy osób. Co to oznacza dla turystów i mieszkańców, sprawdził Paweł Pawlica.
4: Choć to góry, to kierowcy potrzebują morza cierpliwości. Korki tworzą się na Zakopiance i w samym Zakopanem. Przejazd z Krakowa na Podhale zajmuje już ponad 2,5 godziny. Na pokonanie newralgicznego odcinka około 20 km między Nowym Targiem a Zakopanem potrzeba około godziny. Zatłoczone jest nie tylko centrum miasta, ale też tatrzańskie szlaki, zwłaszcza te prowadzące do schronisk.
5: Tak, ruch spory, ruch jest bardzo duży. Jeszcze przyznam szczerze, nie spotkałem się w górach z takim ruchem jak teraz.
6: Trudno to porównać do czegoś, nie wiem, może jakaś promocja w supermarkecie.
7: Do 10 godziny jeszcze jest spokojnie, a później to już jest, zaczyna się po prostu hardcore.
4: Według szacunków Tatrzańskiego Parku Narodowego od dziś do niedzieli codziennie w Tatry może wyruszyć około 40 tysięcy osób. Zakopany Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana, miejscami bardzo dobra. 43% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5 minut po 18:00, sport i Adam Malecki.
10: Hubert Hurkacz gra w pierwszej rundzie turnieju w Cincinnati. Jego rywalem jest Japończyk Shoshi Mabukuro. Nigdy wcześniej ze sobą nie grali, więc jest to ich pierwszy raz, w którym jak na razie lepiej sobie radzi Polak. Wygrał w pierwszym secie 6-2 w 28 minut. W drugim prowadzi 3-1. Po 20:00 rozpocznie się spotkanie drugiego z naszych tenisistów. Kamil Majszak zmierzy się z Australijczykiem O'Connellem. W piłce nożnej polskie drużyny zagrają dzisiaj w europejskich pucharach i w Ekstraklasie. W meczu rewanżowym trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy wystąpi Lech Poznań. Kolejorz, który w pierwszym meczu wygrał u siebie 1-0, dzisiaj zagra na wyjeździe z Klaksvikiem z Wysp Owczych. Pierwszy gwizdek o 20:00. W Ekstraklasie czwarta kolejka rozpocznie się od meczu przy Łazienkowskiej, gdzie Legia Warszawa podejmie w derbach Radomiaka Radom. Goście wciąż starają się stworzyć swoją piłkarską tożsamość. Jak dotąd jedno spotkanie wygrali, a dwa z Górnikiem Zabrze i GKS-em Katowice przegrali, mówi trener Tomasz Kaczmarek.
11: Celem jest, żebyśmy z meczu na mecz wyglądali lepiej, będziemy z meczu na mecz wyglądać lepiej. To jest nasz czysty rozwój w kontekście formy indywidualnej, formy fizycznej, ale też do tego dochodzą aspekty taktyczne. Po prostu taki mecz daje nam dobre informacje, co musimy dopracować. Jest kilka tematów, które muszę przemyśleć, przeanalizować. Musimy troszeczkę nad tymi aspektami popracować i dlatego będziemy o krok dalej.
10: Początek meczu Legii z Radomiakiem o 20:30. A na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham przed zawodnikami szósta sesja wieczorna. Zaprezentują się Polacy, w tym Adrianna Sułek-Schubert, która po dwóch konkurencjach jest na prowadzeniu w siedmioboju, a zaprezentuje się w pchnięciu kulą i biegu na 200 metrów. Odbędzie się 6 finałów, a w trzech wystąpią biało-czerwoni. Elżbieta Glinka wystartuje w biegu na 10 tysięcy metrów, Daria Zabawska w rzucie dyskiem, a Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. To jeszcze żużel i zapowiedź tego, co czeka nas dzisiaj. Rozpoczyna się właśnie spotkanie w Częstochowie, gdzie zmierzą się Włókniarz z GKM-em Grudziądz, a o 20:30 w derbach ziemi lubuskiej pojadą Falupa z Zielona Góra ze Stalą Gorzów.
9: To jeszcze słowo o pogodzie, tym razem na jutro i znowu bez zwrotów akcji. Upalny będzie to weekend, w sobotę bezchmurna, tylko na południu i północnym zachodzie miejscami zachmurzenie małe, a temperatura maksymalna od 26 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 30 do 32 stopni w centrum, na południu i miejscami na północy kraju najcieplej, na zachodzie 35 stopni Celsjusza, najchłodniej na Helu około 25 stopni.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 8 minut po 18:00.
13: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
14: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
13: Biel twojej sukni była piękna.

Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej.

0: Jest 19. Tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o atak nożem w Jaworznie. Swoją ofiarę miał zranić na jednym z parkingów. Upalna sobota przed nami. Za chwilę o prognozach synoptyków na ten weekend. Kto nie może przyjść na wizytę do lekarza, niech uprzedzi o tym telefonicznie. To apel Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Na 3 miesiące trafił do aresztu mężczyzna podejrzany o atak nożem. Do zdarzenia doszło na jednym z parkingów w Jaworznie. Poszkodowany wracał ze spotkania rodzinnego. Napastnik ranił go w policzek. Areszt zastosowano w związku z obawą, że podejrzany może próbować się ukryć albo wpływać na świadków. Okazało się, że zarzucany mu czyn popełnił w warunkach recydywy. Grozi mu do 4,5 roku więzienia. Jutro w całym kraju będzie gorąco. Niemal wszędzie temperatura wzrośnie do 30, a nawet 32 stopni Celsjusza, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
2: W przeważającym obszarze kraju ta temperatura będzie już taka w zakresie upalnej, czyli od 30 do 32 stopni. Także gorąca sobota przed nami, no i początek zmiany nocą z soboty na niedzielę, kiedy zacznie nasuwać się od północnego zachodu chłodny front atmosferyczny, który przyniesie burze z przelotnymi opadami deszczu. Front ten w niedzielę będzie się przemieszczał stopniowo w kierunku południowo-wschodnim i na północnym zachodzie już się wyraźnie ochłodzi.
0: I MGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami, między innymi dla województwa Śląskiego. Pozostanie ono aktualne w regionie do godziny 21 w niedzielę.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tylko w lipcu 700 pacjentów nie przyszło na umówione wizyty do kardiologa w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. W czerwcu było ich o 200 więcej. Taka sytuacja powoduje nie tylko straty finansowe dla szpitala, ale i wydłuża kolejki. Rejestratorka medyczna w placówce Anna Mordka przypomina, że wystarczy krótki telefon z informacją o odwołaniu wizyty.
3: Wizyta przepada i niestety nikt z tej wizyty już nie może skorzystać. Zgłaszają się u nas pacjenci z całej Polski tak naprawdę już, bo i z Kołobrzegu, i z Zakopanego przyjeżdżają także pacjenci z zagranicy. Jeśli wiecie Państwo, że nie możecie przyjść, nie bójcie się zadzwonić do nas. Nas nie interesuje jakiś powód. Po prostu zadzwońcie, powiedzcie, że was nie będzie, a my staramy się ustalić termin w miarę szybki. Może nie do każdego lekarza, ale w miarę możliwości tam, gdzie mamy miejsca. Przyjmujemy telefony od 7.30 do 14.30 i ktoś naprawdę potrzebujący może z tej wizyty skorzystać.
0: O problemie nieodwoływania wizyt nasza reporterka Agnieszka Loch rozmawiała z pacjentami Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.
4: Zawsze staram się pamiętać i staram się, jeżeli nie mogę, odwołać tą wizytę, bo wiem, że to jest bardzo ważne. Inni czekają.
5: Ma Pani jakieś obawy, żeby zadzwonić i odwołać?
4: Nie, żadnych.
5: Czyli nie ma kary, że termin będzie za 3 lata?
4: Nie, nie, nie.
6: Jakbym nie mógł, to bym odwołał, zadzwonił telefonicznie i odwołał wizytę.
7: Mi się pierwszy raz zdarzyło, że odwołałam wizytę.
5: Odpowiedzialnie Pani odwołała, żeby ktoś nie czekał?
7: Żeby nie czekał, tak. Zawsze, zawsze odwołuję.
5: Czy trzeba się tłumaczyć przez telefon? Czy w rejestracji pytają
7: nie,
5: o powód?
7: Nie, nie, nie, nie, nie. Teraz zadzwoniłam, dostałam z 7 na 13, więc bardzo szybko.
0: Gdyby wszyscy pacjenci pamiętali o odwoływaniu planowych wizyt, na których nie mogą być, lekarze w Górnośląskim Centrum Medycznym mogliby przyjąć miesięcznie nawet o 1,5 tysiąca chorych więcej. Blisko 425 tysięcy euro pozyskał Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie z programu Erasmus+. Środki pochodzą z sektora szkolnictwo wyższe mobilność w roku 2026. To rekordowa kwota, jaką pozyskaliśmy w tym zakresie, co podniesie jakość nauczania studentów i doktorantów, mówi Marek Makowski, rzecznik Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
8: Przełoży się na znaczne wzmocnienie poziomu umiędzynarodowienia naszej uczelni, pozwolą na rozszerzenie oferty wyjazdów zagranicznych, co na pewno wpłynie na nawiązanie nowych kontaktów, umiejętności, nowych inspiracji do tego, by współpracować z zagranicznymi uczelniami, a zarazem rozwój w postaci tak naukowej, jak i dydaktycznej.
0: Dzięki pozyskanym środkom zaplanowano zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki, a pracownicy uczelni wyjadą prowadzić zajęcia oraz w celach szkoleniowych. Noc będzie pogodna, a w jej trakcie minimalnie od 11 do 15 stopni. Jutro od rana do wieczora w całym regionie bardzo słonecznie, a na termometrach do 32 stopni.
9: Sporo Polaków poszkodowanych w nocnym pożarze na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. Ogień w okolicach turystycznego kurortu Omisz zniszczył także samochody kilkorga naszych rodaków. Najnowsze informacje ma Piotr Piętka.
10: Polacy, którzy znaleźli się wśród kilkudziesięciu poszkodowanych w rozległym pożarze, musieli skorzystać z pomocy szpitala w Splicie.
11: Jedna z tych osób przybywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
10: Powiedział rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Według danych chorwackiej straży pożarnej w regionie Omisza ogień objął około 1000 hektarów terenu. Spłonęło wiele domów i pojazdów. Obecnie nie ma tam otwartego ognia, ale sytuacja nadal jest poważna na Półwyspie Pelieszac. Przerzucono tam część sił z Omisza i Zagrzebia oraz kilka samolotów gaśniczych. Polskie MSZ apeluje do turystów o ostrożność, śledzenie komunikatów polskiej ambasady oraz chorwackich władz. Piotr Piętka, Polskie Radio.
9: Polska powinna przekazać Ukrainie pociski do systemu Patriot, ale decyzja nie została jeszcze podjęta. Tak mówił w Pulsie Trójki wiceminister obrony Paweł Zalewski. Według najnowszych informacji sprawa przekazania uzbrojenia ukraińskiej armii ma być podjęta w ciągu najbliższych dni.
12: Decyzja nie zapadła. Natomiast jeżeli pani się mnie pyta, to moja opinia jest tak. Uważam, że w interesie Polski leży wzmocnić odporność Ukrainy i pomóc Ukraińcom, nie Zeleńskiemu. Ukraińcom, aby chcieli dalej walczyć. Do tego takie pociski jak Patrzy są potrzebne.
9: Polska nie planuje z kolei przekazać migów w zamian za ukraińską technologię dronową. Przekazanie myśliwców jest możliwe, ale nie będzie to wymiana, zaznaczył w Pulsie Trójki wiceminister Paweł Zalewski. Policja zatrzymała jedną z kobiet, które przed jednym z pubów w centrum Poznania zaatakowały Ukraińców. Nagranie incydentu szybko znalazło się w sieci, co ułatwiło zidentyfikowanie agresorek. Zatrzymanie drugiej jest kwestią czasu, mówi rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
13: Kontaktujemy się w tej sprawie z prokuratorem z prokuratury Poznań Stare Miasto, który jest wyznaczony do oceny spraw związanych z nawoływaniem do nienawiści, z przestępstwami popełnianymi ze względu na narodowość pokrzywdzonych.
9: Od decyzji prokuratora będzie zależała klasyfikacja czynu i decyzja o ewentualnym incydencie, o ewentualnym areszcie. Do incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek przed pubem na Starym Mieście. Kobiety zaatakowały dwóch obywateli Ukrainy. Na nagraniach w internecie widać, jak jedna z pijanych kobiet obraża mężczyzn, przewraca na nich parasol gastronomiczny i uderza jednego z nich. Siena odlicza godziny do jednego z najbardziej niezwykłych widowisk we Włoszech, dorocznego wyścigu koni. Impreza odbędzie się w niedzielę na Piazza del Campo. To tradycja, która trwa od średniowiecza, relacjonuje Aleksandra Nietopiel.
14: Palio di Siena to słynny wyścig konny na centralnym placu miasta, w którym 10 z 17 miejskich contrade, czyli dzielnic, walczy o zwycięstwo i najważniejsze trofeum. Palio, czyli jedwabny sztandar z Matką Bożą. Miasto już żyje zawodami, od wczoraj odbywają się próby koni, dzisiaj rano drugą wygrała Giraffa, a wieczorem kolejna próba. W sobotę następne przejazdy i próba generalna. Ale Palio to nie tylko wyścig, to bębny, flagi, śpiewy, kontradę i wielkie emocje mieszkańców, którzy przez cały rok czekają właśnie na te 4 dni. W niedzielę wszystko zakończy się na Piazza del Campo wyścigiem, który trwa zaledwie około 1,5 minuty, ale dla Sieneńczyków ma ogromne znaczenie. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
9: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Wieczorem i w nocy pogodnie, nad ranem 6 stopni w Karpatach, 10 na Podlasiu i 13 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. A jutro wraca upał, na zachodzie nawet 35 stopni.
15: Autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
16: Dzień dobry, jestem.
1: I państwo.

0: Jest 20. Wojewódzki konserwator zabytków wyraził wstępną zgodę na budowę stadionu Rakowa-Częstochowa na terenie dawnej fabryki Elanex. W poniedziałek wróci program ceny paliw niżej. Może się to przełożyć na spadek na stacjach benzynowych o złotówkę na litrze. Na Górze Zamkowej w Cieszynie rozpoczęły się dziś 25. skarby z cieszyńskiej truwły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Na początek jednak utrudnienia dla kierowców po wypadku na drodze krajowej numer 81 w Żorach. Jezdnia w kierunku Katowic była w tym miejscu zablokowana po zderzeniu motocyklisty z samochodem dostawczym. Od kilkunastu minut ruch odbywa się jednym pasem. Wojewódzki konserwator zabytków wyraził zgodę na budowę stadionu Rakowa-Częstochowa na terenie dawnej fabryki Elanex. To zwrot w sprawie, bo jeszcze niedawno uważano, że ze względu na wpisanie obiektu do rejestru zabytków inwestycja w tym miejscu jest niemożliwa. Miasto jako inwestor rozważało poszukiwanie innej lokalizacji.
2: Jak udało nam się ustalić, do częstochowskiego magistratu wpłynęło pismo wojewódzkiego konserwatora, w którym wstępnie dopuszcza do realizacji budowy stadionu na terenach dawnej przędzalni czosankowej Elanex. Stadion może powstać w miejscu istniejących na tym obszarze współczesnych, długotrwale nieużytkowanych hal przemysłowych. Konserwator zaznaczył jednak, że znajdujące się dookoła budynki wpisane do rejestru muszą zostać zachowane, a wszelka ingerencja w nie musi zostać poprzedzona wnikliwymi koncepcjami i ekspertyzami. Zdaniem konserwatora inwestycja stanie się przyczynkiem do przeprowadzenia kompleksowych robót budowlanych i konserwatorskich budynków poprzez wykorzystanie ich potencjału jako kluczowej infrastruktury techniczno-sanitarnej oraz administracyjnej, umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie obiektu, obsługę kibiców oraz organizację wydarzeń masowych.
0: O szczegółach informował Krzysztof Słabikowski. Od poniedziałku wróci program ceny paliw niżej. Może to oznaczać spadek nawet o 1 zł na litrze na stacjach benzynowych. To efekt decyzji rządu o obniżce podatku VAT z 23% do 8%. Ekonomista Marcin Mrowiec ocenia to rozwiązanie jako krótkowzroczne. Dodaje, że choć program chwilowo odciąży kieszenie kierowców, to w konsekwencji zwiększy zadłużenie budżetu państwa.
3: Kupujemy sobie trochę niższe ceny paliw, ale nikt nie daje nam tego za darmo. Po prostu to się będzie odkładało w zadłużeniu, które będzie jeszcze większe w tym roku. A przypomnę, że oficjalne cyfry rządowe, które jeszcze były ogłaszane pod koniec poprzedniego roku, kiedy jeszcze nie było mowy o CPN-ie, one mówiły, że w tym roku nasze zadłużenie wzrośnie pomiędzy 390 a 420 miliardów złotych, a my tutaj, no, w zależności od długości trwania tego programu, ale dokładamy kolejne miliardy do tego zadłużenia.
0: Według Ministerstwa Energii koszt wprowadzenia programu ceny paliw niżej na 2 tygodnie wyniesie 0,5 miliarda złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Blisko 3,5 miliona złotych pozyskały Katowice na rozwój szkolnictwa zawodowego. Pozwoli to poprawić jakość tego typu kształcenia. Michał Mendala z katowickiego ratusza przekonuje, że zyskają zarówno uczniowie, jak i szkoły.
4: Projekty pozwolą uczniom zdobywać praktyczne umiejętności podczas kursów i staży, a szkoły zyskają nowoczesne wyposażenie pracowni. Chcemy, aby uczniowie katowickich szkół mieli dostęp do sprzętu, który przygotuje ich do pracy w nowoczesnych branżach. To realna inwestycja w przyszłość młodych ludzi, którzy będą kształtować nowoczesną gospodarkę i rozwijać nasze miasto.
0: Dzięki tym środkom zakupiony zostanie nowy sprzęt komputerowy, nowoczesne oprogramowanie oraz narzędzia. Poza tym część nauczycieli przejdzie szkolenia, aby mogli jeszcze skuteczniej przygotować uczniów do przyszłej pracy. Na Górze Zamkowej w Cieszynie rozpoczęły się dziś 25. skarby z cieszyńskiej truwły. Wydarzenie organizowane przez Zamek Cieszyn to spotkanie z rzemiosłem, folklorem, sztuką, kuchnią regionalną, a także winobraniem. Jak wyjaśnia Maciej Rusek, z Zamku Cieszyn impreza nawiązuje do niegdyś nieodłącznego elementu wyposażenia domów na Śląsku Cieszyńskim.
5: Truwła to tradycyjna skrzynia posagowa, pięknie zdobiona, w której niegdyś panna młoda miała swój posag schowany, przechowywany najczęściej w sypialni. Rodzaj, można powiedzieć, takiej też później szafy, ale przede wszystkim najprościej rozpoznać, że jest to pięknie zdobiona duża skrzynia, w której chowa się te skarby.
0: Wydarzenie potrwa do niedzieli. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie minimalnie od 11 do 15 stopni. Jutro zdecydowanie cieplej, bo temperatura maksymalna w okolicach 32 stopni. Do tego słonecznie.
6: W Piaskach na Mazurach samochód wpadł do wody. Pasażerowie zostali uratowani. Kierowca, 76-letni mieszkaniec Mazowsza, który podróżował z żoną, prawdopodobnie uderzył w barierkę i potem wpadł do jeziora Bełdany. Uszkodził przy tym żaglówkę, mówi Marek Banaszkiewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
7: Były dwie osoby poszkodowane. W momencie wjechania samochodu do wody były w środku. Świadek zdarzenia, widząc co się dzieje, wskoczył do wody, wybił szybę i wyciągnął te dwie osoby.
6: Według MOPR-u osoby wyciągnięte z auta nie potrzebowały pomocy medycznej. W samochodzie był też pies, którego również udało się uratować. Auto z wody wyciągnęli strażacy. Apel pamięci w stolicy przy pomniku żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Odbył się dzień przed świętem Wojska Polskiego. Odegrano hymn państwowy i złożono wieńce. W imieniu wicepremiera, ministra obrony list odczytała jego zastępczyni Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Dzisiejszy apel pamięci jest okazją, by oddać hołd tym, którzy służyli Polsce przed nami. Pamięć o ich odwadze, wierności i gotowości do najwyższych poświęceń jest częścią wojskowego etosu i zobowiązaniem dla kolejnych pokoleń. Przypomina nam również, że bezpieczeństwo i niepodległość nigdy nie są dane raz na zawsze.
9: Do was wołam, weterani działań poza granicami państwa, którzy doznaliście wiele cierpień z powodu odniesionych ran i kalectwa, oraz do waszych rodzin i wszystkich rodaków, którzy z poświęceniem i oddaniem wspierali i wspierają poszkodowanych w konfliktach zbrojnych. Stańcie do apelu!
10: Do bohateru!
6: Podczas misji i operacji wojskowych za granicą zginęło lub zmarło 124 żołnierzy i pracowników wojska. Obie napastniczki z Poznania zatrzymane, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Kobiety w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z pubów w centrum miasta zaatakowały dwóch mężczyzn, prawdopodobnie narodowości ukraińskiej. Nagranie ze zdarzenia trafiło do internetu, co ułatwiło policjantom zidentyfikowanie obu sprawczyń. Japonia może nałożyć na Rosję kolejny pakiet sankcji po wizycie Putina na Wyspach Kurylskich, nazywanych przez Japończyków terytoriami północnymi. Oba państwa uznają je za własne.
11: Rząd Japonii wizytę Putina na wyspie Torof określił mianem całkowicie niedopuszczalnej. Do japońskiego MSZ wezwano rosyjskiego ambasadora. Rząd w Tokio zamierza jednak pójść krok dalej i przygotowuje odpowiedź na wizytę uznawaną za prowokacyjną. Jak pisze agencja Kyodo, powołując się na japońskich urzędników, Rosja może zostać objęta kolejnym pakietem sankcji. Kuryle, w Japonii określane jako terytoria północne, to przedmiot sporu obu państw od zakończenia II wojny światowej. Wczoraj Władimir Putin po raz pierwszy za czasu swojej prezydentury odwiedził Etorofu. To jedna z czterech wysp w łańcuchu u wybrzeży Hokkaido, które Rosja uznaje za własne terytorium. Kyodo zwraca uwagę, że na ten temat Putin niejednokrotnie rozmawiał z premierem Shinzo Abe, z którym spotkał się 27 razy. Abe odszedł ze stanowiska szefa japońskiego rządu w 2020 roku. Rozmowy o statusie spornych wysp zawieszono po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Japonia uznała wówczas Rosję za agresora i stanęła po stronie Ukrainy. Spór o terytoria północne sprawił, że Rosja i Japonia do tej pory nie podpisały porozumienia pokojowego po zakończeniu II wojny światowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
6: Pijany 65-latek przyjechał do komendy w Aleksandrowie Kujawskim oznakować rower. Policjanci zgodnie z życzeniem mężczyznę oznakowali jego jednoślad, przy okazji zbadali go alkomatem. Okazało się, że miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna za kierowanie rowerem po pijanemu odpowie przed sądem. Grozi mu grzywna. Sąd może orzec też zakaz jazdy rowerem. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Wieczorem i w nocy pogodnie. Nad ranem 6 stopni w Karpatach, 10 na Podlasiu, 13 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. A jutro na zachodzie nawet 35 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.
12: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem.

Dobry wieczór. Wow. Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

Tak, tak.

0: jest 20. Wojewódzki konserwator zabytków wyraził wstępną zgodę na budowę stadionu Rakowa-Częstochowa na terenie dawnej fabryki Elanex. W poniedziałek wróci program ceny paliw niżej. Może się to przełożyć na spadek na stacjach benzynowych o złotówkę na litrze. Na Górze Zamkowej w Cieszynie rozpoczęły się dziś 25. skarby z cieszyńskiej truwły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Na początek jednak utrudnienia dla kierowców po wypadku na drodze krajowej numer 81 w Żorach. Jezdnia w kierunku Katowic była w tym miejscu zablokowana po zderzeniu motocyklisty z samochodem dostawczym. Od kilkunastu minut ruch odbywa się jednym pasem. Wojewódzki konserwator zabytków wyraził zgodę na budowę stadionu Rakowa-Częstochowa na terenie dawnej fabryki Elanex. To zwrot w sprawie, bo jeszcze niedawno uważano, że ze względu na wpisanie obiektu do rejestru zabytków inwestycja w tym miejscu jest niemożliwa. Miasto jako inwestor rozważało poszukiwanie innej lokalizacji.
2: Jak udało nam się ustalić, do częstochowskiego magistratu wpłynęło pismo wojewódzkiego konserwatora, w którym wstępnie dopuszcza do realizacji budowy stadionu na terenach dawnej przędzalni czosankowej Elanex. Stadion może powstać w miejscu istniejących na tym obszarze współczesnych, długotrwale nieużytkowanych hal przemysłowych. Konserwator zaznaczył jednak, że znajdujące się dookoła budynki wpisane do rejestru muszą zostać zachowane, a wszelka ingerencja w nie musi zostać poprzedzona wnikliwymi koncepcjami i ekspertyzami. Zdaniem konserwatora inwestycja stanie się przyczynkiem do przeprowadzenia kompleksowych robót budowlanych i konserwatorskich budynków poprzez wykorzystanie ich potencjału jako kluczowej infrastruktury techniczno-sanitarnej oraz administracyjnej, umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie obiektu, obsługę kibiców oraz organizację wydarzeń masowych.
0: O szczegółach informował Krzysztof Słabikowski. Od poniedziałku wróci program ceny paliw niżej. Może to oznaczać spadek nawet o 1 zł na litrze na stacjach benzynowych. To efekt decyzji rządu o obniżce podatku VAT z 23% do 8%. Ekonomista Marcin Mrowiec ocenia to rozwiązanie jako krótkowzroczne. Dodaje, że choć program chwilowo odciąży kieszenie kierowców, to w konsekwencji zwiększy zadłużenie budżetu państwa.
3: Kupujemy sobie trochę niższe ceny paliw, ale nikt nie daje nam tego za darmo. Po prostu to się będzie odkładało w zadłużeniu, które będzie jeszcze większe w tym roku. A przypomnę, że oficjalne cyfry rządowe, które jeszcze były ogłaszane pod koniec poprzedniego roku, kiedy jeszcze nie było mowy o CPN-ie, one mówiły, że w tym roku nasze zadłużenie wzrośnie pomiędzy 390 a 420 miliardów złotych, a my tutaj, no, w zależności od długości trwania tego programu, ale dokładamy kolejne miliardy do tego zadłużenia.
0: Według Ministerstwa Energii koszt wprowadzenia programu ceny paliw niżej na 2 tygodnie wyniesie 0,5 miliarda złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Blisko 3,5 miliona złotych pozyskały Katowice na rozwój szkolnictwa zawodowego. Pozwoli to poprawić jakość tego typu kształcenia. Michał Mendala z katowickiego ratusza przekonuje, że zyskają zarówno uczniowie, jak i szkoły.
4: Projekty pozwolą uczniom zdobywać praktyczne umiejętności podczas kursów i staży, a szkoły zyskają nowoczesne wyposażenie pracowni. Chcemy, aby uczniowie katowickich szkół mieli dostęp do sprzętu, który przygotuje ich do pracy w nowoczesnych branżach. To realna inwestycja w przyszłość młodych ludzi, którzy będą kształtować nowoczesną gospodarkę i rozwijać nasze miasto.
0: Dzięki tym środkom zakupiony zostanie nowy sprzęt komputerowy, nowoczesne oprogramowanie oraz narzędzia. Poza tym część nauczycieli przejdzie szkolenia, aby mogli jeszcze skuteczniej przygotować uczniów do przyszłej pracy. Na Górze Zamkowej w Cieszynie rozpoczęły się dziś 25. skarby z cieszyńskiej truwły. Wydarzenie organizowane przez Zamek Cieszyn to spotkanie z rzemiosłem, folklorem, sztuką, kuchnią regionalną, a także winobraniem. Jak wyjaśnia Maciej Rusek, z Zamku Cieszyn impreza nawiązuje do niegdyś nieodłącznego elementu wyposażenia domów na Śląsku Cieszyńskim.
5: Truwła to tradycyjna skrzynia posagowa, pięknie zdobiona, w której niegdyś panna młoda miała swój posag schowany, przechowywany najczęściej w sypialni. Rodzaj, można powiedzieć, takiej też później szafy, ale przede wszystkim najprościej rozpoznać, że jest to pięknie zdobiona, duża skrzynia, w której chowa się te skarby.
0: Wydarzenie potrwa do niedzieli. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie minimalnie od 11 do 15 stopni. Jutro zdecydowanie cieplej, bo temperatura maksymalna w okolicach 32 stopni. Do tego słonecznie.
6: Polska nie planuje przekazać Ukrainie migów w zamian za ukraińską technologię dronową. Przekazanie samolotów jest możliwe, ale nie będzie to wymiana, mówił w Pulsie Trójki wiceminister obrony Paweł Zalewski.
7: Nie dlatego, natomiast ten pomysł jakby cały czas jest aktualny, rozmawiamy na ten temat z Ukraińcami. Ja uważam, że jedną z odpowiedzi Polski na ten atak, który miał miejsce ostatnio, powinno być przekazanie migów po to, żeby one mogły strącać pociski manewrujące nad Ukrainą.
6: Zdaniem wiceszefa MON-u Polska powinna przekazać Ukrainie pociski do systemu Patriot, ale decyzja nie została jeszcze podjęta. Orliki z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu wezmą udział w powietrznej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. W sumie nad Warszawą zaprezentuje się jutro ponad 60 statków powietrznych. Orlik to samolot szkolenia podstawowego. Każdy przyszły lotnik wojskowy musi usiąść za jego starami. Podczas parady maszyny będą pilotować instruktorzy, mówi dowódca radomskiej bazy pułkownik pilot Michał Kras.
8: Sam lot dla tych ludzi nie jest niczym trudnym, dlatego że oni są wyszkoleni w lataniu i w formacjach, i w wychodzeniu na czas, na dany punkt. Jeżeli chodzi o kurs lotniczy, nie jest to wbrew pozorom nic wielkiego. Bardziej koordynacyjnie poukładanie tego wysokościami, włączenie się w defiladę i potem rozlot.
6: W powietrzu zaprezentują się też m.in. samoloty F-16, F-35 i Apache. Prawie 40 domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych przez pożar w Stourbridge w środkowej Anglii. Ogień szybko przeniósł się z wysuszonego terenu na zabudowania, zmuszając setki mieszkańców do ewakuacji. W walce z żywiołem strażakom pomagali miejscowi rolnicy.
9: W całym regionie West Midlands ratownicy udzielili pomocy 68 osobom, 25 poszkodowanych przewieziono do szpitali. Trafili tam również strażacy z objawami zatrucia dymem i przegrzania organizmu. W mieście Stourbridge 19 domów spłonęło doszczętnie, a kolejnych 18 zostało uszkodzonych. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni ponad 200 hektarów. W akcji uczestniczyło 30 wozów gaśniczych oraz 11 zespołów specjalistycznych. Strażaków wsparli także mieszkańcy. Pomoc miejscowych rolników okazała się nieoceniona. Na prośbę naszych strażaków zaorali ziemię pomiędzy polem a zabudowaniami, tworząc pas, który powstrzymał ogień przed rozprzestrzenieniem się na kolejne domy. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, mówił telewizji ITV komendant Straży Pożarnej regionu West Midland Simon Tahill. Służby nadal dogaszają zarzewia i obserwują miejsca, w których płomienie mogą pojawić się ponownie. Część dróg pozostaje zamknięta. Występują też utrudnienia na kolei. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: Lotnisko w Katanii na Sycylii zawiesza loty do jutrzejszego popołudnia. Powodem jest pył wulkaniczny wydobywający się z Etny. Operator lotniska poinformował, że wszystkie przyloty i odloty będą wstrzymane do godziny 14 w sobotę. Etna jest największym czynnym wulkanem w Europie. W ciągu ostatniego tygodnia jego aktywność wymusiła odwołanie lub przekierowanie setek lotów. Część ruchu przejęły lotniska w Kamizo, Palermo i Trapani. Poziom wody w jeziorach Pojezierza Gnieźnieńskiego wciąż się obniża, ale nadal są one wyjątkowo czyste, mówią turyści i mieszkańcy. Wielu wypoczywających w tym regionie z niepokojem przygląda się obecnej sytuacji, ale są pomysły, by zatrzymać degradację jezior.
10: Wielkopolskie Małe Mazury cierpią z powodu wieloletniego działania kopalni odkrywkowej pod Koninem i na skutek zmian klimatu, ale wciąż przyciągają turystów.
11: Tam jest taki mur, tam dalej, przy tej restauracji, to trzeba przy murze było iść, bo była woda, a teraz po prostu jest to około, no ja ile tam, 500 metrów już nie ma wody.
12: Trafiliśmy tutaj generalnie dlatego, że to jest najczystsze jezioro w Polsce, dlategośmy tutaj przyjechali pierwszy raz.
10: Wójt gminy Powidz i prezes Stowarzyszenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego Jakub Gwit wskazuje, że problem jest, ale walka o ocalenie jezior trwa.
13: Mamy świadomość, że musimy trzymać rękę na pulsie i coś robić, żeby zadbać o poprawę tych zasobów wodnych. Stąd realizacja tego dużego projektu przerzutu wody z Warty do zbiorniku pod Krypkach węgla brunatnego w pierwszym etapie.
10: Jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego to ponad 100 akwenów, w większości z bardzo czystą wodą. Maciej Szefer, Polskie Radio.
14: Klimat.
6: Na zachodzie i lokalnie na południu jakość powietrza jest umiarkowana, w centrum, na północy i wschodzie głównie dobra. Tylko 15% prądu w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: W sporcie Mateusz Foremiak.
15: Dobry wieczór. Życie potrafi zaskakiwać i dzisiaj nie lada niespodziankę mają kibice piłkarscy. Swoją piątkową uwagę muszą bowiem dzielić pomiędzy PKO Ekstraklasy i europejskie puchary. Wszystko za sprawą kłopotów Lecha Poznań z dotarciem na Islandię, co poskutkowało wczoraj przełożeniem meczu eliminacji Ligi Europy z Klaksvík. O 20:00 udało się jednak ruszyć z graniem. Po pierwszej połowie Lech prowadzi 1-0, a do wyniku tego meczu wrócę w serwisie po 23:00. Podobnie jak do rezultatu pierwszego meczu czwartej kolejki PKO Ekstraklasy. W meczu przyjaźni Legia przyjmuje u siebie Radomiaka. Jak zapowiadał trener Marek Papszun, nie zamierza ani trochę odpuszczać.
16: Kibicowsko to jest mecz przyjaźni, a każdy walczy o swoje. I tutaj nie ma sentymentu, więc my będziemy dążyli do tego, żeby to spotkanie wygrać.
15: Po 35 minutach meczu słowa trenera znajdują potwierdzenie w rzeczywistości, bo Legia prowadzi już 3-0. Optymizmem w końcu powiało trochę z tenisowych kortów. Po nocnej wygranej Igi Świątek w turnieju w Toronto, szlak w Cincinnati, gdzie teraz pani Iga się wybiera, zaczął przecierać jej Hubert Hurkacz. W nieco ponad godzinę 6-2 i 6-4 wygrał z Japończykiem Sima Bukuro. W drugiej rundzie na Hurkacza czeka już reprezentant gospodarzy Tommy Paul. W Birmingham trwa właśnie sesja wieczorna piątego dnia lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Kibice zobaczą 6 finałów, w 3 z nich wystąpią reprezentanci Polski. Elżbieta Glinka na 10 tysięcy metrów, Daria Zbawska w rzucie dyskiem oraz Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. Warto też trzymać kciuki za Adriannę Sułek-Schubert, która po 2 konkurencjach jest na czele siedmioboju, a dzisiaj wystąpi jeszcze w pchnięciu kulą i biegu na 200 metrów. Wciąż trwają też pływackie Mistrzostwa Europy. Dzisiaj co prawda bez medali dla Polaków, za to sypnęło awansami do finałów. W nich zobaczymy Katarzynę Wasick, braci Krzysztofa i Michała Chmielewskich oraz Justynę Kozan. Na koniec jeszcze szybki raport z żużlowej Ekstraligi. W pierwszym dzisiejszym meczu Włókniarz Częstochowa przegrał u siebie z GKM-em Grudziądz 41-49.
6: Sobota niemal bezchmurna i bardzo ciepła. Termometry pokażą od około 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, około 31 będzie w centrum, do 35 na zachodzie.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności.

drugi w garści, trzeci lśni w kieszeni. Chcą sprzedać czwarty mi, ten czwarty, który wszystko zmieni. Lewy nadgarstek, niegdyś martwy, już się ślicznie mieni. Szelest tych kartek męczy, brak

jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

dużo z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

przebacz Bóg ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięzionej dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złotem, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak popapy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym.

patrzy w prostokąt. Nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

się w Sopocie, było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielski.

Mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

powiedzieć, że cię, chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: Jest 21. 54-letni obywatel Czech zmarł dziś na Babiej Górze. Poinformowała o tym grupa Beskidzka GOPR. Zakończyła się kompleksowa modernizacja dwóch pięter w pszczyńskim szpitalu Joannitas. Będą służyć pacjentom z zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Za 3 lata do Jastrzębia Zdroju ma powrócić kolej. Takie zapewnienie usłyszały władze miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 54-letni mężczyzna zmarł dziś na Babiej Górze. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych grupa Beskidzka GOPR. Ratownicy przekazali, że mężczyzna był obywatelem Czech. Zgłoszenie o nagłym zatrzymaniu jego krążenia w rejonie szczytu wpłynęło do centralnej stacji ratunkowej w Szczyrku przed godziną 12. Na miejsce skierowano ratowników dyżurnych ze stacji ratunkowej Markowe Szczawiny i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Grupa Beskidzka GOPR napisała na Facebooku, że turysty nie udało się uratować mimo zaawansowanych działań medycznych. Jednocześnie ratownicy przypomnieli o sposobach wzywania pomocy w górach. To numer alarmowy 985 oraz aplikacja Ratunek.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Skończyła się kompleksowa modernizacja dwóch pięter szpitala Joannitas w Pszczynie. Niebawem z tych przestrzeni skorzystają pacjenci z zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, mówi rzeczniczka placówki Barbara Zejma-Oracz.
2: W chwili obecnej zakład mieści się na 4. piętrze szpitala. Zakres inwestycji objął modernizację niewykorzystywanego 8. i 9. piętra szpitala oraz zakup wyposażenia i sprzętu, w szczególności łóżek i urządzeń rehabilitacyjnych. Ponadto dzięki inwestycji powstała możliwość poszerzenia bazy łóżkowej o kolejne 16 łóżek dla pacjentów, których leczenie finansował będzie NFZ, w tym 4 łóżek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
0: To nie jedyna inwestycja, jaka została zrealizowana w pszczyńskim szpitalu. Udało się zakupić nowoczesne urządzenia medyczne do poradni kardiologicznej. Wartość obu inwestycji to ponad 21,5 miliona złotych. 18 milionów to dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Interwencyjny odstrzał dzików będzie możliwy na terenie gminy Łodygowice. Starosta Żywiecki na wniosek wójta i po pozytywnej opinii Polskiego Związku Łowieckiego wydał decyzję obowiązującą do końca czerwca 2029 roku. Limit to łącznie 50 zwierząt. Wójt Tadeusz Karolini mówi, że decyzja daje możliwość szybkiego reagowania w sytuacjach, kiedy zwierzęta stanowią zagrożenie. Nie oznacza automatycznego odstrzału wszystkich dzików pojawiających się na terenie gminy.
3: Zwierzęta pojawiają się na prywatnych posesjach, w pobliżu dróg, szkoły, ścieżek rowerowych i innych miejsc użytkowanych przez mieszkańców, powodując szkody i stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa. Do gminy wpływały liczne zgłoszenia mieszkańców, a dotychczasowe działania polegające na odstraszaniu dzików nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
0: Najwięcej zgłoszeń dotyczących dzików urząd otrzymuje od mieszkańców Pietrzykowic i Zarzecza. Gmina prowadzi też działania prewencyjne wspólnie z Kołem Łowieckim Puszczyk. Mieszkańcy dostają odstraszacze zapachowe. Samorząd apeluje też, aby nie dokarmiać dzików oraz właściwie zabezpieczać żywność i odpady. Kolej ma wrócić do Jastrzębia Zdroju w 2029 roku. Takie zapewnienie usłyszały władze miasta w trakcie ostatniej konferencji Co dalej z CPK? Bilans, szanse, zagrożenia, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Mamy potwierdzenie, że równolegle projektowane są 2 warianty dla naszego miasta, mówi prezydent Jastrzębia Zdroju Michał Urgoł.
4: Pierwszy to jest Kolej Plus, czyli tej kolei podmiejskiej, która ma do Katowic zawieźć mieszkańców z centrum miasta poprzez Pawłowice, Żory dalej do aglomeracji. Termin, jaki tam jest wskazany, to jest 2029 rok. Drugi to jest centralny port komunikacyjny, który planuje tą szprychę po osi Y jednak wybudować, z czego się bardzo cieszymy. I ta kolej szybka z Ostrawy do Katowic też jest już projektowana.
0: Jastrzębie-Zdrój to największe miasto na prawach powiatu w Polsce, które nie ma dostępu do transportu kolejowego. Pociągi pasażerskie przestały tam kursować w 2001 roku. W nocy minimalnie od 11 do 15 stopni. Będzie bezchmurnie. Jutro przez cały dzień słonecznie, a na termometrach do 32 stopni.
5: Jesteśmy na tropie grupy, która wykradła dane Polaków z firmy MyDoctor, poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że służby monitorują internet, sprawdzając, czy dane te nie są wystawiane na sprzedaż. W środę Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Firma jest dostawcą systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Wicepremier przypomniał, że metodą na ochronę przed skutkami tego wycieku jest zastrzeżenie numeru PESEL. PESEL. Poinformował też, że w ciągu pierwszych 24 godzin od wycieku zrobiło to 500 000 Polaków. Polskie MSZ ostrzega turystów przebywających w Chorwacji i apeluje o dołączenie do systemu Odyseusz. Miejscowe służby walczą z pożarami lasów, które wybuchły u wybrzeża Adriatyku. Zarządzono ewakuację. Były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak przypomniał w Polskim Radiu, że tegoroczne lato jest według specjalistów jednym z najgorętszych w historii pomiarów, a to sprzyja niebezpiecznym zjawiskom.
6: Unia Europejska prognozuje, że tegoroczny sezon pożarowy według ich prognoz może potrwać nawet do listopada. To nie jest pierwszy przypadek, że dochodzi do tego typu pożaru. W tym roku w Chorwacji doszło do prawie 4000 pożarów. Natomiast te pożary, które powstają w okolicach kurortów, są o tyle groźne, że bardzo szybko rozprzestrzeniają się z uwagi na specyfikę ukształtowania terenu, a także roślinność.
5: W pożarach w Chorwacji poszkodowanych zostało 4 Polaków. Szefowie Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wciąż bez generalskich awansów. Wnioski w tej sprawie czekają na podpis prezydenta Karola Nawrockiego od 3 miesięcy. Żałuje, że prezydent nie podjął nadal w tej sprawie pozytywnej decyzji, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Wniosek został złożony na początku maja. Był taki kontekst, nikt tego z nas nie ukrywa, sukcesu polskich służb przy wymianie, dzięki której obok innych osób pan Andrzej Poczobut mógł być wypuszczony z więzienia i przyjechać do Polski. Więc mam nadzieję, że ta sprawa będzie pozytywnie rozpatrzona, bo są to osoby, które absolutnie na to zasługują.
5: Minister dodał, że awanse generalskie byłyby formą docenienia także tego, w jak trudnych warunkach obie służby działają. Białoruś wzmacnia obecność wojskową w pobliżu granicy z Ukrainą i rozmieszcza tam nowe jednostki. Ukraińska Straż Graniczna ocenia jednak, że nie ma oznak przygotowań do ofensywy z tamtego kierunku. Białoruś formuje nową brygadę powietrzno-desantową około 40 km od granicy. Obserwator wojskowy Iwan Tymoczko zwraca uwagę, że na razie nie ma informacji pozwalających ocenić jej potencjał. Ekspert podkreśla, że kluczowe jest ustalenie, czy decyzja o utworzeniu jednostki zapadła w Mińsku, czy była inicjatywą Rosji. Jednostka może być również przykrywką dla rosyjskich wojsk. Władze Białorusi mówią o rzekomym zagrożeniu ze strony Ukrainy od 2022 roku. Uzasadniają w ten sposób wzmacnianie własnych sił zbrojnych. Piłkarze Manchester United i AC Milan są już we Wrocławiu. Jutro na Tarczyńskiej Arenie zagrają towarzyski mecz. Na trybunach zasiądzie ponad 43 tysiące osób. Do miasta przyjechali kibice z ponad 50 krajów. Fani obu drużyn nie kryją emocji przed spotkaniem.
8: Bruno! Tata to wszystko zaczął. Rozpoczęło się już dawno temu, kiedy pierwszy raz wziął mnie na mecz w Manchesterze i po prostu poczuć tą energię, to było coś magicznego.
9: Ogromne wydarzenia. Zainteresowanie przeszło nawet nasze oczekiwania.
10: Doping jutro poprowadzić. Wiadomo, że atmosfera trochę taka nie ligowa, tylko sparring mecz, ale spróbujemy jakiś doping poprowadzić. Mamy całą trybunę za bramką, więc spróbujemy, tak jak dzisiaj chwilę pokrzyczeliśmy. Tak
11: i
10: samo.
11: Z oprawą.
10: I to tylko nas kilka było osób, a na trybunę będzie nas więcej, więc mam nadzieję, że pokrzyczymy i będzie nas słychać w telewizji.
5: Początek meczu jutro o 16:45. Strefa kibica na Placu Wolności będzie czynna od 10 do 20. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Noc nieco cieplejsza niż poprzednie. Na przeważającym obszarze kraju od 12 do 16 stopni. Sobota słoneczna i upalna. Niemal wszędzie 30 stopni, a na zachodzie 35. Chłodniej na Suwalszczyźnie 27.
12: Autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
13: Dzień dobry, jestem.
1: I Państwo, słuchaczki i słuchacze.

kolor to czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

Bardzo chciałbym komuś ufać, ale ciągle czuję strach. Nie oddam całego siebie, kiedy wokół tyle zła. Może jutro znajdę szczęście, albo minie kilka lat. Snuję się nocą po mieście, myślę, bo nie mogę spać, ej.

0: Jest 23. Wojewódzki konserwator zabytków wyraził wstępną zgodę na budowę stadionu Rakowa-Częstochowa na terenie dawnej fabryki Elanex. Zabrzańska policja zatrzymała dwóch mieszkańców redutów. To pokłosie burdy pseudokibiców, do której doszło w środowy wieczór. Plaga nieodwołanych wizyt w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Tylko w lipcu w planowanym terminie do kardiologa nie przyszło 700 pacjentów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Wojewódzki konserwator zabytków wyraził wstępną zgodę na budowę stadionu Rakowa-Częstochowa na terenie dawnej fabryki Elanex. Potwierdził to Radiu Katowice wiceprezydent miasta Łukasz Pabiś. To zwrot w tej sprawie, bo jeszcze niedawno uważano, że ze względu na wpisanie obiektu do rejestru zabytków inwestycja w tym miejscu nie jest możliwa. Miasto jako inwestor rozważało poszukiwanie innej lokalizacji. Konserwator zaznaczył, że znajdujące się dookoła budynki wpisane do rejestru muszą zostać zachowane, a wszelka ingerencja w nie musi zostać poprzedzona wnikliwymi ekspertyzami. Zdaniem konserwatora inwestycja stanie się przyczynkiem do przeprowadzenia kompleksowych robót budowlanych i konserwatorskich budynków poprzez wykorzystanie ich potencjałowej infrastruktury techniczno-sanitarnej oraz administracyjnej, umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie obiektu, obsługę kibiców oraz organizację wydarzeń masowych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: 17 i 20-latka z Redutów zatrzymała zabrzeńska policja. To pokłosie burdy pseudokibiców, do której doszło w środowy wieczór. Grupa zamaskowanych Polaków zaatakowała obywateli Węgier, którzy przyjechali do Zabrza na czwartkowy mecz Górnika z Ferencvarosem. Zatrzymani mężczyźni powiązani są z tak zwaną młodą torcidą, mówi Sebastian Bijok z zabrzeńskiej policji.
2: Mężczyźni ci brali udział w środowych wydarzeniach przy ulicy Wolności w Zabrzu. Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Ponadto przyjęto też zawiadomienie od właściciela zdewastowanego lokalu. Wstępnie straty zostały wycenione na kwotę 30 tysięcy złotych.
0: Śledczy złożyli do sądu wniosek o areszt dla zatrzymanych. Policjanci nadal prowadzą czynności w tej sprawie. Tylko w lipcu 700 pacjentów nie przyszło na umówione wizyty do kardiologa w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. W czerwcu było ich o 200 więcej. To powoduje straty finansowe dla szpitala i wydłuża kolejki. Bardzo prosimy o krótki telefon z informacją o odwołaniu wizyty, mówi rejestratorka medyczna w placówce Anna Mortka.
3: Wizyta przepada i niestety nikt z tej wizyty już nie może skorzystać. Zgłaszają się u nas pacjenci z całej Polski tak naprawdę już, bo i z Kołobrzegu, i z Zakopanego przyjeżdżają także pacjenci z zagranicy. Jeśli wiecie Państwo, że nie możecie przyjść, nie bójcie się zadzwonić do nas. Nas nie interesuje jakiś powód. Po prostu zadzwońcie, powiedzcie, że was nie będzie, a my staramy się ustalić termin w miarę szybki. Może nie do każdego lekarza, ale w miarę możliwości tam, gdzie mamy miejsca. Przyjmujemy telefony od 7.30 do 14.30 i ktoś naprawdę potrzebujący może z tej wizyty skorzystać.
0: Gdyby wszyscy pacjenci pamiętali o odwoływaniu planowych wizyt, na które nie mogą przyjść, lekarze w Górnośląskim Centrum Medycznym mogliby przyjąć miesięcznie nawet o 1,5 tysiąca chorych więcej. Polski Związek Wędkarski wprowadził zakaz amatorskiego połowu ryb na części kanału Gliwickiego. Obowiązuje od portu w Gliwicach przy ulicy Portowej do bramy górnej śluzy Dzierżno-Duże. Powód zakazu to wystąpienie złotej algi. W szóstej sekcji kanału Gliwickiego jej stężenie wzrosło w ciągu ostatnich kilku dni z 30 milionów do 270 milionów osobników na litr wody. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Według naukowców był bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie minimalnie od 11 do 15 stopni. W sobotę dużo słońca przez cały dzień, a na termometrach nawet 32 stopnie.
4: Przeddzień święta Wojska Polskiego w Warszawie przy pomniku żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa odczytano uroczysty apel pamięci. Przedstawiciele rządu i wojska złożyli wieńce i uczcili pamięć poległych. Uczestniczyły w nim też rodziny zmarłych.
5: Uroczystość rozpoczęto od odegrania hymnu państwowego. Głos zabrała wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która odczytała list od szefa resortu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Później odbył się uroczysty apel pamięci i złożono wieńce przed pomnikiem.
6: Czy Polska nie zginęła, kiedy wyżyjemy?
7: Szczególne słowa szacunku i wdzięczności kieruję dziś do weteranów. Jesteście Państwo niezwykle ważną częścią wspólnoty Wojska Polskiego. Wasza służba, pełniona z dala od kraju i najbliższych, jest świadectwem odwagi, odpowiedzialności i oddania ojczyźnie.
8: Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny. Stańcie do apelu!
6: Swobodę!
5: Według oficjalnych danych podczas misji i operacji wojskowych za granicą zginęło lub zmarło 124 polskich żołnierzy i pracowników wojska. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Prezydent i rząd nie współpracują w wystarczającym stopniu w kwestii bezpieczeństwa państwa. Współpraca nie jest zła, ale mogłaby być lepsza, gdyby Karol Nawrocki nie stawiał swoich interesów na pierwszym miejscu, mówił w Trójce w przeddzień Święta Wojska Polskiego wiceminister obrony Paweł Zalewski.
9: Prezydent Nawrocki wykorzystuje kwestie bezpieczeństwa, także kwestie związane z siłami zbrojnymi, aby budować na różnicach wobec nich z rządem swój potencjał polityczny. To jest błędna strategia, to jest strategia szkodliwa z punktu widzenia interesu bezpieczeństwa.
4: Wiceszef MON-u był gościem Pulsu Trójki. Obie napastniczki z Poznania zatrzymane. Kobiety w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z pubów w centrum miasta zaatakowały dwóch mężczyzn, prawdopodobnie narodowości ukraińskiej. Nagranie z incydentu trafiło do internetu.
10: Właśnie dzięki nagraniu ze zdarzenia, które umieszczono w internecie, policja mogła zidentyfikować obie agresorki, mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
11: Jedna z nich została zatrzymana wczesnym popołudniem. Obie kobiety zachowywały się skandalicznie, najprawdopodobniej były pod wpływem alkoholu.
10: Sprawą zajmuje się prokurator z zespołu do ścigania mowy nienawiści oraz przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
11: W uzgodnieniu z prokuratorem będziemy albo przedstawiać tym kobietom zarzuty, albo też doprowadzać je do prokuratury na przesłuchania.
10: W kraju działa 100 prokuratorów zajmujących się takimi sprawami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Bliscy przyjaciele i znajomi pożegnali dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość odbyła się w domu przedpogrzebowym na warszawskich Powązkach. Miała charakter świecki.
12: Współpracownicy Andrzeja Morozowskiego wspominali jego warsztat dziennikarski. Jego pamięć i umiejętność układania obrazu z drobnych elementów. Dziennikarz Piotr Kraśko powiedział, że Andrzej Morozowski dbał o detale.
13: I on potrafił tkać swoją opowieść z okruchów pamięci, które miały swoje znaczenie. No mało kto tak rozumiał politykę, uważam.
12: Dawny współpracownik i kolega Andrzeja Morozowskiego, dziś szef programu 19.30 w Telewizji Polskiej, Paweł Płuska, mówi, że dziennikarstwo było pasją Andrzeja Morozowskiego, a szczególną estymą darzył politykę. Paweł Płuska podkreślił, że Andrzej Morozowski umiał zbierać informacje i wyciągać z nich wnioski.
14: Wiedział, co gdzie się dzieje, kto z kim rozmawia, o czym, jakie są kulisy różnych rozmów.
12: Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat w wyniku choroby nowotworowej. Został pochowany na cmentarzu w Pyrach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: Prezydent Donald Trump zapowiada, że niedługo ogłosi cieśninę Ormus częścią terytorium Stanów Zjednoczonych, poinformowała agencja Reutera. Przywódca USA powiedział też, że przeprowadzi mocny atak gospodarczy na Iran. Wcześniej minister skarbu USA Scott Bessent zapowiedział, że Iran zostanie poddany izolacji gospodarczej, jakiej świat nigdy wcześniej nie widział. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormus, przekazała agencja Reutera. Szczyt sezonu turystycznego w Tatrach. Na górskich szlakach tłumy, przed kasami biletowymi kolejki. Organizacje turystyczne szacują, że miejsca noclegowe w Zakopanem są zajęte nawet w 95%. Do poniedziałku wyprzedano też wszystkie miejsca parkingowe przy wejściu na szlak do Morskiego Oka. Turyści cieszą się, że pogoda sprzyja i korzystają z uroku w górę.
15: Czarny Staw Gąsienicowy. To jest moje miejsce.
16: Jest ten klimat. Są te domy drewniane, bardzo duże. Jakoś tak nie pamiętałam, że ich jest aż tyle. Ten taki właśnie góralski klimat. Oczywiście pogoda ma na pewno wpływ na ten odbiór, bo jest przepięknie.
17: Te widoki, nawet jak tu się jest w centrum, to widać widoki i czuć ten klimat, że to nie jest takie zwykłe centrum, tylko że jest się jednak w tych Tatrach. I się też bardzo cieszę, że będę mógł pójść w góry na ten wschód słońca i zobaczyć na przykład z góry też, jak to wygląda. Jestem bardzo podekscytowany, że mogę tu być.
4: Pogoda sprzyja wypoczynkowi, czy to w górach, czy nad morzem. Jutro w całym kraju słonecznie i gorąco, zapowiada synoptyk Przemysław Makarewicz.
18: W przeważającym obszarze kraju ta temperatura będzie już taka w zakresie upalnej, czyli od 30 do 32 stopni. Także gorąca sobota przed nami.
4: W niedzielę zmiana pogody, od poniedziałku chłodniej. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Czas na informacje sportowe. Mateusz Foremniak.
19: Wyboista wyprawa na Islandię zakończona happy endem. Lech Poznań przypieczętował swój jesienny udział w europejskich pucharach. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy bez pardonu, bo 5-0 rozprawił się z islandzkim Klaksvík. W nagrodę o awans do fazy ligowej tych rozgrywek zagra ze szwajcarskim FC Thun. Pierwszy mecz już w najbliższy czwartek w Poznaniu. Trening strzelecki na inaugurację czwartej kolejki PKO Ekstraklasy urządziła sobie również Legia Warszawa. W spotkaniu z Radomiakiem, mimo przyjacielskiej atmosfery na trybunach, na boisku nie było mowy o odpuszczaniu i ostatecznie stanęło na wygranej gospodarzy 5-0. Trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek zwraca uwagę na wyjątkową skuteczność Legii.
20: Dla nas ogólnie, wiadomo, podsumowując, patrząc na wynik, trudny wieczór. Legia po prostu jest na innym etapie, jest w bardzo dobrej formie. Chyba ogólnie kreuje XG 1,6 i z tego pada 5 bramek. Dla nas jest to maksymalnie bolesne i musimy to przetrawić.
19: Legia za to urządza się w czołówce tabeli. Jutro Zagłębie zagra ze Śląskiem, Piast z Wieczystą, a Widzew z Koroną. Po zgarnięciu trofeum za wygraną turnieju w Toronto, Iga Świątek rusza do Cincinnati, gdzie będzie broniła tytułu wywalczonego przed rokiem. Swój pierwszy mecz zagra tam w niedzielę. Już dzisiaj do walki ruszyli za to panowie. Dla nas wieści są średnie. Do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, który 6-2 i 6-4 odprawił Japończyk Kasima Bukuro i tak podsumował swoją postawę.
21: Dość wilgotne warunki panują, natomiast też bardzo dobrze serwowałem. Dzięki temu najłatwiej się grało z głębi kortu. Myślę, że spotkanie zagrałem bardzo, bardzo solidnie. Też dobrze poruszałem się po korcie i cieszę się, że mam okazję grać w kolejnej rundzie.
19: Tam czeka na niego wyżej notowany Tommy Paul. Z rywalizacją pożegnał się niestety Kamil Majchrzak, który 4-6 i 6-7 nie dał rady Christopherowi O'Connellowi. Wieczorna sesja piątego dnia lekkoatletycznych Mistrzostw Europy nie przyniosła nam wielu powodów do zadowolenia. W 3 z 6 finałów oglądaliśmy reprezentantów Polski. Piąty w skoku z wyż był Mateusz Kołodziejski, 10. miejsce w rzucie dyskiem zajęła Daria Zabawska, a 12. w biegu na 10 km Elżbieta Glinka. Cieszyć może za to postawa Adrianny Sułek-Szubert, która po 4 konkurencjach prowadzi w rywalizacji 7 boistek. Jutro dokończenie tej rywalizacji. W finałach pływackich Mistrzostw Europy wkrótce będzie kilka szans na polskie medale. Do ostatecznych rozgrywek Katarzyna Wasick, Krzysztof i Michał Chmielewscy oraz Justyna Kozan. Na koniec dodam jeszcze wyniki z żużlowej Ekstraligi, gdzie Włókniarz Częstochowa przegrał u siebie z GKM-em Grudziądz 41-49, a Faluba z Zielona Góra pokonał Stal Gorzów Wielkopolski 46-44.
4: Noc pogodna, na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 12 do 16 stopni. Sobota słoneczna i upalna. Niemal w całym kraju 30 stopni, na zachodzie 35, a chłodniej na Suwalszczyźnie 27.
22: Autopromocja.
23: Przez takich jak wy będzie nowy potop.
24: Przypominamy Grand Prix 25.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika z Gliwickiej Ostropy, który zaorał świeży asfalt. Od poniedziałku wróci program Ceny Paliw Niżej. Będzie obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Ponad 400 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Pozwoli to podnieść jakość nauczania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika, który tydzień temu w gliwickiej dzielnicy Ostropa zaorał świeżo położony asfalt. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia o znacznej wartości. To znaczy, że grozi mu łagodniejsza kara. Już nie do 10, a do 5 lat więzienia. Po wykonaniu dodatkowych czynności i uzyskaniu nowej wyceny strat okazało się, że szkody wyrządzone przez rolnika wynoszą poniżej 200 tysięcy złotych. Jak informowała gliwicka prokuratura, 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym i policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, należy do niego. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność samorządu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przemytnika narkotyków zatrzymali śląscy łowcy głów, czyli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. 34-letni Arkadiusz P. był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Zatrzymany ma na swoim koncie przestępstwa narkotykowe. Poszukiwany był głównie za przemyt i obrót transgraniczny znacznych ilości substancji niedozwolonych, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Poszukiwania 34-latka rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, a kilka miesięcy później sąd wydał za nim list gończy. W październiku sprawę przejęli śląscy łowcy głów, którzy na podstawie zgromadzonych informacji ustalili miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. 7 sierpnia policjanci pojawili się pod ustalonym adresem w miejscowości Wola. Zastali poszukiwanego mężczyznę, który był wyraźnie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy.
0: Teraz najbliższe 6 lat i 3 miesiące spędzi w zakładzie karnym. 0,5 miliarda złotych będzie kosztował budżet państwa pakiet CPN, ceny paliw niżej, który będzie obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka cen benzyny i oleju napędowego jest związana ze zmianą stawki podatku VAT z 23 na 8%. Paliwo będzie tańsze o około złotówki za litr.
3: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną. To będzie cena, która będzie obowiązywała na stacjach. Krajowa Administracja Skarbowa będzie z pełną skrupulatnością pilnowała, by ta cena była stosowana.
3: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych.
0: Relacjonowała Agata Król. Prawie 425 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z programu Erasmus+. Środki pochodzą z sektora szkolnictwo wyższe mobilność w roku 2026. To rekordowa kwota, jaką pozyskaliśmy w tym zakresie, co podniesie jakość nauczania studentów i doktorantów, mówi rzecznik uczelni Marek Makowski.
5: Przełoży się na znaczne wzmocnienie poziomu umiędzynarodowienia naszej uczelni, pozwolą na rozszerzenie oferty wyjazdów zagranicznych, co na pewno wpłynie na nawiązanie nowych kontaktów, umiejętności, nowych inspiracji do tego, by współpracować z zagranicznymi uczelniami, a zarazem rozwój w postaci tak naukowej, jak i dydaktycznej.
0: Pieniądze z programu Erasmus+ pozwolą na zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki. Z kolei pracownicy uczelni wyjadą się szkolić oraz prowadzić zajęcia. Z prognoz wynika, że minimalna temperatura tej nocy to od 11 do 15 stopni. Będzie bezchmurnie. W ciągu dnia dużo słońca i do 32 stopni.

0: 4 minuty po północy. Olaf Ważyński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Prezydent, szef MON-u i najważniejsi dowódcy oddali hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Uroczystość odbyła się na Powązkach Wojskowych w przeddzień Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy zwycięskiego starcia z bolszewikami. Przy kwaterach zapłonęły znicze, a prezydent Karol Nawrocki wręczył synowi Sergiusza Piaseckiego akt pośmiertnego mianowania pisarza i oficera na stopień kapitana.
1: To przecież także jeden z bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Sergiusz Piasecki ze swoją skomplikowaną, długą drogą jest też doskonałym przykładem dla wszystkich naszych żołnierzy i dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, że do bohaterstwa się dojrzewa.
0: W 1920 roku na przedpolach stolicy ramię w ramię stanęły wszystkie grupy społeczne, bez względu na polityczne podziały, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To cud zjednoczenia, który naprawdę potrzebuje opatrzności. On się wtedy wydarzył. Wszyscy byliśmy zjednoczeni. I robotnicy, i chłopi, i księża, i studenci, i wojsko, i różne stronnictwa.
0: Uroczystość na wojskowej nekropolii zwieńczył apel pamięci oraz trzykrotna salwa honorowa. Od poniedziałku do końca wakacji kierowcy będą mniej płacić na stacjach benzynowych. Wraca program CPN, ceny paliwa niżej, choć w okrojonej wersji. Rząd zdecydował się tylko na obniżenie VAT-u z 23 do 8%. Minister energii będzie także ustalał maksymalne ceny paliw. Od poniedziałku paliwo ma być tańsze średnio o złotówkę na litrze.
3: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
3: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych. Agata Król, Polskie Radio.
0: Po wycieku danych medycznych 19 milionów Polaków służby monitorują internet i sprawdzają, czy dane te nie są wystawiane na sprzedaż. Na razie nie ma takiej oferty, powiedział w Polsat News minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski przypomniał, że metodą na ochronę przed skutkami tego wycieku jest zastrzeżenie swojego numeru PESEL.
5: Jesteśmy na tropie grupy, która myślała, że wykradnie dane i państwo mocno nie wkroczy. Już jesteśmy na tym tropie. Trzeba zastrzegać numer PESEL. W ciągu pierwszych 24 godzin 500 000 Polaków zastrzegło PESEL i bardzo się z tego cieszę.
0: Wicepremier nie wykluczył też, że w przyszłości numer PESEL mógłby być zastrzegany obywatelom automatycznie, a oni sami mieliby możliwość łatwego cofnięcia zastrzeżenia. Wszystkie dane, które wyciekły, będą analizowane i znajdą się w bazie na stronie bezpieczne-dane.gov.pl, gdy firma MyDR je udostępni. Zdaniem ministra Gawkowskiego może się to stać w najbliższych dniach.
6: To są aktualności jedynki.
0: Japonia może nałożyć na Rosję kolejny pakiet sankcji po wizycie Władimira Putina na Wyspach Kurylskich, nazywanych przez Japończyków terytoriami północnymi. Oba państwa uznają je za własne.
7: Rząd Japonii wizytę Putina na wyspie Torof określił mianem całkowicie niedopuszczalnej. Do japońskiego MSZ wezwano rosyjskiego ambasadora. Rząd w Tokio zamierza jednak pójść krok dalej i przygotowuje odpowiedź na wizytę uznawaną za prowokacyjną. Jak pisze agencja Kyodo, powołując się na japońskich urzędników, Rosja może zostać objęta kolejnym pakietem sankcji. Kuryle, w Japonii określane jako terytoria północne, to przedmiot sporu obu państw od zakończenia II wojny światowej. Władimir Putin po raz pierwszy za czasu swojej prezydentury odwiedził Etorofu. To jedna z czterech wysp w łańcuchu u wybrzeży Hokkaido, które Rosja uznaje za własne terytorium. Spór o terytoria północne sprawił, że Rosja i Japonia do tej pory nie podpisały porozumienia pokojowego po zakończeniu II wojny światowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Bliscy przyjaciele, znajomi i telewidzowie pożegnali Andrzeja Morozowskiego. Zmarły ponad tydzień temu dziennikarz TVN24 został pochowany na cmentarzu w Pyrach. Wcześniej odbyła się uroczystość w domu przedpogrzebowym na warszawskich Powązkach. Dziennikarz Tomasz Sianecki mówił, że warsztat Andrzeja Morozowskiego może być wzorem dla innych.
8: To było takie staroświeckie, można by użyć tego określenia, dziennikarstwo polegające na tym, żeby równo traktować wszystkich rozmówców, żeby być w stosunku do nich grzecznym, ale jednocześnie stanowczym.
0: Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia po długiej chorobie. Miał 69 lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Noc zapowiada się na pogodną z temperaturą od 9 stopni miejscami na wschodzie do 17 nad morzem. Dzień będzie bezchmurny i w części kraju upalny. Termometry pokażą maksymalnie od około 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, 30 w centrum do 35 na zachodzie.
6: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest 10 minut po...

0: Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika z gliwickiej Ostropy, który zaorał świeży asfalt. Od poniedziałku wróci program Ceny Paliw Niżej. Będzie obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Ponad 400 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Pozwoli to podnieść jakość nauczania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika, który tydzień temu w gliwickiej dzielnicy Ostropa zaorał świeżo położony asfalt. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia o znacznej wartości. To znaczy, że grozi mu łagodniejsza kara. Już nie do 10, a do 5 lat więzienia. Po wykonaniu dodatkowych czynności i uzyskaniu nowej wyceny strat okazało się, że szkody wyrządzone przez rolnika wynoszą poniżej 200 tysięcy złotych. Jak informowała gliwicka prokuratura, 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym i policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, należy do niego. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność samorządu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przemytnika narkotyków zatrzymali śląscy łowcy głów, czyli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. 34-letni Arkadiusz P. był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Zatrzymany ma na swoim koncie przestępstwa narkotykowe. Poszukiwany był głównie za przemyt i obrót transgraniczny znacznych ilości substancji niedozwolonych, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Poszukiwania 34-latka rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, a